0: będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.
2: Ty, taki skit napisałem.
3: Aha.
2: Sprawdź.
3: Dawaj.
2: Leci tak.

0: ojcze doń,
1: ojcze doń, ojcze doń, ojcze doń.
0: Czeka cię gruba lufa do buzi rozmiaru Magnum Miami. Magnum Miami. Rozmiaru Magnum Miami. Strzela seriami, strzela jak Uzi. Odbezpiecz bez rączek, przekaż mamusi. Przekaż mamusi, uwaga bo brudzi. Przekaż mamusi, siemo.

celem być wśród tropikalnych puszcz, niż gdy za ścianą woła ktoś: puszcz mnie, panach, puszcz. A pluskwy, ach, nietropikalne, mnożą się jak w aparacie tym Roneo. O tak w ohydnej wszawości małego miastka, gdzie metafizyk głąb wypiera dowolna wprost namiastka, gdzie zamiast uczuć wszelkich są tylko jakieś marne substytuty, a miłość dają tylko

0: wszelkie narkotyki świata. I gdzie jedyne piękno jest?
1: Na zgniłych domkach jakaś, proszę pani, wieczorna ta tak zwana ach poświata.

0: najgorszej, no miasteczkowej brzydzi.
1: A może piękne to jest, ach, miasteczko, ach, i nawet miłe.
0: I niełatwo jest w nim złapać nawet kiłę. W każdym razie tam przyjacielem być i w tych warunkach trudniej jest niż w afrykańskich, najtropikalniejszych, choćby wprost stosunkach.

widzi jako cuchnącego własnym sosem, ach, potwora. Może to wszystko przejdzie, ach, a może nie. W każdym razie to jest wszystko bardzo fe i do tego napisane nie krwią, a gównem bardzo źle. Ja nie chcę tego, nie, nie, nie.

się, bo kotki cię wytrą na mieście.

leić w korkach, to poi w kości. Trzymaj to w prawdziwości, w dół nie patrz, materaca nie masz. Daj i to utargaj, na siebie się nie targaj. Obracaj radar, nadawaj, nie udawaj. Wstawaj z piachu, nic nie było, jest miłość. W domu się wykąp, w nadmanganianie strupy znikną. FSB, KNS, BTB.

co mi właściwie chodzi, nie wiem sam. Przecież to, co chciałem, mam. Czasem jednak myślę, aż mi pęka łeb, jak to wszystko skończy się. Nie ma co się martwić, będzie co ma być. Choćbyś stał na głowie, to nie zmienisz nic. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste.

Czasem mi się zdaje, że znalazłem już ten uniwersalny klucz. Radość nie trwa długo, mija jakiś czas i się sobie dziwię sam. Znów się okazało, że zrobiłem błąd. To, co było ważne, można rzucić w kąt. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film.

ciągle biegiem, zanim przyjdzie myśl, czy to odpowiada ci. Szybko, coraz szybciej, naprzód cały czas, ale jaki cel to ma? Trochę poczekajmy, a niedługo już będzie taki łomot, że poleci kurz. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film.

0: właściwie chodzi, nie wiem sam. Przecież to, co chciałem, mam. Czasem jednak myślę, aż mi pęka łeb, jak to wszystko skończy się. Nie ma co się martwić, będzie co ma być. Choćbyś stał na głowie, to nie zmienisz nic. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film.
1: Późna jesień ma w sobie coś z grabarza, dla którego trupy nie są żadną atrakcją. Przeciwnie, monotonnym obowiązkiem. Śmierć objawia się nieruchomymi kukłami, które w żaden sposób nie działają na wyobraźnię. Bo już tak jest, że co zakwitło musi zwiędnąć. Podobnie jak zmęczenie następuje po wysiłku albo euforii. I spadające liście wywołują znużenie życiem.

Piosenka jest formą słowno-muzyczną powszechnie stosowaną w muzyce ludowej i rozrywkowej. Jest ono uproszczoną formą pieśni. Do słowa piosenka dodaje się często przymiotnik bliżej określający jej charakter. Na przykład piosenka ludowa, miłosna, jazzowa i tym podobne. Budowa piosenki często oparta jest o temat muzyczny, leitmotiv, stanowiący podstawę, wokół której zbudowana jest cała kompozycja. Współczesne piosenki przeważnie rozpowszechniane są w formie nagrań transmitowanych przez radio, telewizję oraz inne media. Czytał Sławomir Uniatowski.

każdej wiosny trenujesz soboty przypadkowych społeczeństw. Choć mówili ci, że są. Każdej wiosny znikają obietnice w lakierze, znikają z gałęzi karmiki z nakrętek. Po tanich perfum.

Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis miejski. Zaprasza Lena Górnicka. W tym serwisie nowe nasadzenia drzew oraz początek remontu na Franciszkańskiej, ale najpierw koniec remontu na Śmigłego Rydza. Skończył się remont ostatniego odcinka Alei Śmigłego Rydza oraz ulicy Niższej pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Śląską. W ramach inwestycji drogowcy wymienili nawierzchnię jezdni wraz z podbudową oraz chodniki. Przebudowali torowisko MPK Łódź, zbudowali nowe drogi rowerowe, wymienili lampy oraz posadzili dużo zieleni. Przy okazji remontów zasadzono prawie 400 nowych drzew. Można je zobaczyć m.in. przy ulicach Szparagowej, Żeromskiego, Uniwersyteckiej, Tymienickiego czy Drewnowskiej. Posadzono tam m.in. klony pospolite, grusze, kasztanowce, lipy, jarzęby mączne czy śliwy wiśniowe. Nowe drzewa nie są sadzone w przypadkowych miejscach. Gdy tylko jest to możliwe, tworzą naturalną barierę pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Taki zielony odstęp to większe bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Od wczoraj rozpoczął się remont ulicy Franciszkańskiej. Ulica ta po przebudowie zyska dodatkowy pas ruchu od ulicy Wolborskiej do ulicy Północnej. Auta pojadą obok torowiska, a tramwaje MPK Łódź nie będą stać w korku. Skrzyżowanie

Zakończenie z ulicą Wolborską i ulicą Smugową zostanie wyprostowane, co ułatwi przejazd. Ponadto przy stacji Krwiodawstwa powstaną nowe miejsca parkingowe. Będzie też więcej zieleni, nowych chodników i podwyższonych przystanków. 1 maja na ulicy Drewnowskiej zakończył się remont. Drogowcy prócz nowej jezdni zajęli się też chodnikami i zielenią wokół ulicy. Nowa droga posłuży jako objazd remontu franciszkańskiej. Robotnikom zostały jedynie prace wykończeniowe i nasadzenia zieleni. Zakończenie w pełni prac potrwa jeszcze jakiś czas.

0: to tylko żak.
1: Witam. To jest rekonstrukcja rozmowy, jaka miała miejsce 9 lipca 2022 roku.
2: Hej, Walenty. Dobrze cię widzieć.
3: Hej, ciebie też. Serio.
2: Walenty, czy pójdziemy razem na spacer po próbie?
3: Oczywiście, że tak.
1: Kilka godzin później.
2: Walenty, tutaj chodźmy w prawo.
3: Dobrze, sam myślałem o tym, żeby tutaj iść w prawo.
1: 2 minuty później.
2: Walenty, a może teraz w lewo?
3: W porządku, ale żeby wrócić do hotelu, powinniśmy jednak skręcać za każdym razem w prawo.
2: No dobrze, chodźmy w prawo. Walenty, jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę ci powiedzieć, bo już nie mogę dusić tego w sobie.
1: Walenty chce powiedzieć to samo, więc wtrąca ożywiony.
3: Ja też muszę ci coś powiedzieć.
1: I pozwalając kobiecie dokończyć zdanie, usłyszał:
2: ja się z kimś spotykam.
1: Walenty jednak nie chciał powiedzieć tego samego. To jest koniec rekonstrukcji rozmowy z 9 lipca 2022 roku.

0: Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis studencki. Zapraszają
1: Justyna Żółkiewska
0: i Lena Górnicka.
1: W tym serwisie koncert dyplomowy, głosowanie na projekty, ale najpierw zaproszenie na konferencję.
0: W Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom roku 1846 w Polsce w kontekście prasy europejskiej. Spotkanie zgromadzi badaczy zajmujących się historią Europy Środkowej oraz analizą przekazów prasowych jako źródeł historycznych. Wydarzenie odbędzie się między 14 a 15 maja. Wstęp jest wolny.
1: Już wkrótce odbędzie się sesja popularnonaukowa poświęcona przewrotowi majowemu. Wydarzenie skierowane jest m.in. do uczniów szkół. Przybliży przyczyny, przebieg oraz konsekwencje jednego z najważniejszych kryzysów politycznych II Rzeczypospolitej. Sesja odbędzie się 19 maja o godzinie 12.30 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy na stronie wydarzenia.
0: Do 10 maja można głosować na projekty Idea Box, czyli pomysły pracowników i studentów na rzecz rozwoju Politechniki Łódzkiej. W tegorocznej edycji do programu zgłoszono wiele inicjatyw, których celem jest poprawa komfortu pracy, studiowania oraz funkcjonowania kampusów Politechniki Łódzkiej. Formularz do głosowania znajduje się na stronie wydarzenia.
1: Zbliża się dyplomowy koncert dyrygentury chóralnej. W repertuarze nie zabraknie utworów Wacława Strzemotu, Klaudia Monteverdiego oraz Miłosza Bębinowa. Koncert będzie miał miejsce w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi 11 maja o godzinie 18. Sala znajduje się przy ulicy Żubarskiej 2A. Na wstęp, występ obowiązują bilety.

Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej czas na serwis kulturalny. Zaprasza Lena Górnicka. W tym serwisie spektakl Wściekły oraz koncert Lubomski, ale najpierw Głosy Równości. Kino Charlie zaprasza na wyjątkowy tydzień celebracji. Festiwal Głosy Równości przedstawi seanse, które poruszą tematy różnorodności, odwagi, równości i wolności. Dla widzów będzie to przestrzeń do refleksji, wzruszeń i wspólnego przeżywania ważnych opowieści. Wydarzenie trwa od dzisiaj do 8 maja, a filmy będą grane w godzinach 18:30 bądź 20. To wieloaspektowe wydarzenie ma na celu budowanie bardziej otwartego i współczującego społeczeństwa. Mariusz Lubomski to wyjątkowy artysta, który od lat balansuje między poezją śpiewaną, alternatywnym popem, a inteligentną satyrą. Wykonawca wystąpi na scenie wraz z zespołem, który zagra na perkusji, gitarach, kontrabasie i instrumentach klawiszowych. Koncert odbędzie się 7 maja o godzinie 19 w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ulicy Zachodniej 54/56. Teatr Powszechny w Łodzi już wkrótce zaprezentuje najnowszy spektakl z cyklu Dziecko w sytuacji pod tytułem Wściekły. Historia opowiada o agresji oraz porusza drażliwe tematy, takie jak dlaczego nie potrafimy powstrzymać mechanizmu przemocy i dlaczego pozwalamy jej się umacniać. Wydarzenie odbędzie się 13 maja o godzinie 10 na scenie Expo Łódź przy Alei Politechniki 4. Łódzkie targi motoryzacyjne to okazja, aby obejrzeć różnego rodzaju samochody i poznać ludzi o podobnym zainteresowaniu. Chętni mogą przyjechać z własnym pojazdem bądź po prostu oglądać auta. Wydarzenie będzie rozpoczęciem sezonu motoryzacyjnego. Targi odbędą się w najbliższy weekend między 8 a 10 maja w Expo Łódź.

0: studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis sportowy. Zapraszają
1: Lena Górnicka
0: i Justyna Żółkiewska.
1: W tym serwisie wieści piłkarskie i wyjazd do Florencji. Ale najpierw odpowiemy na pytanie, który z siatkarek budowlanych założył biało-czerwone barwy.
0: Udało się! Tymi dwoma słowami rozpoczniemy dzisiejszy serwis. PGE Budowlani Łódź skończyli sezon na najwyższym stopniu podium. Podopieczne Macieja Biernata po pasjonującej pięciomeczowej rywalizacji wygrały 3-2 z KS Deweloperem Rzeszów i zdobyły Mistrzostwo Polski. Powołanie do kadry narodowej otrzymało trio. Justyna Łysiak, Paulina Damaskę oraz Alicja Grabka. Pierwsze zgrupowanie reprezentacji zaczyna się dziś. Mistrzynie dołączą jednak do składu w przyszłym tygodniu.
1: Siatkarskie ptaszki ćwierkają także o transferach. Dużym osłabieniem dla PGE Budowlanych Łódź będzie odejście Pauliny Damaskę. Przyjmująca zamieni nasze miasto na włoską Florencję. Nie zmieni się jedno. Będzie brała udział w derbach. Nowy klub Damaskę, Il Bisonte Firenze, dzieli halę z Savino del Bene Scandici. Przeprowadzka do Włoch czekają najprawdopodobniej dopiero po Mistrzostwach Europy.
0: Widzew Łódź wrócił z Warszawy bez punktów. Podopieczni Aleksandra Wukowicza przegrali w derbach Polski z Legią Warszawa 0-1. Zarówno dla działaczy, jak i dla kibiców to nie jest dobra wiadomość. Widzew balansuje bowiem na krawędzi strefy spadkowej. Wygrana w Warszawie byłaby bardzo pomocna w utrzymaniu. Do końca ekstraklasowego sezonu zostały 3 kolejki. Widzewiacy zagrają z Lechią Gdańsk, Koroną Kielce i Piastem Gliwice.
1: Zupełnie inaczej sytuacja ma się na łódzkim Stadionie Króla. LKS Łódź w sobotę 2 maja rozbił Pogoń Siedlce. Podopieczni Grzegorza Szoka wygrali aż 4-0. Biało-czerwono-biali błyskawicznie narzucili rywalowi swoje tempo. 6 minut po rozpoczęciu meczu prowadzili 1-0. Wynik co prawda otworzyło samobójcze trafienie Damiana Jakubika. Łodzianie błyskawicznie wzięli się za samodzielne zdobywanie goli. To druga wygrana LKS-u przy Alei Unii z rzędu.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

0: piosenkę tygodnia.
1: Rozpoczynamy poranek w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Do piosenki tygodnia wrócimy za moment, ale teraz przedstawimy się, bo przez najbliższe 2 godziny z wami będą
2: Julia Gawęda
1: i Ola Gustkowska, a za stołem realizatorskim Borys Barski. No i mamy dla was moc atrakcji tego poranka. Będziemy mieli rozmowę z ciekawym gościem w 2 godzinie, ale zanim do tego przejdziemy, no to właśnie wspomniana już piosenka tygodnia, którą zaprezentuje nam Julka.
2: Upadek scenografii to najnowszy singiel Suplika, młodego rapera pochodzącego z Torunia. Singiel zapowiada nadchodzącą epkę o tym samym tytule. Suplik łączy ciekawe hip-hopowe bity z różnorodnym tekstem pełnym metafor i alegorii. Upadek scenografii to singiel o spokojnym charakterze, idealny do cichego spędzania czasu. Suplik już teraz na antenie Żaka.

0: Na zegarach zaraz godzina 7:05, a tymczasem od razu zachęcamy Was do tego, żeby się jakoś z nami skontaktować, ponieważ zawsze taka audycja w momencie, w którym mamy interakcję z słuchaczami czy słuchaczkami, jest dużo bardziej przyjemna dla nas i wydaje mi się, że też dla Was. A dzisiaj obchodzimy różne ciekawe, nietypowe święta, dlatego od razu mamy dla Was pytanie.
1: I to pytanie brzmi, jakie jest wasze ulubione pieczywo? I pytamy o tym właśnie dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Piekarza, więc też właśnie pieczywo jest tu bezpośrednio powiązane z tą osobą, nie da się ukryć. Dlatego też zapraszamy was do kontaktu 42 63 13 888 lub możecie pisać też do nas na poranek@zak.loc.pl i dzielić się odpowiedzią na to pytanie, a my bardzo chętnie posłuchamy waszych opinii. A co można w zamian? Co dostajecie? Co wy z tego macie? No i właśnie.
0: Jeśli znajdzie się ktoś, kto podoła odpowiedzi na to jakże trudne pytanie, to oczywiście nie pozostawimy was z niczym, ponieważ tutaj przede mną leży płyta zespołu Orada i jesteśmy tu tylko na chwilę, która powędruje w wasze ręce, jeśli tylko dacie nam znać, jakie jest wasze ulubione pieczywo. Także jeszcze raz przypomnę drogi kontaktu. Jest to numer telefonu 42 63 13 888 lub adres mailowy poranek@zak.loc.pl. Czekamy na wasze odpowiedzi, a tymczasem na naszej antenie Nana Nana od zespołu Lory.

Dream Pop, Indie Rock. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Muzyka Twoich snów.

0: Jeśli już wyszliście z domu, to zapewne wiecie, że czeka nas dzisiaj naprawdę piękny dzień. Natomiast jeśli ktoś jeszcze dalej jest w łóżku lub krząta się w domu, to spieszę wam powiedzieć, że mamy już w tym momencie 13 stopni na zewnątrz, a w ciągu dnia ta temperatura może urosnąć nawet do 26 stopni. Także już naprawdę letnia pogoda przed nami, co jest niesamowicie sprzyjające właśnie różnym aktywnościom na dworze, szczególnie po tym czasie, kiedy było zimno, ponuro, nieprzyjemnie. Teraz już mamy piękne słońce, zielone drzewa, także aż chce się wyjść na zewnątrz. Szczególnie, że tutaj też bardzo ważna informacja, jakość powietrza jest dzisiaj oceniana na bardzo dobrą, także tym bardziej nie trzeba się martwić, tylko można przesiąść się na rower, czy przespacerować do pracy, czy na studia, żeby jakoś wykorzystać tę piękną pogodę.
1: Warto dodać, że nie są zapowiadane opady atmosferyczne właśnie dzisiejszego dnia, zarówno następnego i jeszcze kolejnego. Dopiero w czwartek będą opady i obniżenie temperatury do już na przykład takich 16 stopni w ciągu dnia. No ale my cieszmy się jeszcze w środę. Będą opady, ale mniejsze niż w czwartek. No ale cieszmy się do tej pory tą słoneczną pogodą. W godzinach 10-11 zachmurzenie będzie najmniejsze, więc to jest takie okienko, gdzie najwięcej słońca będzie widać. Później będzie widać go trochę mniej. No a jeszcze dodajmy o tym, jak długo będzie można się cieszyć taką pogodą dzisiejszego dnia. No, będzie można cieszyć się nią przez 15 godzin i 7 minut, bo tyle właśnie trwa dzisiejszy dzień. Jest on krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 39 minut, a dłuższy od dnia poprzedniego o 4 minuty. Wschód słońca 5:05, zachód 20:12.
0: Także nic innego, jak tylko wyjść na zewnątrz i pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą Żaka na słuchawki. Jest aplikacja Żak Streamer, dzięki czemu możecie nas mieć ze sobą wszędzie. Także nie wyłączajcie tej audycji, ponieważ jeszcze dużo ciekawych rzeczy przed nami, ale na razie Offspring i Americana.

0: na naszej antenie wybrzmiał właśnie utwór Americany od The Offspring, a my zaprezentujemy wam teraz imieniny. To znaczy przedstawimy wam imiona, które dzisiaj obchodzą, a w zasadzie nosiciele tych imion obchodzą imieniny i będą to na przykład Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damian, Paulina, Gotard, Lucyla i Wespazjan. Szeroka gama imion. Wiele z nich niestety nie znam w użyciu takim, w życiu, użyciu. Nie znam żadnej osoby, która ma na przykład na imię Gotard, chociaż imię zasłyszane. Ale te imiona, które są bardziej popularne, jestem pewna, że i wy znacie osoby o tym imieniu, na przykład Monika, czy Florian, czy Michał, więc namawiamy was do wysyłania życzeń tym osobom albo wysyłania prezentów. A jeżeli do nas zadzwonicie na 42 63 13 888 i odpowiecie na pytanie, jakie jest wasze ulubione pieczywo, to możecie otrzymać od nas płytę, którą być może później możecie ofiarować osobie, która takie imieniny obchodzi.
1: Dokładnie tak. Pamiętajcie o tym, że zawsze pamięć o takich wydarzeniach będzie bardzo miła dla osób, którym złożycie życzenia czy dacie drobny upominek. Ja tutaj jako ciekawostkę powiem, że poznałam kiedyś osobę o imieniu January, także tutaj również różne nietypowe imiona w naszym życiu możemy poznać, ale... No właśnie, taka tutaj dzisiaj lista osób do złożenia życzeń nam się wyłoniła, także jeśli znacie kogoś o tych imionach, to oczywiście, jeśli taką macie chęć, to można o tym pamiętać i może zrobić komuś niespodziankę. A tymczasem my też mamy dla was niespodziankę, którą będzie kolejny utwór.
2: I just wish the media would get hold of this and quit running it down. It's a good little town.
3: Yeah.
2: One thing about it, though, it keeps a lot of people away.

0: Jak już Ola powiedziała kilka minut temu, dzisiaj obchodzimy imieniny m.in. Floriana. W związku z tym przywołaniem tego imienia i tego ogólnie świętego zostało stworzonych kilka przysłów. My zaraz wspólnie sprawdzimy, czy one mają przełożenie, czy się rymują, czy co nas czeka w związku z tymi zapewnieniami, które ta mądrość przysłów polskich nam niesie. A pierwszy brzmi: deszczem świętego Floriana, skrzynia groszem napchana.
1: O nie, to znaczy, że wróży nam dzisiejszy dzień nienapchaną groszem skrzynię.
0: No właśnie, tak się cieszyłyśmy niedawno, że dzisiaj tych deszczy nie będzie, że będzie piękna pogoda, a może jednak powinnyśmy być zawiedzione, ponieważ no, kwestie finansowe nie będą nam chyba sprzyjać w związku z tym.
1: Następne przysłowie na dzisiaj to: od świętego Florka daj chleba do worka. Czyli od dzisiaj można piec chleb?
0: Dzisiaj mamy też Dzień Piekarza, więc może tutaj jest jakiś sygnał dla, nie wiem, dla piekarzy, że mają coś robić szczególnego z tym chlebem, albo może rozdawać chleb za darmo.
1: To by był gest, to by było w takim razie bardzo pozytywne przesłanie, żeby dzielić się dobrami, które się posiada. Można chleb interpretować metaforycznie i tutaj sobie wstawić każde inne słowo. No ciekawe. Ciekawe, dlaczego od świętego Florka. Jeżeli wy wiecie, drodzy słuchacze, to możecie do nas zadzwonić i nam o tym powiedzieć. Dlaczego od świętego Florka daje się chleba do worka albo tudzież inne dobra. 42 63 13 888, ale to nie ostatnie przysłowie, które jest na dzisiejszy dzień powiedziane na dzisiejszy dzień, i jest jeszcze jedno, czyli:
0: kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana. Czyli jednak mamy jakiś pozytyw dzisiejszego dnia, ponieważ no na szczęście to przysłowie nie będzie nas dotyczyło, ponieważ dzisiaj nie zapowiadali żadnych deszczy, zapowiadali piękną pogodę, więc mam nadzieję, że to oznacza, że pogoda będzie, skoro nie poleje na świętego Floriana, to pogoda będzie, nie umiem teraz znaleźć rymu na szybko, ale będzie wspaniała.
1: No i my nie będziemy zakatarzeni, chyba o to chodzi, albo nie. Zakichana pogoda, no i my troszkę zakichani, kiedy pada deszcz. Jak, Julka, oceniasz rymowanie tych przysłów, ich rymy i to, jak się rymują? Bo to, jak doskonale wiemy, świadczy o prawdziwości przysłowia. Jeżeli przysłowie się rymuje, to znaczy, że jest prawdziwe. Więc Julka, jak oceniasz?
0: No właśnie, tutaj mamy różne dokładności tych rymów, natomiast wydaje mi się, że najmniej taki dźwięczny rym to jest do tego pierwszego przysłowia, czyli deszcze świętego Floriana, skrzynia groszem napchana, więc oceniam, że to przysłowie jest mało prawdopodobne, więc nie musimy się martwić. Możliwe, że ono nie jest prawdziwe, także zero straty dla nas. Natomiast od świętego Florka daj chleb do worka, no tutaj mamy piękny rym polski, także no wydaje mi się, że tutaj no z tym chlebem coś może być na rzeczy.
1: No to w takim razie, skoro skrzynia groszem napchana, a w zasadzie nie napchana, możliwe, że nam nie grozi, to w takim razie możemy czuć się swobodnie, spać spokojnie i posłuchać utworu, który jest zaprzeczeniem tego, co chwilę wcześniej powiedziałam, utwór Bessenna Norwid.

0: chwilę wcześniej wspominaliśmy o przysłowiach, które wszystkie w zasadzie na dziś dotyczą świętego Floriana. Wspominaliśmy też o imieninach, gdzie również pojawiło się imię Florian i jak doskonale zapewne wiemy, Florian jest również patronem strażaków i dlatego też dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To nam się tak bardzo ładnie łączy i z tej okazji wiele jednostek zapewne będzie ten dzień świętować i my również na naszej antenie poświęcimy trochę czasu temu tematowi za sprawą grzałki, która o godzinie 15.
1: Dokładnie tak, od razu zapowiem, że tę grzałkę będę prowadzić ja, Julia Gawenda, no i w pierwszej godzinie od godziny 15 poświęcimy trochę czasu historii Straży Pożarnej i generalnie szeregowi działań, które strażacy wykonują, natomiast w drugiej godzinie po 16 będziemy mieć rozmowę z naszą gościnią Małgosią Aleksandrzak, która jest działaczką OSP Sokienice i też pełni tam funkcję sekretarza, także o działalności ochotniczych straży pożarnych właśnie z nią porozmawiamy i generalnie dowiemy się trochę więcej od kuchni, jak wygląda taka praca, co się dzieje w momencie, w którym strażacy właśnie jadą na akcję i o innych różnych rzeczach. Rozmowa myślę, że będzie szalenie interesująca, także też Was zachęcam do tego, żeby już od godziny 15 włączyć radioodbiorniki i ustawić na rzeka, ponieważ no, będziecie mogli się trochę więcej o strażakach, straży pożarnych, zarówno zawodowych, jak i wolontaryjnych, dowiedzieć dużo więcej.
0: A teraz posłuchajmy kolejnego utworu w naszej bazie misyjnej, z naszej bazy, czyli Good Time Girl od Cobra Killer.

0: poza Dniem Strażaka obchodzimy też dzisiaj inne święta, między innymi Dzień Kominiarza. I z okazji tego, że właśnie dzisiaj kominiarze obchodzą swój dzień, no to przygotowałyśmy dla Was kilka ciekawostek odnośnie tego zawodu. Pierwsza jest o tym, dlaczego właśnie łapiemy się za guzik takiego kominiarza widząc. Zapewne słyszeliście wiele razy w swoim życiu, że idzie kominiarz, to złap się za guzik na szczęście. No i jakoś tak wyszło, że odruchowo praktykujemy tę tradycję, natomiast nie wzięła się ona znikąd, ponieważ w czasach dawnych, kiedy jeszcze rzemieślnicy i różni usługodawcy starali się o swoich klientów tak w sposób bardziej bezpośredni, to wtedy gospodynie, które chciały, aby taki kominiarz zawitał do ich domu, to musiały go złapać za guzik, ponieważ był to jedyny czysty element jego garderoby. Od wszystkiego innego można było pozostać ubrudzonym sadzą, także te gospodynie łapały go za guzik i właśnie w ten sposób udawało im się tego fachowca zaprosić do swojego domu, aby komin im przeczyścił.
1: To jest bardzo intrygujące, ciekawostka. Mamy też kolejną, na przykład czemu kominiarze noszą cylindry? I to wywodzi się z Anglii, gdzie królowa Elżbieta I postanowiła docenić zasługi kominiarzy w zmniejszaniu ilości pożarów w Londynie i dzięki temu właśnie w ramach docenienia tych zasług pozwolono, a w zasadzie zapewniono, nadano im przywilej noszenia eleganckich cylindrów i to zazwyczaj jest to zwyczaj, który przetrwał do dziś, ale obecnie to nakrycie głowy kominiarza zależy od jego stopnia zawodowego.
0: Kolejna ciekawostka jest dla mnie bardzo zaskakująca i też jestem ciekawa, czy kiedyś o czymś takim słyszeliście, ponieważ czasem kominiarza wynajmuje się, żeby był gościem ceremonii ślubnych i swego rodzaju atrakcją na weselu ma on przynieść szczęście młodej parze i wtedy ubiera się w galowy strój, zakłada biały szal i rękawiczki, no i czasem towarzyszy mu też biały gołąbek i swoją obecnością ma uświetnić właśnie i wesele, i ceremonię zaślubin. I o dziwo, jest to podobno zwyczaj dosyć nowy. Słyszałam, że właśnie on ostatnio zyskuje na popularności, co mnie dosyć zszokowało, ponieważ nigdy o czymś takim nie słyszałam, żeby była taka moda i w sumie jest to dla mnie dosyć nietypowe, że ktoś tak wpada na pomysł, że może czegoś brakuje na moim weselu, może kominiarza i wtedy takiego kominiarza wynajmuję. Jeszcze rozumiem, jeśli ktoś tutaj właśnie z młodej pary tym zawodem się zajmuje, natomiast jeśli nie jest to rodzina związana z kominiarstwem, to jest dla mnie bardzo nietypowe.
1: To jest w takim razie para, która bardzo pragnie wszelkimi sposobami, tak sobie myślę, zapewnić sobie gwarancję szczęścia, no bo tak jak już tutaj wspominano, to ma przynieść szczęście młodej parze. Jeszcze taką ciekawostką jest to, że istnieją parady kominiarzy i żeby takową zobaczyć, trzeba udać się do Włoch, do miejscowości Valle Vigezzo, gdzie odbywa się międzynarodowy zjazd kominiarzy i to miejsce uchodzi za właśnie taką kolebkę kominiarstwa i dlatego tam odbywają się takie doroczne parady. Więc to też to zobaczyć kominiarzy w jednym miejscu w dużej ilości w tych ubraniach z tymi guzikami i cylindrami. To może być ciekawe doświadczenie.
0: Myślę, że jeśli ktoś chce mieć takie już naprawdę niesamowite szczęście w małżeństwie, to może właśnie taki ślub na paradzie kominiarzy byłby możliwy i wtedy naprawdę kominiarze pod dostatkiem i dla każdego gościa szczęście gwarantowane, albo na przykład ślub w święto kominiarzy, czyli dzisiaj 4 maja właśnie kominiarze obchodzą swoje święto. No i właśnie też dlatego, że święty Florian jest nie tylko patronem piekarzy i strażaków, ale również kominiarzy i hutników, także no, ma on pełne ręce roboty, żeby swoją pieczę roztaczać nad tymi wszystkimi grupami zawodowymi i właśnie dzisiaj z okazji jego imienin też celebrujemy no, takie wspomnienia o pracy tych grup zawodowych i doceniamy je szczególnie.
1: Tutaj przez najbliższy czas właśnie tak podkreślaliśmy trochę to, co kominiarze dają nam, a w zasadzie, że są, dają nam szczęście, w tym sensie, że mogą być w naszym życiu i zapowiadać szczęście na przykład podczas wesela, więc to wskazuje, że człowiek jednak bywa wielką istotą. Posłuchajmy tego utworu.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25 2/3.
1: Gawroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
3: Aha, no dobrze. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

0: czas wyjechać na łódzkie ulice, także jeśli jeszcze macie podróż przed sobą, to teraz zachęcamy do tego, żeby wysłuchać, co mamy do powiedzenia, ponieważ przedstawimy wam, jakich skrzyżowań należy unikać, aby nasz ruch był jak najbardziej płynny, ponieważ no, standardowo korki nas nie opuszczają, także polecamy, jeśli macie taką możliwość, to omijać Aleję Piłsudskiego, szczególnie przy skrzyżowaniach z Przędzalnianą oraz z Kopcińskiego. Poza tym ulica Sienkiewicza, szczególnie przy skrzyżowaniu z ulicą Nawrot, również może być trudno przejezdna. Oczywiście standardowo Rondo Solidarności, nie ma litości i tam również no, możecie spędzić trochę czasu, jeśli będziecie kierować się szczególnie w kierunku ulicy Pomorskiej, ale też Aleja Bandurskiego przy dworcu Łódź Kaliska. No tam również w tym momencie jest na tyle duży ruch, że również no może tam nam być trudno, możemy zgubić trochę włosów w tych nerwach. No i też zachęcam do unikania ulicy Tymienieckiego przy skrzyżowaniu z Kilińskiego, a także Alei Włókniarzy przy skrzyżowaniu z Lutomierską.
1: Między innymi warto unikać tych skrzyżowań, na których dzieją się remonty, tak jak na przykład Legionów Gdańska skrzyżowanie, czy ulica Północna Kilińskiego, czy Narutowicza skrzyżowana z ulicą Sienkiewicza. Tych remontów jest więcej, no ale nie mamy chyba tyle tutaj miejsca na antenie, żeby ich je wszystkie wymienić. Jeśli chodzi o utrudnienia w MPK, to takowych się nie obserwuje, więc jeżeli macie ochotę właśnie skorzystać dzisiaj z transportu takiego miejskiego, to jak najbardziej są do tego wszelkie możliwości i brak utrudnień jest jak najbardziej zachęcający. A teraz posłuchajmy utworu Sleepwalk Capsules at the Drive-In. Już teraz na antenie Rzeka.

0: Poranek w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Na zegarach godzina 8, a my kontynuujemy audycję Poranek w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Przez tę kolejną godzinę będziemy z wami w składzie
2: Ola Gutkowska
1: oraz Julia Gawenda za mikrofonami, a za stołem realizatorskim Borys Barski. Dzisiaj mamy dla was dużo ciekawych tematów. Pojawi się również z nami gościni, ale o tym później. A na razie czas na naszą piosenkę tygodnia.
3: To cię rozgrzeje, Żak, to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
2: Pod koniec kwietnia zespół Mlecze wydał swój nowy singiel Róża. Tekst piosenki opowiada o zauroczeniu i lękach, które dopadają nas, kiedy emocje już opadną. Róża to również kawałek o dwóch osobach słuchających tej samej melodii, ale niekoniecznie słyszących to samo. Posłuchajcie utworu Róża już teraz w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.

0: Słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, a my przypominamy, że mamy dzisiaj dla Was konkurs. Otóż jeśli odpowiecie nam na pytanie, jakie jest Wasze ulubione pieczywo, to macie możliwość zgarnąć płytę Orady. Jesteśmy tu tylko na chwilę, której premiera była objęta naszym patronatem medialnym. I w jaki sposób można odpowiedzieć na to pytanie? Telefonicznie pod numerem 42 63 13 888 lub mailowo pisząc na adres poranek@zak.loc.pl i jeśli odpowiecie na to pytanie, to płyta będzie wasza.
1: A może, żeby was zachęcić tak do udzielania odpowiedzi, to my trochę przedstawimy swoje preferencje pieczywowe. Więc Julka, jakie jest twoje ulubione pieczywo?
0: No właśnie, jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ generalnie jestem fanką pieczywa i produktów glutenowych. Jeśli chodzi o to, to bardzo lubię chleb, który kupuje zawsze moja babcia. Jest to taki chleb z lokalnego sklepu, chleb z foremki, zwykły pszenny z pyszną skórką i jakoś tak z sentymentu mam do niego sympatię. A z takich trochę nowszych wyborów to zdarza mi się kupić chleb z jalapeno też w piekarni, która znajduje się niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Tam takie czasem odstępstwa sprzedają i chleb z jalapeno, o dziwo, jest naprawdę przepyszny.
1: A to brzmi całkiem intrygująco. Jeszcze się nie spotkałam z takim chlebem. Ja preferuję i lubię i najczęściej zjadam właśnie bułki pszenne, więc to też jest dosyć popularna chyba, myślę, odpowiedź, ale może to świadczy o tym, że to jest naprawdę dobre. Ale teraz posłuchajmy muzyki Nofi Selecta, a wy dzwońcie 42 63 13 888 i dzielcie się z nami tym, jakie jest wasze ulubione pieczywo.

0: przechodzimy już do naszego głównego tematu w tej godzinie audycji, a jest nim niedawne otwarcie Buff Baru. Buff Bar jest to lokal gastronomiczny otwarty na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Po licznych głosach ze strony studentów, że potrzebują oni stołówki przystępnej dla studentów, jeśli chodzi o kwestie cenowe i lokalowe. No i właśnie po tym czasie powstał Buff Bar.
1: Stołówka została, a w zasadzie ten bar został otwarty 30 kwietnia bieżącego roku i na ich profil na Instagramie jest opisany jako Premium Street Food and Event Hall. Po słowach krytyki zniknęło z nazwy tego profilu słowo premium, które jednak kojarzy się dosyć ekskluzywnie. Co w przypadku studentów jest opisywane jako jednak niekorzystne i wykluczające.
0: No właśnie tutaj otwarcie tego miejsca spotkało się z licznymi kontrowersjami, ponieważ społeczności studenckie zwracają uwagę, że nie do końca o taki lokal im chodziło, że chcieli publicznej stołówki w przystępnych cenach, a nie miejsca bardziej ekskluzywnego, nastawionego, można powiedzieć, na turystów, którzy odwiedzają Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego bardzo licznie. No i tutaj pojawiają się obawy, że to miejsce nie trafi w te potrzeby, o których studenci mówią, czyli tanie, zdrowe posiłki dostępne na każdą kieszeń, a że w rzeczywistości będzie to kolejne drogie miejsce, które nie będzie dla studentów, tylko bardziej dla przypadkowych osób, które akurat znajdą się w tym miejscu.
1: Przeprawy różne z walką o dostępność do stołówek na każdą kieszeń nie zaczynają się dzisiaj w momencie otwierania właśnie tego miejsca Buff Baru, ale już sięgają 2023 roku. Władze uczelni mają tendencję do podnajmowania przestrzeni na uczelni prywatnym podmiotom, które właśnie otwierają takie miejsca i są często nastawione na właśnie zysk, a nie na dostępność, na oferowanie dostępnych cenowo produktów studentom właśnie na każdą kieszeń. I takich przypadków już z otwarciem w danym miejscu miejsca, które jest przez prywatny podmiot realizowane, już takie przypadki występowały.
0: I o komentarz w tej sprawie poprosiłyśmy Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej, które będzie reprezentować Gabriela Wilczyńska. Ta jednostka, ta organizacja jest jedną z takich prężnie działających inicjatyw, które właśnie walczy o te takie

zaplecze socjalne dla studentów, między innymi o dostępne akademiki, o publiczne stołówki i o tym temacie sobie więcej porozmawiamy. Inicjatywa pracownicza to ogólnopolski związek zawodowy, którego celem jest kształtowanie równego i sprawiedliwego społeczeństwa i przezwyciężanie dominacji szefów i właścicieli nad pracownikami. No, przez ostatnie 10 lat ten związek zawodowy działał naprawdę prężnie, a samo Warszawskie Koło Młodych, jest to grupa właśnie młodych osób, w dużej mierze studentów, którzy w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza działają. No i właśnie z Gabrielą Wilczyńską sobie na temat stołówek i generalnie tej sytuacji z Buwbarem porozmawiamy.

0: Słuchacie Studenckiego Radia Rzek Politechniki Łódzkiej, a z nami na linii jest już Gabriela Wilczyńska z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Cześć!
1: Cześć, hej!
0: Wiemy, że jako inicjatywa pracownicza działaliście dosyć dużo w kwestii zaplecza socjalnego dla studentów, jak właśnie akademiki, jak stołówki. Czy mogłabyś pokrótce opowiedzieć, jak wyglądały wasze działania w kwestii właśnie tej promocji stołówek i nacisków na władze uniwersytetu, żeby takie obiekty wam zapewnić?
1: Jasne. W naszym przypadku się zaczęło wszystko intensywniej w roku 2023, bo wtedy na początku roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim doszło do sytuacji, w której zabrakło miejsc w akademikach. Część ludzi nie dostało miejsc i dowiedziało się o tym absurdalnie późno i wtedy odbył się protest, studenci się spotkali też, żeby właśnie omówić sytuację ogólną, socjalną i żeby sformułować postulaty do władz rektorskich, które miałyby tę sytuację ulepszyć. Napisaliśmy wtedy taki długi list studia nie tylko dla bogatych i się spotkaliśmy publicznie z prorektorem do spraw studenckich. I jednym z tych tematów, który był tam podnoszony wtedy, to właśnie była kwestia stołówki, bo mimo, że tam najgłośniejszą wtedy sprawą i taką najbardziej palącą były właśnie te akademiki z uwagi na sytuację, wykorzystaliśmy wtedy też to, żeby wprowadzić w ogóle do jakiejś rozmowy na uniwersytecie kwestie tych stołówek, bo na Uniwersytecie Warszawskim obecnie funkcjonuje jedna stołówka, która jest dość mała, ona jest na kampusie głównym UW i od 95 roku ona jest jedynym takim miejscem na uniwersytecie. Wszystkie inne punkty gastronomiczne, jakie są na wszelkich wydziałach, to są właśnie miejsca, które są wynajmowane czy dzierżawione przez jakieś mniejsze lub większe biznesy, bo to też są bardzo różne miejsca. Od takich, które można nawet pomylić ze zwykłą stołówką, po takie, jakie właśnie otworzyło się niedawno, czyli ta premium restauracja. Wtedy, kiedy to żądanie wystosowaliśmy, to władze się najbardziej pozytywnie do właśnie tego postulatu stołówkowego odniosły i stwierdziły, że zgodnie z tym, czego wtedy się domagaliśmy, że w Bibliotece Uniwersyteckiej otworzą stołówkę, bo w tamtym momencie był tam pusty lokal, który od czasów pandemii jeszcze stał niezagospodarowany. Wcześniej tam było bistro, ale przyszła pandemia i tak dalej, i tak dalej. Jak ostatnio zobaczyliśmy z tych ambitnych planów rektora, wiele się nie wydarzyło, a wydarzyło się nawet coś zupełnie odwrotnego, czyli właśnie ten ogromny lokal oddano w dzierżawę restauratorce, która w Warszawie prowadzi ja bym powiedziała, że to są ekskluzywne lokale w miejscach, które są albo dla osób zamożnych, albo dla turystów odwiedzających miasto. My przez ten cały czas właśnie od tamtego momentu w 23 organizowaliśmy masę spotkań, jakichś pikiet. Udało nam się złapać rektora w pewnym momencie, kiedy jeszcze przy okazji przyszły wybory rektorskie. Organizowaliśmy też okupację uniwersytetu. Wtedy nam się udało z ministerstwem o tych właśnie kwestiach stołówek porozmawiać. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy z tym z tym był barem, który się otworzył w bibliotece, więc trochę to trwa i to jest taka, nie wiem, czy zabawa w kotka i myszkę, ale no, jest to no, jakiś taki, no, według nas to jest taka kompromitacja ze strony rektora, kanclerza, raczej też wskazuje na to, że ta polityka prowadzona przez uniwersytet jest, no, idzie w naprawdę złą stronę, nie tylko zresztą dla studentów, ale też dla pracowników, którzy no, w tym momencie po prostu w swoim miejscu pracy no, nie mogą liczyć na żaden lokal, który jest faktycznie stołówką, chyba że są akurat właśnie przy tej jednej stołówce, która ma starczyć na niemal 40 tysięcy studentów.
0: Na stronie Uniwersytetu Warszawskiego można przeczytać, że koszt pełnowartościowego obiadu przygotowanego z najwyższej jakości składników oraz profesjonalnych, doświadczonych kucharzy zaczyna się od 19 zł. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego przygotowano ofertę rabatową. Jak się odniesiesz do tych słów? Czy w takim razie ta restauracja może spełniać potrzeby studentów, czy może w takim formacie niekoniecznie?
1: No, na pewno nie i to jest, bo może tak, my umowę z tym podmiotem, który tam prowadzi te restauracje i w umowie jest faktycznie mowa o tej zniżce, o której mówisz, która ma wynosić 15%, bo jest bardzo mało, ale też no, chodzi o jeden zestaw studencki, oni tam chyba na to mówią teraz też w komunikacji zewnętrznej, lunchowy czy coś takiego, który ma działać tylko przez 3 godziny dziennie, tak jakby przez resztę czasu w trakcie dnia tam się nie pojawiali studenci, tylko tam w godzinach, tam to jest bodajże właśnie 12, 15, czy tam 13, 16, coś takiego. No i też już na początku zgodzono się na to, że od 2027 roku dopuszcza się podwyżkę ten zestaw studencki, no bo inflacja się dzieje co roku i trzeba później te ceny faktycznie jak zindeksować i nie może być tak, że ta cena będzie taka sama za rok. No nie ma żadnego mechanizmu też sprawdzania, czy ta zniżka faktycznie będzie wchodziła w życie w przypadku nierobienia tego, nie spotyka żadna tam kara czy sankcja, patrząc na to, jak się dogadał uniwersytet z tą restauracją. No to nawet jeśli chodzi o to, że tam ta jedna zniżka ma być, no to jest naprawdę ogromny lokal. No, to jest nie do porównania z tym, jaka jest ta nasza stołówka. Mówimy o no, miejscu, które ma łącznie prawie 650 metrów kwadratowych, więc to jest miejsce, które mogłoby faktycznie zmieścić masę ludzi i nakarmić za mało pieniędzy, a wychodzi na to, że będzie tam zniżka na jedną rzecz przez tylko parę godzin dziennie. To też jest czymś, co te różne podmioty lubią na uniwersytecie robić. Obok jest Wydział Neofilologii, który również ma taki no, drogą kawiarnię, która również tam jest w stanie za jakieś 15% zniżki wydać studentom zupę, ale nawet tego się nie da znaleźć w menu publicznie, bo byłoby to pewnie jakoś, nie wiem, straszyłoby to turystów, którzy przechodzą, więc to jest ktoś, kto po prostu siedzi tam wiedzy komunikatów, które są czy tam w mediach, czy to jest i tam czasami jest postawiony gdzieś dalej potykacz, ale faktycznie w menu tego się nie znajdzie. To patrząc na to, że w innych na miejscach Europy studenci są w stanie zjeść posiłek za no, parę euro na swoich uniwersytetach, to 15% zniżki od w ogóle no, ten też ustalanych przez operatora tego miejsca, to jest nic, nie?
0: A jakie zaobserwowaliście nastroje wśród społeczności studenckiej względem otwarcia tego lokalu? Czy było trochę głosów pozytywnych, czy tutaj bardziej na tą negatywną stronę się przekłada?
1: Zdecydowanie w negatywną stronę, co no, przyznam, że nas to cieszy, tak, że jednak ludzie nie zareagowali machnięciem ręki, że no stało się i tyle, tylko naprawdę bardzo źle zostało to zebrane, nie tylko też ze strony studentów, ale różne głosy ze strony społeczności doktoranckiej na przykład też się pojawiają, czy nawet wykładowców, którzy na swoich zajęciach do tych spraw nawiązują, czy też jeśli prowadzą jakieś swoje publiczne profile w mediach społecznościowych, to się do tej sytuacji odnoszą. My myślimy, że to jest, to ma duży potencjał na to, żeby jeszcze więcej studentów w tę sprawę zaangażować. No i też w dzień, kiedy ten lokal się otworzył, to faktycznie ludzie się tam zebrali, żeby zaprotestować. No to dostajemy wiadomości, które też czy to pytają o ten bar, czy rzucają jakieś tam propozycje konkretnych działań i dawno nie mieliśmy chyba takiego odzewu wokół jakiejś sprawy. Myślę, że sporo pomogło po prostu to, co mówi restauratorka i kanclerz i nieświadomie zupełnie nam tutaj rękę podają, bo w momencie jak rozmawiali z mediami na temat tego, że się ten lokal otwiera, to powiedzieli wszystko to, czego mówić nie powinni, tak? Czyli masa ludzi widziała jakieś nagłówki o tym, że ta właścicielka powiedziała o tym, że tutaj jest to miejsce premium, że jest to miejsce dla inteligentnych studentów, którzy będą rządzić Polską i tak dalej, i tak dalej. No to jest przekaz, który zupełnie nie siada. Ja nie wiem, może dwie dekady temu to byłoby inaczej odebrane, ale nas to w jakiś sposób żenuje. Żenuje nas to, że kanclerz mówi o tym, że można wejść do tego miejsca i przynieść własne jedzenie, żeby sobie posiedzieć, nawet jak się nie ma pieniędzy na zakup obiadu w środku. Albo też wskazuje faktycznie sam kanclerz, że jakby to jest też opcja stołówki publicznej, więc jak kogoś nie chcesz, to może iść tam. Dla nas to jest jakieś robienie biznesu w miejscu publicznym. Też ta biblioteka jest w takim miejscu, że ta dzielnica jest zupełnie zgentryfikowana, nie miała tak wyglądać. Kiedyś byłem nawet już w takich właśnie czasach 15 lat temu, niemal 20. Był plan, żeby całe powiśle było jakimś miejscem bardziej uniwersyteckim, bardziej studenckim. Przenów się wycofano, nie ma tam żadnego faktycznie kampusu, tylko jest po prostu raj dla turystów, można powiedzieć, ale takich, którzy raczej mają pieniądze na to, żeby sobie miasto podwiedzać i najbliższy na przykład miejsce, które można nazwać barem mlecznym, bo nazywa samo siebie nie gwarem, ale oficjalnie barem mlecznym jest w pobliżu biblioteki. To jest miejsce, gdzie można kupić na śniadanie omleta z rakiem za 70 zł. Całość tej sytuacji wygląda tak, że to jest po prostu kolejne miejsce, w którym turyści mogą się zatrzymać w drodze na ogrody WW, gdzie zawsze jest bardzo dużo ludzi. Też czas, w którym się to otworzyło, wskazuje na to, że to w ogóle nie jest skierowane do wewnątrz, tylko do zewnątrz i że te ceny będą regulowane przez zgentryfikowane publiczne, a nie przez to, jaką zawartość portfela mamy my czy inni ludzie na uniwersytecie. Otworzyło się to dzień przed majówką, tak? Więc wiadomo, że przez kolejne dni mniej ludzi było tam, którzy się tam uczą czy pracują, tylko można było się faktycznie zatrzymać na jakimś papierze majówkowym, jeśli się przyjechało do Warszawy. To zupełnie nie jest skierowane dla ludzi, którzy tutaj są na co dzień i no, mam, to jest jakaś masakra, też o tym mówi otwarcie Gatle, że generalnie to jest oferta dla ludzi z zewnątrz i no, nam się to po prostu nie mieści w głowie, jak w ten sposób można uniwersytetem zarządzać, kiedy no, to jest po prostu, no, to nie wypada, to jest jakieś zarządzanie, które wypasowało parę dekad temu, kiedy wszyscy by się zachwycali, że jest luksusowo i fajnie, ale to no, my tego nie kupujemy już.
0: A czy chociażby ze względu na to, że tych głosów podobnych do was, czyli do Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej jest więcej, to widzicie może jakąś szansę na poprawę tej sytuacji? Też warto przypomnieć o tym, że rok temu podpisane zostało porozumienie strajkowe z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, gdzie poza planem finansowania stołówek ze środków państwa zobowiązano się również do cyklicznych spotkań ze studentami. Czy przez wzgląd na te dwie rzeczy, na to, że te negatywne głosy na temat tego, co się stało na BUW-ie rosną, to czy widzicie jakąś szansę na poprawę tej sytuacji?
1: Szczerze mówiąc, to tak. Też w tym momencie jesteśmy w sytuacji takiej, że czekamy, aż wyznaczy się sekretariat ministerstwa datę na spotkanie kolejne, tylko że no właśnie to również nie jest ulubiona rzecz ministerstwa spotykanie się z nami, więc pewnie będziemy musieli trochę zewnętrznie się podobijać, bo też dość panicznie ministerstwo reaguje, kiedy ktoś o nich chociażby pisze na Twitterze i wtedy nagle się robi bardziej responsywne niż zwykle. Ale też no, widzimy tutaj taką szansę, że sami no, ludzie, których wcześniej byśmy o to nie podejrzewali, mówią o tym, żeby się wokół tej sprawy organizować, żeby uderzyć znowu do rektora, żeby jakąś taką uniwersytecką koalicję budować i no właśnie mówimy nie tylko o studentach, ale też o ludziach, którzy są na uniwersytecie zatrudnieni, więc no, tak niechcący nam uniwersytet tym wszystkim pomógł, bo zdarzało się, że no, robiono z nas jakichś takich dziwaków, że też zresztą sam samorząd studencki mówił, że student nie widzi różnicy między z publiczną stołówką, a miejscem wynajętym wydzierżawionym. I w tym momencie stoimy przed tym bułwarem i się zastanawiamy, no kurde, czy naprawdę uważa się, że studenci są ślepi, czy głupi, tego nie widzą. No i okazało się, że no, nie da się nie zauważyć tej różnicy, więc no też liczymy, że niedługo uda nam się złapać rektora, ponieważ się różne możliwości na najbliższych tygodniach malują. No i też zamierzamy po prostu do tego miejsca przychodzić do niego często, no bo no, uznajemy bibliotekę za jakiś nasz teren i za miejsce, w którym no, możemy siedzieć bez, no, bez bycia zmuszonym do kupienia czegoś w tym miejscu, tylko no, możemy czy to tam zorganizować jakieś spotkania, do czego też zresztą zachęcał kanclerz, że jest to przecież event hall, więc no, zamierzamy trochę przeszkadzać w prowadzeniu biznesu w miejscu, jakim jest biblioteka, bo nie jest to miejsce na jakieś zewnętrzne biznesy, tylko to jest po prostu uniwersytet. Też że czytaliśmy w mediach, że restauratorka jest dość niezadowolona z tego, że na to otwarcie studenci przyszli, bo tutaj się nie da prowadzić biznesu, jeśli jak się tak studenci zachowują, jak, no, jak nie przystaje w restauracji. Więc no, chyba będziemy po prostu tutaj trochę no, taką zmorą dla tego miejsca i No, dopóki to miejsce w bibliotece nie zniknie, no to, no to będziemy z nim tak zwyczajnie walczyć, bo my naprawdę uważamy, że po prostu ta umowa powinna się wypowiedzieć. Ona też została zawarta na 15 lat, to jest absurdalnie niedługim czasem. No ale każdą umowę można wypowiedzieć i no, ludzie są zdeterminowani bardzo, żeby to miejsce, mimo że dopiero się pojawiło, to żeby zniknęło teraz w innym miejscu na kampusie głównym. Wypowiada się umowę właśnie z Ajentem i miejsce, w którym była restauracja, się przekształci w klub studencki, więc mamy jakiś taki precedens, na który możemy wskazać, że no, jak się chce, to można umowy wypowiadać, mimo tego, że obowiązują jeszcze. I no, będziemy no, o to walczyć, dopóki to się nie wydarzy. I pewnie część z nas nawet nie będzie korzystała z miejsca, w którym się właśnie biblioteka może w przyszłości stać, bo już te studia pokończymy, tylko no, wiemy, że to dotyczy większej ilości ludzi niż tylko my tu i teraz, tak? No bo część ludzi dopiero na uniwersytet przyjdzie, część ludzi dopiero będzie zaczyna studia w tym roku czy w kolejnych latach, ale też no, coś, co my staramy się podkreślać, to jest to, że w bibliotece pracują ludzie, dookoła są wydziały, w których pracują ludzie, nie tylko są to wykładowcy, są to no, właśnie bibliotekarki, są to szatniarki w bibliotece i też powinni podczas no, przerwy w pracy podejść do biblioteki i zjeść coś taniego, a nie tylko podgrzewać wszystko ciągle w mikrofali, no bo wiemy, że to się da robić. Są przykłady nie tylko w Polsce, no bo poza obojętną jest przykład, no chociażby właśnie w Łodzi na łódzkiej filmówce, ale w innych krajów, na które się kanclerz zresztą powołuje, że takie event hole, no to są na jakichś prestiżowych uniwersytetach na zachodzie, no ale on powinien też słyszeć, ile jak są zorganizowane stołówki publiczne na zachodnich uniwersytetach, bo no, przez całą sytuację przemawia jakiś taki dziwny kompleks wobec tego, że musimy dążyć do jakiegoś takiego dziwnego bycia, jakby, nie wiem, wersją o wiele jakąś tańszą i karykaturalną jakiegoś Cambridge'a czy Oxforda w oczach kanclerza Greya, bo my musimy nim być, i sam powiedział, że to miejsce jest premium, dlatego że jestem uniwersytetem premium, ale no, patrząc na to, jakie są decyzje podejmowane na co dzień, nie tylko wokół biblioteki, no to no, no nie jesteśmy uniwersytetem premium i cała sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna i się, no, mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej mówił kanclerz, że będzie mówiła jeszcze więcej ta restauratorka, bo za każdym razem, jak otwierają usta, to no, to jest jak prezent dla nas.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Niestety musimy już powoli kończyć. Naszą gościnią była Gabriela Wilczyńska z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Rozmawiałyśmy o otwarciu Buff Baru. Dziękujemy bardzo za połączenie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zbliżamy się do godziny 8:50, a to oznacza płytę tygodnia w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, którą tym razem przedstawi nam Michał Dzieciuchowicz. Więc posłuchajmy na początku zapowiedzi, a później próbki brzmienia z płyty tygodnia.
1: Zespół Sztylety rozwija się i nie traci przy tym swojej energii oraz chwytliwości. Tym razem na swoim trzecim już albumie, zatytułowanym Wszystkie rany niezabliźnione, pozwalają nam ponownie poczuć odrobinę nostalgii, samotności i bólu. Zespół kontynuuje też swoje post-hardkorowe brzmienie, które dopełnia tematykę poruszaną na albumie. Czy udało im się utrzymać dotychczasowy poziom? Przekonajcie się sami i posłuchajcie fragmentu naszej płyty tygodnia na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.

0: Za nami płyta tygodnia, utwór Mięso, zespół Sztylety, a my teraz nadal pozostaniemy w wątku muzycznym, ale przypomnimy o pewnym wydarzeniu, a mianowicie dzisiaj obchodzimy urodziny polskiej wokalistki i członkini zespołu BAIM, czyli oczywiście Beaty Kozidrak, więc z naszego tutaj miejsca ze Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej wysyłamy najserdeczniejsze życzenia w stronę pani Beaty, która dostarczyła nam swoją twórczością całkiem sporo. Myślę, że też kulturowo tutaj odbiła się jak najbardziej na polskiej scenie i w ogóle naszym tutaj kawałku rzeczywistości. Więc tak, Beata Kozidrak, wszystkiego najlepszego.
1: Beata Kozidrak urodziła się 4 maja 1960 roku w Lublinie, a już 18 lat później rozpoczęła swoją karierę muzyczną, także mamy za sobą wiele lat jej aktywności na scenie i wydaje mi się, że jeszcze wiele lat przed nami, także za moment wysłuchamy sobie jednej piosenki Bajmu, ale niestety już musimy się też z wami pożegnać, ponieważ zbliża się godzina 9, a z godziną 9 zbliża się magazyn studencki.

0: A oczywiście za tę audycję dziękuję wam
1: Julia Gawęda
0: i Ola Gutkowska zza mikrofonu, a zza stołu realizatorskiego Borys Barski. I zostańcie z nami, za chwilę magazyn studencki od 9, później Grzałka od 15, a później w Łodzi Kultury od 17.

0: Magazyn studencki. Studencki. Magazyn studencki.
1: Magazyn studencki.
2: Jest godzina 9, to znaczy, że w Studenckim Akademiku Politechniki Łódzkiej pora na magazyn studencki. Dzisiejsze wydanie audycji poprowadzą
3: Julia Gawęda
2: i Szymon Sudak, a zostałem realizatorskim Borys Barski.
3: Dzisiaj opowiemy wam różne ciekawostki ze świata studenckiego. Przejdziemy sobie przez wydarzenia, inicjatywy i inne fajne rzeczy, ale zanim to czas na naszą piosenkę tygodnia.
4: To cię rozgrzeje, żak to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
3: Niepamięć to piąty singiel zespołu Metro od czasu wydania epki Metro z 2023 roku. Grupa serwuje nam spójne, stylistyczne wydania, będące mieszanką alternatywnego rocka z zimną falą. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego singla, któremu towarzyszy klimatyczny teledysk utrzymany w czarno-białej kolorystyce. Posłuchajcie naszej piosenki tygodnia. Zespół Metro z utworem Niepamięć już teraz na 88,8 MHz.

0: Jak już zapowiadaliśmy, mamy dzisiaj dla Was różne ciekawe wydarzenia i inicjatywy studenckie, które możemy Wam zaproponować, jeśli chodzi o łódzką ofertę uczelnianą i samorządową. Natomiast jeśli Wy może macie dla nas jakąś ciekawą propozycję albo chcecie, żebyśmy o czymś opowiedzieli, to oczywiście możecie do nas dzwonić.
1: Tak, dzwońcie do nas pod numer 42 63 13 888. Jeśli macie jakieś ciekawe wydarzenie lub informacje, którą chcielibyście się podzielić z nami i z resztą słuchaczy. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Dzisiejsze wydanie magazynu studenckiego zaczniemy od newsów z Politechniki Łódzkiej, ponieważ do 10 maja trwa czas na zgłaszanie wniosków do projektu Idea Box, czyli takiej inicjatywy prowadzonej przez Politechnikę Łódzką, w której zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni mogą zgłaszać pewne projekty mające na celu poprawienie życia studentów, poprawienie funkcjonowania uczelni i też takie oddolne budowanie jakoś tej społeczności studenckiej na Politechnice Łódzkiej.
1: Tak, pomysły do tej inicjatywy zostały już zgłoszone, a teraz do końca tego tygodnia macie czas na to, żeby przez formularz zagłosować na te, które najbardziej Wam się podobają. Politechnika przeznacza dosyć pokaźne sumy na ich realizację, także jeśli widzicie coś, co szczególnie Was urzekło, no to nic, tylko oddać głos, bo może akurat właśnie ta inicjatywa zostanie zrealizowana.
0: Nie ma na co czekać, bo faktycznie ja ze swojego doświadczenia tutaj studenckiego mogę powiedzieć, że te projekty faktycznie ludzie je zgłaszają. Znam kilka osób, które brały udział w poprzednich edycjach tego programu i faktycznie te ich pomysły w jakiejś formie ostatecznie zostały wdrożone. Także naprawdę warto próbować, warto zgłaszać i przede wszystkim warto głosować na to, co Was najbardziej interesuje w liście tych projektów.
1: Na stronie Politechniki Łódzkiej znajdziecie wszystkie informacje oraz link do formularza, a na razie posłuchajmy Jessie Ware.

0: Pozostaniemy w temacie Politechniki Łódzkiej, ponieważ już 13 maja w godzinach 9:15 odbędzie się Dzień Wydziału Organizacji i Zarządzania. I jest to inicjatywa Rady Samorządu właśnie tego wydziału i nie jest to dzień otwarty dla kandydatów, tylko jest to wydarzenie już typowo dla studentów, którzy na kierunki z tego wydziału uczęszczają, ponieważ będą tam mieli okazję właśnie zobaczyć, jakie są ścieżki rozwoju, spotkać się z pracodawcami oraz generalnie wziąć udział w różnych szkoleniach, które mogą w jakiś sposób pomóc im zastanowić się oraz zbudować swoją przyszłość.
1: Profil całego wydarzenia jest taki biznesowy. Jest to, myślę, że przede wszystkim okazja do nabycia nowych doświadczeń i zbudowania jakichś relacji, takiego networkingu z faktycznymi już profesjonalistami w branży, jakby do której studenci się dopiero przygotowywują. W programie wydarzenia z takich już bardziej studenckich rzeczy zaplanowano Spartakiadę, czyli taką drużynową rywalizację skupioną na współpracy i budowaniu relacji i w takiej pozytywnej atmosferze.
0: Czyli dla każdego coś miłego. Jeśli chcecie pomyśleć nad swoją przyszłością i podejść do tego bardziej tak profesjonalnie, to znajdziecie coś dla siebie. Jeśli bardziej rozrywkowo, to oczywiście można wziąć w takiej Spartakiadzie udział. My do spraw studenckich wrócimy już za chwilę, ale teraz na naszej antenie Carter C.

0: what you've forgotten about me.
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na częstotliwości 88,8 MHz.

0: Z Politechniki Łódzkiej przenosimy się w zupełnie inne rejony Łodzi i też zupełnie inny rodzaj studiów, ponieważ przenosimy się na Akademię Sztuk Pięknych, bo już tam 16 maja od godziny 15 do 22 odbędzie się Noc Muzeów w ASP. Co ważne, nie jest to Noc Muzeów w klasycznym tego słowa rozumieniu, ponieważ to wydarzenie ma dużo szerszy profil i dużo więcej się tam dzieje. Podczas wydarzenia odbędą się m.in. targi sztuki studenckiej, warsztaty biżuterii, ceramiki, sitodruku.
1: No i też oczywiście interaktywna projekcja Soundcore, portretowy pop-up fotograficzny oraz spotkania poświęcone grom wideo i projektowaniu narracyjnych przestrzeni. Także Akademia Sztuk Pięknych przygotowuje naprawdę bardzo dużo różnych atrakcji, no i też bardzo dużo takich angażujących czynności, jak na przykład warsztaty, czy też bardziej takie interaktywne rzeczy, no ale też oczywiście ważnym punktem wydarzenia są targi sztuki studenckiej, gdzie można poznać osobiście młodych artystów oraz zobaczyć, co ciekawego tworzą i może też właśnie coś z tych rzeczy zawiśnie później w waszych domach, kto wie. No, jeśli chcecie się przekonać, no to 16 maja w godzinach 15-22 będziecie mieli taką szansę. Noc Muzeów w ASP.

0: Jeśli jesteście zainteresowani teatrem, to przypominamy, że w maju odbędzie się już 44. edycja Festiwalu Szkół Teatralnych. Jest to bardzo duże wydarzenie i generalnie swego rodzaju święto dla osób kształcących się w dziedzinie teatru. No i to wydarzenie odbędzie się już w dniach 18-24 maja w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Na to wydarzenie zjadą się uczelnie z całej Polski i będą prezentować głównie spektakle dyplomowe.
1: Cały program wydarzenia obejmie kilkanaście zróżnicowanych gatunkowo przedstawień. Zacznę od klasyków po nawet współczesne dramaty. W programie zaplanowane także spotkanie z Robertem Więckiewiczem pod tytułem Filmów nie robi się dla siebie. Postawa artystyczna Andrzeja Wajdy.
0: Tutaj czeka nas naprawdę wiele spektakli i wydarzeń towarzyszących. Jeszcze tylko przypomnę, że jeśli interesują Was generalnie spektakle dyplomowe, no to oczywiście możecie też oglądać te, które przygotowuje Łódzka Szkoła Filmowa, ponieważ w Teatrze Studyjnym na bieżąco wszystkie premiery są prezentowane do szerszej publiczności, także oczywiście można się na taki spektakl wybrać i zobaczyć, co tym studentom aktualnie każą robić. Ja zawsze jestem ciekawa, co tam dzisiaj, jakie są właśnie nurty, jeśli chodzi o spektakle dyplomowe, ponieważ charakteryzują się one nieco inaczej niż takie standardowe spektakle. No tutaj mamy jednak taką formę, że każda osoba biorąca udział musi się zaprezentować w takiej samej mierze jak wszyscy, także jest to pewne wyzwanie, jeśli chodzi o reżyserię, o scenariusz, no i miło czasem zobaczyć, co tam się dzieje w tym studenckim świecie. No i teraz czas na muzykę, czyli Wharf Kids i Sink Your Teeth in the Apple już na naszej antenie.

0: Teraz przeniesiemy się do wyjątkowego wydarzenia odbywającego się w EC1. Od 5 do 6 maja potrwa tam 6. Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast. Jest to wydarzenie, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzenie skupiające profesjonalistów z branży projektowania miasta, zdrowia i biznesu, które skupia się na jakoś na analizowaniu tego, jak miasto wpływa na zdrowie człowieka. Szczególnie w tym roku, ponieważ tegoroczna edycja kongresu odbywa się pod hasłem Zdrowotna Regeneracja Miast, czyli podczas tego kongresu prelegenci będą patrzeć na zdrowie człowieka w bardzo holistyczny i całościowy sposób i wiązać to w jakiś sposób z tym, jak na to wpływa miasto.
1: I w tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi aktywnie współtworzy program ze względu na to, że koncentruje się on na zdrowiu, także tutaj eksperci i doświadczeni pracownicy również mają w tym udział i generalnie w obrębie działań samej uczelni znajdą się takie tematy jak wpływ środowiska miejskiego i jakości powietrza na zdrowie, mikrobiom miejski i jego znaczenie dla dobra stanu człowieka, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym poprzez odpowiednie projektowanie przestrzeni, wykorzystanie nowych technologii i sztucznej inteligencji w monitorowaniu zdrowia mieszkańców oraz rola zielonej infrastruktury, sztuki i kultury w budowaniu zdrowych miast. No i też tutaj sam uniwersytet podkreśla, że udział pracowników w przygotowaniu tego kongresu podkreśla też pewną pozycję samej uczelni jako właśnie partnera do interdyscyplinarnej debaty o przyszłości miast. No i właśnie jeśli ten temat zdrowia Was interesuje, to oczywiście na to wydarzenie można się wybrać.

0: Powracając do tematyki kulturalnej, możemy Wam powiedzieć, że Centrum Jerzego Giedroycia Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wydawnictwem również Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszeniem Instytutu Literackiego Kultura organizuje kolejne wydarzenie w ramach cyklu Rozmowy o kulturze. Tym razem będzie ono poświęcone polityce historycznej jako narzędziu lub zobowiązaniu.
1: Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie najnowsza edycja korespondencji redaktora Jerzego Giedroycia z Zofią i Zygmuntem Hercami.
0: I to wydarzenie odbędzie się w dniach 12-13 maja w Pałacu Biedermana w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 1/5.

0: To było Girlfriend od Michaela Jacksona, a my zostajemy przy muzyce, lecz przy troszeczkę innej niż Michael Jackson, ponieważ Orkiestra Jazzowa Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza na wieczór muzyczny poświęcony dwóm wybitnym postaciom ze świata jazzu, czyli Kenny'emu Wheelerowi i Carly Bray. Program koncertu stanowi spotkanie między tymi dwoma bardzo odmiennymi artystami, którzy mimo wszystko bardzo dobrze się komplementują i bardzo do siebie pasują. Podczas koncertu połączona zostanie subtelna narracja Wheelera i pełna energii i przewrotnego humoru twórczość Play.
1: Tutaj to wydarzenie nie tylko stanowi swego rodzaju hołd dla tej dwójki artystów, ale również daje szansę nowemu pokoleniu muzyków do zaprezentowania się w tym dosyć ambitnym i wymagającym repertuarze, czyli też na połączeniu tradycji z nowoczesnym podejściem do brzmienia orkiestry jazzowej. Wydarzenie się odbędzie na sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, czyli na ulicy 1 Maja 4, 11 maja o godzinie 18:15. Wstęp jest bezpłatny.

0: Nie samymi wydarzeniami student żyje, więc teraz czas na to, żeby przedstawić bardzo duży sukces, który odniósł student Łódzkiej Szkoły Filmowej, a mowa tutaj o Jakubie Krzyszpinie, którego film krótkometrażowy, animowany, trakcję, znalazł się w selekcji La Cine w konkursie filmów studenckich Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, czyli no jest to olbrzymi sukces. Ten festiwal jest znany na całym świecie, także z naszej strony serdecznie gratulujemy Jakubowi.
1: Ten sukces jest tym większy, że do programu La Cine zakwalifikowano 14 filmów live action i tylko 5 animacji, także no naprawdę musiał się wyróżnić, zwłaszcza że w sumie zgłoszeń wpłynęło ponad 2000, więc jest to naprawdę monumentalne osiągnięcie. Rozstrzygnięcie 29. edycji konkursu La Cine nastąpi 21 maja. A sam film Trakcje opowiada o mężczyźnie, który gubi bilet w pędzącym pociągu i podejmując rozpaczliwą próbę jego znalezienia wpada w spiralę obsesyjnych poszukiwań, gdzie deformująca się przestrzeń wciąga go w niepokojącą wędrówkę. Świetnie to pasuje do filmu animowanego, chciałbym go zobaczyć. Teraz posłuchamy Rdzy od Iris i Marcina Przybyłowicza.

0: Magazyn studencki. Studencki. Magazyn studencki.
1: Magazyn studencki.
2: Kontynuujemy magazyn studencki na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Przez ten najbliższy czas będą z wami
3: Szymon Sudak
2: oraz Julia Gawenda, a za stronę techniczną tej audycji będzie odpowiadał Borys Barski. Kontynuujemy rozważania na tematy studenckie, o wydarzeniach, o spędzaniu czasu wolnego oraz różnych innych propozycjach skierowanych właśnie do społeczności akademickiej. Ale zanim to, czas na wybór naszej redakcji muzycznej.
4: To cię rozgrzeje, Żak, to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
3: Upadek scenografii to najnowszy singiel Suplika, młodego rapera pochodzącego z Torunia. Singiel zapowiada nadchodzącą epkę o tym samym tytule. Suplik łączy ciekawe hip-hopowe bity z różnorodnym tekstem pełnym metafor i alegorii. Upadek scenografii to singiel o spokojnym charakterze, idealny do cichego spędzenia czasu. Suplik już teraz na antenie Żaka.

0: Przez ostatnią godzinę prezentowaliśmy Wam różne wydarzenia organizowane przez nasze łódzkie uczelnie, ale w tym najbliższym czasie już omówimy sobie życie studenckie od nieco innej strony. Otóż zobaczymy, jakie są darmowe lub niskobudżetowe formy spędzania czasu, szczególnie, że mamy już wiosnę, mamy piękną wiosenną pogodę. Przypomnę, że dzisiaj może dojść nawet do 26 stopni Celsjusza, także no nic, tylko wykorzystać tę pogodę i oddać się różnym ciekawym aktywnościom.
1: Ja bym powiedział, że ta pogoda jest aż letnia, no bo 26 stopni to trochę upał. Mimo, że majówka się już skończyła, to nie znaczy, że to koniec przyjemnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Myślę, że każdy student mógłby znaleźć trochę jakieś okienko w swoim grafiku między studiowaniem, wykładami a imprezowaniem na spędzenie trochę czasu na świeżym powietrzu. Może na przykład wyjść na rower, pobiegać, czy też po prostu poprzechadzać się łodzią, ponieważ naprawdę wygląda pięknie podczas takiej pogody.
0: Ten czas wiosenny to jest również bardzo dobra okazja, żeby zorganizować piknik, umówić się ze znajomymi, przygotować jakieś pyszne przekąski i ruszyć do jednego z parków, żeby wspólnie zjeść śniadanie, tudzież podwieczorek i spędzić miło czas. Szczególnie, że teraz parki wyglądają przepięknie, wszystko jest zielone, jest dużo zwierząt, ptaków, także no nic, tylko tam ruszać, ponieważ naprawdę no jest to dużo lepsze na pewno niż siedzenie w domu, czy nawet w jakiejś restauracji, a jednak nie zapominajmy, że no jednak ten budżet w życiu studenckim ma znaczenie, także piknik wydaje mi się, że jest równie atrakcyjną opcją.
1: Za chwilę wrócimy do Was z budżetowymi aktywnościami dla studentów, ale teraz posłuchamy Na drogę od Lor i Gole z orkiestrą.

Dream Pop, Indie Rock. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Muzyka Twoich snów.

0: Kontynuujemy naszą przeprawę przez różne niskobudżetowe lub nawet darmowe aktywności dla studentów, które można wykonywać wiosną. Od siebie zaproponuję może drobną wycieczkę do miejscowości okolicznych, ponieważ może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale takie miejscowości jak Zgierzczy, Papienice również mogą być ciekawe. Z takich rzeczy, które można odwiedzić w Zgierzu, mogę zaproponować Wam park kulturowy Miasto Tkaczy, czyli osadę rzemieślniczych budynków. No tam można właśnie spacerując po uliczkach Nowego Miasta, można podziwiać świeżo odrestaurowane drewniane budynki, a proces ich renowacji jest cały czas kontynuowany, także drobna podróż w czasie, a jedziemy tylko do Zgierza. Poza tym też jest oczywiście Stary Młyn, który jest swego rodzaju takim ośrodkiem kultury, w którym różne wydarzenia się odbywają, także ich ofertę również można przeuważyć, a także Muzeum Miasta Zgierza. No i tam no już tak typowo historycznie muzealniczo, jeśli ktoś ma takie pasje, to oczywiście można się udać. Z takich innych rzeczy to Centrum Konserwacji Drewna, Łaźnia Miejska, no i też mamy stację Nowa Gdynia, gdzie jest aquapark, czyli nie tylko fala, ale tam również można troszeczkę dalej odjechać i udać się do Zgierza, a przy okazji przespacerować się po rynku, po okolicznych parkach, także niby blisko, a jednak pewnie wielu z Was jeszcze tam nie było, także może jest to pretekst, żeby pewnym wiosennym weekendem udać się na jeden dzień właśnie do Zgierza.
1: Ja mam do zaproponowania wycieczkę do trochę innego miasta, też satelity Łodzi, czyli do Pabianic, gdzie odbędzie się wyjątkowy seans filmu Wszystko ma żyć w reżyserii Tetiana Doroncija i Andrija Łotwenko. Warto zaznaczyć, że jest to projekt dyplomowy szkoły filmowej i cały seans odbędzie się już 7 maja o godzinie 18, a po seansie zaplanowano krótką prelekcję połączoną z dyskusją o filmie. Sam film opowiada o historii Anny, najsilniejszej kobiety na świecie, która, kiedy cały świat wokół niej pogrąża się w ciemności wojennej rzeczywistości, decyduje się zostać na Ukrainie, aby ratować najbardziej bezbronnych, czyli zwierzęta. Jest naprawdę wyjątkowy film. Może troszeczkę wybić nas z dobrego humoru wywołanego piękną pogodą, lecz moim zdaniem jest to ciekawa okazja.
0: Takie propozycje od nas, żeby z tej Łodzi troszkę się ruszyć poza granicę i może zobaczyć te miejscowości, o których słyszymy bardzo dużo, ale w sumie to nigdy w nich nie byliśmy. Także taką sugestię mamy dla Was dzisiaj, ale na razie All Join In od zespołu Temples.

0: Z naszej wycieczki po miastach okolicznych Łodzi wracamy z powrotem do Łodzi, a dokładnie do Mediateki Memo. Czy nurtowały was kiedyś pytania, czy kosmici żyją, czy są na innej planecie, czy może żyją między nami? Może to oni zbudowali piramidy albo sfingowali lądowanie na Księżycu? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo właśnie już 7 maja w Bibliotece Memo organizowany jest PowerPoint Party o tematyce kosmiczne teorie spiskowe. Czym tak naprawdę jest PowerPoint Party? Jest to wydarzenie troszeczkę przypominające prelekcję, lecz w dużo mniej oficjalnym klimacie, bardziej koleżeńskim, gdzie różni uczestnicy mogą przygotować krótką prezentację w PowerPoincie na humorystyczny, niepoważny temat i przedstawić ją grupie znajomych. Można nadal zgłaszać się jako osoba przedstawiająca, lecz liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Jeśli nie uda wam się zakwalifikować do tego grona prowadzących, to nic nie szkodzi, ponieważ można tam przyjść i po prostu posłuchać jako widownia prezentacji, a następnie zagłosować. Co ważne, podczas tego wydarzenia obowiązuje dress code. Każdy uczestnik musi nosić foliową czapkę na głowie. Wstęp jest wolny, lecz należy mieć aktywną kartę Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
1: I pozostajemy w sieci Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ponieważ dzień wcześniej, 6 maja od godziny 15 będzie się odbywać żywa biblioteka w Bibliotece Tuwim. To wydarzenie odbywa się w ramach 15 Maratonu Równości. Żywa biblioteka jest to akcja już znana, odbywa się ona regularnie w całej Polsce i również w Łodzi. Jeśli jeszcze nie byliście na takim wydarzeniu, to już spieszę poinformować, że jest to taka inicjatywa, w której zamiast książek, jak w standardowej bibliotece, wypożycza się ludzi, najczęściej ludzi, którzy są w jakiś sposób zagrożeni wykluczeniem. No i właśnie jest to dla osób odwiedzających takie wydarzenie okazja do rozmowy, do zadania pytań, do poznania historii, z którymi właśnie może niekoniecznie mamy styczność na co dzień, a zawsze jest ważne to, żeby poznać perspektywę, żeby w jakiś sposób poszerzyć swoje horyzonty, także taką możliwość daje nam właśnie Żywa Biblioteka. W związku z tym, że to wydarzenie odbywa się w ramach 15 Maratonu Równości, to też będzie to skoncentrowane na właśnie queerowości, na środowiskach LGBTQ+, i tam nie będzie tylko o orientacji czy tożsamości płciowej, ale również o całym splocie wydarzeń, które tworzą człowieka, o pochodzeniu, klasie społecznej, sprawności, wierze, zdrowiu psychicznym czy codziennych warunkach życia. No i przypomnę jeszcze raz, że to wydarzenie będzie odbywać się w Bibliotece Tuwim 6 maja od godziny 15, także wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę biblioteki lub na stronę Fabryki Równości.
2: Wanna go back to sleep.

0: To była audycja Magazyn Muzyczny w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. My niestety musimy się z wami żegnać. Przez ostatnie półtorej godziny byli z wami
1: Julia Gawęda
0: i Szymon Sudak, a za stołem realizatorskim Borys Barski.
1: Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zachęcamy do wykorzystania propozycji, które wam daliśmy. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: prezentare coronea partidei Delgado. Acolo
1: este... Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku. Europejska majówka.
2: Rozpoczynamy europejską majówkę na 88,8 MHz. Martyna Głąb za mikrofonem, zespołem realizatorskim Janek Sarzała, a dzisiaj kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu, podczas właśnie ostatniego odcinka tej audycji, czyli odsłuchujemy sobie wszystkich tegorocznych propozycji eurowizyjnych. Tak jeszcze przypomnę, że piosenki prezentujemy według kolejności alfabetycznej krajów, tak, bo to po krajach, powiedzmy, nie układam alfabetyczną kolejnością na przykład wykonawców albo piosenek, już w takie szczegóły nie wchodzę, łatwiej mi to uporządkować po krajach, ale też tak uprzedzę, że lecimy sobie krajami według kolejności w języku polskim, czyli spodziewajcie się Włochów w ostatniej audycji z tego cyklu, a nie na przykład Italii pod i już w tym odcinku, tak, żebyście mieli to uporządkowane w głowie, w jaki sposób będziemy odsłuchiwać piosenek. No a skoro już to wszystko mamy wyjaśnione, no to myślę, że możemy sobie przejść do litery E jak Estonia. A tutaj gratka dla wszystkich, którzy odczuwają nostalgię do lat 2000, ponieważ Estonię reprezentuje zespół Vanilla Ninja, który 21 lat temu, w 2005 roku, reprezentował Szwajcarię z utworem Cool Vibes. I tym razem też powiedzmy, że tytuł piosenki też prawie brzmi jak Cool Vibes, ponieważ brzmi on Too Epic To Be True. No i w tym roku też Vanilla Ninja reprezentuje swój kraj, swoją ojczyznę, czyli Estonię. No zdecydowanie taka pop-rockowa, ale bardziej chyba pop niż rockowa propozycja, która gdzieś tam opowiada o takiej szczęśliwej miłości między dwojgiem osób. No i właśnie tak jak mówi tutaj tytuł tej piosenki, ta miłość jest po prostu zbyt epicka, by była prawdziwa. To wszystko jest zbyt piękne i szczęśliwe. I właśnie utwór jest o tym, że to epickie uczucie gdzieś tam pozwoliło na ustatkowanie się po takim rock'n'rollowym, buntowniczym życiu. I trochę jest to słychać w tej piosence, że to już nie są takie zbuntowane dziewczyny z lat 2000. Gdzieś tam ten, powiedzmy, pop-rockowy pazur został, ale już taki jest bardziej po kosmetyczce, gdzieś tam po upiłowaniu tego pazurka. Więc posłuchajcie sobie estońskiego girls bandu, no i ich propozycji Too Epic To Be True.

to be true. Czas na Finlandię, która ostatnimi czasy no całkiem nieźle sobie radziła na eurowizyjnej scenie. W tym roku natomiast reprezentuje ich duet Linda Lampenius oraz Pete Parkkonen. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to po fińsku. Natomiast jeśli chodzi o utwór, i tutaj też od razu z góry przepraszam, Liekinheitin, tak brzmi ten tytuł, musiałam go sobie jeszcze raz przeliterować. Natomiast może tak, żeby było łatwiej, to przetłumaczę to na język polski. Otóż ten tytuł oznacza miotacz ognia. No i to bardzo taki, powiedziałabym, popowy, ale taki bardzo dramatyczny utwór, a tej chyba dramatyczności najbardziej dodają tutaj smyczki, instrumenty smyczkowe, bo no, są takim bardzo mocno charakterystycznym elementem tej piosenki. Natomiast sam tekst opowiada o takim ognistym właśnie uczuciu, no ale też takim, którym można się niestety sparzyć, bo właśnie to jest o takiej relacji, w której no gdzieś tam ktoś wysyła sprzeczne sygnały, że raz przy tym ogniu można się ogrzać, jest tak bardzo uczuciowo, jest tak bardzo otwarcie, a raz niestety tym miotaczem ognia możemy dostać, bo czasem gdzieś tam ta osoba się dystansuje. No i właśnie te zastanawiam się, czy przyniosą te dramatyczne smyczki i ten tekst jakieś takie wysokie miejsce dla Finlandii, no bo już widać po stagingu z ichniejszych preselekcji z UMK, że jest już to tak dopracowane pod eurowizyjną scenę i z tego co wiem, gdzieś tam patrząc po komentarzach, czy gdzieś tam po ocenach tej piosenki, to jest ona dosyć lubiana przez eurowizyjną publiczność. Mnie nie do końca chyba przypadła do gustu, ale chciałabym, żebyście wy, drodzy słuchacze, też sami wyrobili sobie swoją opinię. Posłuchacie Liekinheitin od Lindy Lampenius oraz Peta Parkkonena.

Zmieniamy kraj, ale pozostajemy przy skrzypcach. Znowu te skrzypce pojawią się w piosence eurowizyjnej, a pojawią się one w propozycji Monroe, reprezentującej w tym roku Francję z piosenką Regard. I chociaż trzeba przyznać, że no, mimo skrzypiec, jakby podobieństwa przez skrzypce, to są jednak dwie różne od siebie propozycji, bo takim drugim charakterystycznym elementem tej francuskiej propozycji jest śpiew operowy. I to już jest też rzecz, która od paru lat pojawia się co Eurowizję. I chyba też już powoli tego śpiewu operowego mam dość. Natomiast sam tutaj ten francuski utwór w swoim przesłaniu też oczywiście, jak 3/4 piosenek na tej Eurowizji, opowiada o miłości, ale on akurat pozytywnie opowiada o miłości. On tę miłość celebruje, opowiada o takiej historii, jak właśnie dwójka ludzi się odnajduje pomimo samotności, takiego blichtru wielkiego miasta. No i wiadomo, że skoro to jest blichtr, to jest to miasto najbardziej romantyczne na świecie, czyli Paryż, czyli znowu Francja jest najbardziej francuska, jak tylko może być, i znowu musieli gdzieś tam ten Paryż wtłoczyć do swojej propozycji. Więc poznajcie tę francuską propozycję, tę francuską balladę Monroe Regard już teraz na antenie Żaka.

0: Słuchacie europejskiej majówki na 88,8 MHz, a my kontynuujemy przesłuchiwanie wszystkich propozycji tegorocznej Eurowizji. Przechodzimy do Grecji i jej reprezentanta Akilasa i zmieniamy zupełnie klimat, bo teraz będzie tak zdecydowanie dużo bardziej tanecznie, klubowo, wręcz bym powiedziała, że zahaczająco momentami o techno, bo utwór Ferto, który właśnie będzie reprezentował Grecję, jest w takim klimacie utrzymany. Samo słowo Ferto możemy przetłumaczyć jako dawaj, daj mi coś takiego, i opowiada on właśnie o chęci posiadania coraz więcej i więcej. Więcej pieniędzy, więcej modnych ciuchów, więcej gadżetów. Właściwie ta piosenka trochę jest taką wyliczanką poszczególnych rzeczy i po tych rzeczach jest fraza dawaj, coś tam, dawaj. Takie jest bardzo narastające to w tym utworze. Natomiast no mimo, że to pragnienie sławy, bogactwa to gdzieś tam główne motywy tego utworu, no to opowiada on nie tylko właśnie o takim, powiedzmy, pustym konsumpcjonizmie, tylko ten konsumpcjonizm z czegoś wynika i to pokazuje ostatnia taka zwrotka, trochę gdzieś tam powiedziałabym inspirowana Jostem Kleinem, bo jest ta zmiana klimatu z takiego, powiedzmy, tanecznego, gdzieś tam klubowego, nagle do takiego smutnego, powolnego fragmentu piosenki. No i właśnie w tej zwrotce gdzieś tam jest ukazane to, że no w gruncie rzeczy ten konsumpcjonizm i to pragnienie posiadania wynika z tego, że artysta był biedny w dzieciństwie, no i właśnie zwraca się on tutaj bezpośrednio do swojej mamy w tej zwrotce, mówiąc, że właśnie dzięki temu sukcesowi, który osiągnie, będzie mógł zapewnić sobie, ale też przede wszystkim jej właśnie wszystko, czego wcześniej im brakowało. Więc no też to dążenie do sukcesu ogólnie jest bardzo ważnym motywem tej piosenki. No i mnie to trochę tak przebrzmiewa takim inspiracją, trochę Karią, trochę Jostem. Czy do końca udanym? Jeśli chodzi o staging, to dla mnie nie do końca, natomiast sama piosenka wpada w ucho, to muszę przyznać, i zdecydowanie jest to taka propozycja do potupania nóżką, także tupajcie sobie tymi nóżkami, drodzy słuchacze, Akilas i Ferto.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.

Czuj Paperto. Artyści wywodzący się z Eurowizji Junior już kilka razy gdzieś tam później pojawiali się w konkursie piosenki Eurowizji, chociaż tutaj z różnym skutkiem się to działo. I u nas przecież w Polsce też są takie jakieś głosy od eurofanów, że pragną, żeby ta Sarah James albo jakaś Roxy Węgiel albo Vicky Gabor, skoro wygrały, no Sarah James prawie wygrała Eurowizję Junior, to na pewno dobrze pójdzie na tej Eurowizji dorosłej. Więc jestem ciekawa, czy kiedyś z Polski takie osoby pojadą faktycznie na tę dorosłą Eurowizję. Natomiast zazwyczaj, jeśli są takie sytuacje, to raczej mi się kojarzy to z solistami. Rzadko kiedy pamiętam, żeby cały zespół, który brał udział w Eurowizji Junior, też wziął udział w tej Eurowizji dla dorosłych. No a tak jest w przypadku tegorocznej Gruzji i to jeszcze jest nie byle kto, bo zespół Bzikebi, który przecież wygrał Eurowizję Junior w 2008 roku z piosenką Bzz. I jeśli nie pamiętacie piosenki Bzz, to musicie ją poznać, musicie ją sobie znaleźć, bo to jest chyba najbardziej oszałamiająca piosenka, jeśli chodzi o Eurowizję Junior, jaka kiedykolwiek powstała. Powstała ona w nieistniejącym języku pszczół, więc myślę, że warto ją znaleźć, ponieważ ona składa się tylko z jakiegoś takiego bzz. Tylko w różnych wersjach naprawdę jest to rzecz. Warto sobie sprawdzić, co to jest, bo jest to rzecz naprawdę rzecz. O, to jest chyba najlepsze określenie. Natomiast w tym roku zespół Bzikebi powraca i wystąpi on na dorosłej Eurowizji z piosenką On Replay i powiedziałabym, że jest tu pewne podobieństwo do tych piosenek, ponieważ no chociaż On Replay, okej, jest w języku angielskim głównie, to też zawiera wiele takich słów, które właściwie nie istnieją, tylko są takimi, no powiedziałabym, trochę onomatopejami, trochę są w takim jakby zmyślonym języku, bo tutaj dużo jest jakiś la la la la, dam ba dam dam i tak dalej, więc takie rzeczy tutaj się pojawiają. I w ogóle ta piosenka bardzo przypomina mi klimatem piosenkę Bzz. To jest tak, jakby ktoś stwierdził, że ej, pamiętacie, jak w 2008 wygraliśmy Eurowizję Junior? Zróbmy to samo, tylko piosenkę dla dorosłych. I to jest dla mnie, tym jest piosenka On Replay. Natomiast mimo wszystko mam do niej jakiś taki szacunek i bardzo ją lubię. Ogólnie jest to piosenka o tym, żeby gdzieś tam cieszyć się życiem, żeby dać się porwać chwili gdzieś tam dobrze się bawiąc. Natomiast internauci w komentarzach gdzieś tam bardzo mocno sugerują, że kilka wersów z tej piosenki gdzieś tam sugeruje, że pojawia się taki fragment, powiedzmy, tłumaczony na język polski, że nie da się zdigitalizować naszego grzmotu bez kodu, bez klonu i to ma być jakieś takie sprzeciwienie się AI slopom i też niektórzy twierdzą, chociaż nie wiem na ile to jest możliwe, wydaje mi się to średnio możliwe, że to jest trochę pstryczek w nos wobec piosenki z Azerbejdżanu, która jest właśnie oskarżana o to, że jest AI slopem. Także to jest bardzo, bardzo ciekawy tutaj wątek. Nie wiem niestety na ile on jest tutaj prawdziwy, czy to raczej takie są spekulacje internetowe, czy jednak jakieś tam źródło prawdy gdzieś w tym jest. Ale wy teraz posłuchajcie sobie piosenki On Replay od Bzikebi.

Litwa od kilku lat nas zaskakuje bardzo różnymi i bardzo wyróżniającymi się propozycjami. Właściwie co roku są czymś zupełnie, zupełnie innym. No i w tym roku już są naprawdę bardzo wyjątkowi, zwłaszcza tak na tle tych wszystkich tegorocznych propozycji, to tutaj jest rzecz, która bardzo, bardzo mocno się wyróżnia i moim zdaniem wyróżnia się na plus. Lion Sika przygotował dla nas takie naprawdę interesujące elektroniczne brzmienia, ale też bardzo takie alternatywne brzmienia w swoim utworze Solo Quiero Más. I tutaj poza muzyką to też bardzo ciekawa jest w ogóle warstwa tekstowa, no bo utwór napisany jest w kilku językach, między innymi w litewskim, w hiszpańskim, co słyszymy już w tytule, czy w języku angielskim, co właśnie też ma gdzieś tam podkreślać uniwersalność jego przesłania. No właśnie przesłanie gdzieś tam jest skoncentrowane wokół tego, by nieustannie dążyć do czegoś więcej, do jakichś głębszych znaczeń, do głębszych doświadczeń, czy też zawierania głębszych więzi międzyludzkich. Więc warto też według tego utworu przyjrzeć się, nie wiem, sobie, swoim emocjom, no i też pozwolić sobie na jakiś rozwój, niezależnie od chaosu otaczającego nas świata. I też bardzo wam polecam występ z litewskich preselekcji, bo sam staging jest bardzo, bardzo interesujący. Wykorzystuje bardzo proste elementy, też jest tam wykorzystany rekwizyt sceniczny, właściwie taki rekwizyt ubiór, tak musiałabym wam podpowiedzieć. Natomiast sam też wygląd sceniczny artysty, to że jest on pomalowany srebrną farbą i on w taki sposób też pojawia się na wszystkich tych eurowizyjnych pre-parties i tak się prezentuje i też jest bardzo tajemniczy i nawet jak go, nie wiem, gdzieś tam w wywiadach zapytali, w którym roku się urodził, to on nie odpowiedział, w którym faktycznie się urodził, tylko powiedział, że w 160, więc to jest naprawdę tak tajemnicza, tak ciekawa postać. Warto, myślę, że go poznać, bo to jest zdecydowanie jedna z oryginalniejszych postaci, ale też oryginalniejszych propozycji, jeśli chodzi o tegoroczną edycję Eurowizji. Sprawdźcie sami, teraz tylko audio, ale też polecam sobie sprawdzić ten występ. Lion Sika oraz Solo Quiero Más.

I nawet w najoryginalniejszej piosence w tym roku pojawiają się te skrzypce nieszczęsne. Chyba Justyna Steczkowska w zeszłym roku po prostu tak zaimponowała wszystkim, że tańczyła, śpiewała, wisiała nad sceną, jeszcze grała na skrzypcach, że w tym roku już po prostu wszyscy stwierdzili, że biorą do swojej piosenki skrzypce. No ale Justyna Steczkowska zdecydowanie inspiruje, bo w zeszłym roku przecież odnosiła się do Gai, do Matki Ziemi, no a w tym roku kolejna artystka, no może nie do Matki Ziemi, ale odnosi się do Matki Natury. Odnosi się reprezentantka Luksemburga, czyli Ewa Maria w utworze Mother Nature. No i oczywiście natura, tak jak wskazuje tytuł, odgrywa tutaj kluczową rolę w przesłaniu tego właśnie utworu. Natura ma stanowić taką metaforę, alegorię takiej wewnętrznej siły, no ale też odnowy tego, że w przyrodzie wszystko może się odrodzić. No i właśnie tak jak zmienia się natura, tak jak może się odrodzić ta natura, tak też mogą w nas zmienić się emocje, wykiełkować zupełnie nowe w nas emocje. No i ważne jest, żeby dbać o siebie, niezależnie właśnie od tego, co nas spotyka, żeby znaleźć sobie siłę do tego, by gdzieś tam znaleźć tę równowagę i akceptację też dla samych siebie, no i żeby też inspirować się tą naturą, ale też żeby właśnie żyć w zgodzie z naturą. Tutaj takie przede wszystkim jest przesłanie tej piosenki i też bardzo wyróżniający się utwór, tak, na tle wszystkich tegorocznych propozycji. To też jest chyba bardziej zapamiętywalna piosenka, chociaż wydawałoby się, że gdzieś taka bardzo spokojna, chillowa piosenka. Posłuchajcie sobie więc tego utworu. Ewa Maria, Mother Nature, już teraz na 88,8 MHz.

she knows. Żałuję, że nie zaczęłam spisywać sobie wszystkich pojawień się skrzypców podczas tej audycji, bo kolejny faktycznie utwór, gdzie te skrzypce są. Muszę przyznać, że w ogóle bardzo lubię, gdy reprezentanci poszczególnych krajów stawiają na utwór w swoim języku. No i tak też jest w przypadku Łotwy, co też gdzieś tam mnie cieszy. Atfara, czyli ich tegoroczna reprezentantka, wystąpi na scenie eurowizyjnej z piosenką Eena i trzeba przyznać, że to jedna z takich bardziej emocjonalnych, no i bardzo osobistych piosenek w tym roku. Opowiada o życiu rodzinnym zaburzonym przez to, że jeden z członków tej rodziny jest uzależniony od alkoholu, ale jest taką osobą wysoko funkcjonującą w tym swoim uzależnieniu, która gdzieś tam przed obcymi ludźmi, no, pokazuje, że jest wszystko w porządku, że w ogóle nie sprawia wrażenia osoby z problemem alkoholowym, ale jednak po powrocie do domu, no to niestety to rodzinne szczęście gdzieś tam zaburza. Więc właśnie ta piosenka pokazuje takie trudne relacje, pokazuje to, jak każdy gdzieś tam przez tę sytuację zamyka się w sobie, no i woli przemilczeć te właśnie problemy. I trzeba przyznać, że całkiem ciekawie w ogóle ułożyły mi się piosenki, ułożyły mi się kraje w tym zestawieniu, ponieważ ta piosenka, którą zaraz usłyszycie i później jeszcze kolejna, którą później będziecie mogli posłuchać, mają gdzieś niezamierzenie przeze mnie zostały zestawione, ale okazało się, że mają bardzo podobne do siebie stagingi. Obie są balladami, obie są stagingami, w którym wykorzystuje się na scenie grę cieni i w obu pojawiają się takie elementy graficzne w trakcie występu, które mają jakby wrażenie, że są drobne elementy, które otaczają te osoby występujące. W kolejnej piosence to będą płatki róż, a w tej piosence to są gdzieś tam odłamki szkła. Natomiast jeśli sobie zobaczycie ten występ Atfary z piosenką Eena i później porównacie ten kolejny występ z finału preselekcji tych poszczególnych krajów, no to zobaczycie wyraźną niestety różnicę w jakości wykonań, bo tutaj niestety te rzeczy gdzieś tam graficzne zostały bardzo, bardzo źle wykonane i to niestety bardzo źle wpływa na odbiór tej piosenki, a troszkę tego żałuję. Zwłaszcza, że piosenka ma bardzo takie mocne, gdzieś tam trudne, bardzo osobiste przesłanie. Posłuchajcie sobie teraz właśnie tego utworu Atfara z utworem Eena.

czas na tegoroczną piosenkę z Malty, czyli Belle w wykonaniu Aidena. No i wracamy znowu do motywu miłości w tegorocznych piosenkach eurowizyjnych. Tym razem to jest ballada o takim złamanym porozstaniu sercu, o tęsknocie, no ale też o nadziei, bo o próbie gdzieś tam ponownego nawiązania relacji. Ta tytułowa Bella, czyli piękna, jest namawiana właśnie do tego, by wrócić do tej relacji, by zgłębić to, co wcześniej było między nimi. No i właśnie co ciekawe, poza tym włoskim tytułem, to w piosence pojawia się nie tylko język angielski, ale też maltański, a tego na eurowizyjnej scenie nie pamiętam nawet, kiedy słyszeliśmy. Próbowałam tak prześledzić te wszystkie piosenki ostatnie i tam praktycznie nigdy nie pojawia się maltański. No prawie pojawił się w zeszłym roku, ale że EBU zakazało słowa kant, maltańskiego słowa kant przez K, bo kojarzyło się z angielskim kant przez CU, no to niestety maltańskiego nie doświadczyliśmy. Ale chcę wrócić do tego, o czym mówiłam przed poprzednią piosenką, bo tutaj te dwie piosenki akurat tak zestawione po sobie dosyć ciekawie się składa, że mają bardzo podobne elementy stagingu, bo tutaj też pojawia się gra cieni i tutaj też pojawiają się elementy takie graficzne, wirujące wokół artysty na scenie. Tutaj to są płatki róż, no pasujące do przesłania ogólnie utworu, ale też bardzo widać właśnie różnicę w tym, że te róże i te cienie tutaj są po prostu lepiej wykonane, są lepszej jakości i to wygląda dużo, dużo lepiej niż niestety w stagingu reprezentantki Łotwy. No mam nadzieję, że to wszystko sobie dograją już do maja i to będzie wyglądało dużo, dużo lepiej, ale no właśnie, zostawmy te kwestie, skupmy się na tegorocznej piosence Malty, Bella Aiden.

Viva Mołdawia, mam ochotę gdzieś tutaj zakrzyknąć zgodnie z tytułem piosenki Satoshiego, Viva Moldova. No, prawdziwa mieszanka językowa, trzeba przyznać w tej piosence, bo mamy tutaj rumuński, angielski, hiszpański, francuski, włoski, a nawet powiedziałabym, że pojawia się hawajski, chociaż tylko w jednym słowie aloha. No i tak jak nam gdzieś tam zdradza tytuł, no jest to piosenka, przez którą artysta przekazuje swoją miłość do Mołdawii, do miast, do zabytków, potraw, tradycji, kultury, gdzieś tam bajek mołdawskich, artystów mołdawskich. No mogłabym wymieniać te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają w nieskończoność, ale jeśli chcielibyście poznać taką już bardzo szczegółową analizę, bardzo szczegółową interpretację tej całej piosenki, całego tekstu, tak dosłownie wers po wersie, to zdecydowanie polecam analizę Kamila Całusa z Ośrodka Studiów Wschodnich. Możecie ją znaleźć między innymi na jego profilu na Twitterze, bo on tam właściwie tak słowo po słowie tłumaczy wszystkie znaczenia, opowiada o tych wszystkich tradycjach, o postaciach wymienionych w piosence, o różnych elementach tej kultury, o wszystkim, co tam w tej piosence się znajduje, więc to polecam, żeby sprawdzić, bo ja nawet niestety nie mam czasu antenowego, żeby to zrobić. No ale utwór właśnie poza tą miłością do Mołdawii, no to też porusza kwestię emigracji zarobkowej i to wykorzystanie wszystkich języków nie jest przypadkowe w tej piosence, bo faktycznie te konkretne języki podkreślają, gdzie najczęściej emigrują Mołdawianie, czyli Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, więc no tutaj na to warto zwrócić uwagę, ale też i to właśnie wyciągnęłam z tamtej analizy, warto zwrócić uwagę na fragment, tutaj zacytuję, mam nadzieję, że bardzo nie skaleczę języka rumuńskiego, Limba Romena Moldovano Vero, czyli to można by przetłumaczyć jako prawdziwy Mołdawianin mówi po rumuńsku, co też bardzo można interpretować jako taką deklarację wręcz polityczną, za takie wyraźne sprzeciwienie się wpływom rosyjskim w Mołdawii, no bo przypominam, że językami urzędowymi w Mołdawii jest rosyjski i rumuński, więc też te wpływy rosyjskie przez ten język rosyjski są tam niestety nadal bardzo silne, a tutaj jest ta deklaracja, że nie, Mołdawianie mówią nie po rosyjsku, tylko po rumuńsku właśnie. Czy ta piosenka byłaby w stanie dać pierwsze zwycięstwo w historii Mołdawii? Bardzo bym chciała, chociaż obawiam się, że gdzieś tam poza Ukrainą, która ma już tak bardzo ugruntowaną swoją pozycję na Eurowizji, to inne kraje wschodnioeuropejskie nigdy nie zostają doceniane przez zachód Europy, więc no niestety, chociaż bardzo, bardzo bym chciała ich wygranej, to przyznam, że to są chyba moi najwięksi w tym roku faworyci. Posłuchajcie, poświętujcie razem z Mołdawią jej piękno. Viva Moldova od Satoshiego.

Trochę już mieliśmy tych takich ognistych propozycji w historii Eurowizji. No i czas na kolejną. Tym razem ogniste będą Niemcy. Fire w wykonaniu Zary Engels, bo o tej właśnie piosence mowa. No to taka popowa, bardzo energetyczna propozycja. Utwór o kobiecie, która gdzieś tam oskarża tego swojego byłego partnera o liczne kłamstwa, no ale też oczywiście tkwi w niej taka siła, dzięki której będzie ona mogła poradzić sobie z tym rozstaniem, będzie mogła to wszystko zakończyć, już będzie miała tego faceta gdzieś, no i ten ogień gdzieś tam jej pomoże i wewnętrzny ogień pomoże jej poradzić sobie z tym rozstaniem. O tym jest właśnie ten utwór. A my niestety już będziemy musieli zakończyć dzisiejsze wydanie audycji Europejska Majówka. Martyna Głąb, Janek Starzała za stołem realizatorskim. My słyszymy się w Europejskiej Majówce już za 2 tygodnie i wtedy właśnie dokończymy sobie już nasz odsłuch wszystkich tegorocznych eurowizyjnych propozycji. Więc trzymajcie się ciepło, no i zostańcie z Fire, Zara Engels, propozycja od naszych zachodnich sąsiadów. I trzymajcie się.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: I wybiła godzina 19, a nawet 5 minut po godzinie 19, a to oznacza, że rozpoczynamy naszą harcerską audycję Mafeking w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Zostańcie z nami do godziny 20. Witam Was ja, Dagmara Mrzewa, oraz on, nasz wspaniały realizator, również harcerz Dominik Kuszczyński. No to co, zaczynamy.

0: harcerska audycja Mafia King w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. A gościem dzisiejszego programu jest harcmistrz Jakub Warszawski.
1: Cześć, czuwaj.
0: Cześć, czuwaj. No właśnie, druhu Jakubie, przywitałeś się bardzo znanym hasłem czuwaj i może od niego zacznijmy. Co dzisiaj dla ciebie oznacza hasło czuwaj?
1: Myślę, że przede wszystkim to, abym był gotowy na wszelkie wyzwania, które mogą spotkać mnie w życiu codziennym, czy też jako instruktora w działalności na rzecz związku.
0: No, a dzisiaj rozmawiamy na w zasadzie bardzo niepopularny temat. Rozmawiamy też o gotowości, o byciu czujnym, zwłaszcza przed harcerską akcją letnią, która się zbliża. Mianowicie, druhny i druhowie, druh Jakub Warszawski ostatnio zrealizował swoją próbę harcmistrzowską. A w ramach realizacji tej próby stworzył, no, mogę powiedzieć księgę, bo dla mnie to już jest księga, ale być może skromność mu nie pozwoli i powie, że jest to zwykły po prostu poradnik. Natomiast tematyka tego poradnika jest wyjątkowa, bo niepopularna. Mianowicie poradnik dotyczący gospodarki drewnem. To może zacznijmy, jak to z każdym autorem, wiesz, książek, Remigiuszem Mrozem, czy kimś tam się zaczyna jakieś popularne wywiady, to się pyta, skąd pomysł na tak wspaniałą fabułę? Zatem, druhu autorze, skąd pomysł na taką nietypową fabułę obozową?
1: Zaczęło się od tego, że podczas rozpisywania razem z tobą, czyli moją opiekunką próby harcmistrzowskiej, zadań. Jedno z wymagań dotyczy tego, aby stworzyć jakieś poradnictwo, jakiś materiał, który pozostawimy po sobie na rzecz związku. No i pomyślałem nad dwoma rzeczami. Po pierwsze nad tym, co jest dla mnie interesujące, co jest związane z moim wykształceniem, czyli wykształceniem budowlanym, ponieważ skończyłem Politechnikę Łódzką na Wydziale Budownictwa, Architektury, Inżynierii i Środowiska. I jakby to połączyć z tym, co jest moją pasją, czyli harcerstwo. No a druga kwestia to, jakie jest zapotrzebowanie, co wynika z sytuacji, którą obserwuję od lat w naszym środowisku i nie tylko w naszym, czyli w Chówcu Łódź Górna. A tą potrzebą było właśnie usystematyzowanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób poprawnie zamawiać budulec, którym jest drewno, na obóz, ale także przy okazji usystematyzować wiedzę teoretyczną dotyczącą tego materiału, jego właściwości i zastosowania oraz działalności Lasów Państwowych przy okazji.
0: No właśnie, by takie zadanie powstało, musi być jakaś potrzeba. Domyślam się, że u ciebie w twoim też środowisku gdzieś taka potrzeba powstała, ale by zadanie było mądre i z jednej strony okazywało się dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, musi nas tego czegoś nauczyć. Czego nauczyło ciebie to zadanie? Czyli chciałabym, żebyś spojrzał na siebie w momencie, gdy no w zasadzie 2 lata temu tworzyłeś treść tego wymagania, jeżeli chodzi o tworzenie tego poradnika i czego ty sam się dowiedziałeś w ogóle być może o rzeczach, których wcześniej nie wiedziałeś, dopiero przy realizacji tego zadania.
1: Myślę, że najwięcej rzeczy nowych dla mnie dowiedziałem się dzięki rozmowie z panem Michałem Twardowskim, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Grotniki, którego pozdrawiam serdecznie, jeśli
0: na pewno słucha.
1: Jakimś przypadkiem nas słucha, ponieważ opowiedział mi bardzo dużo na temat działalności Lasów Państwowych, na temat tego, w jaki sposób i w jakiej rutynie czasowej są planowane pewne akcje polegające na sadzeniu nowych lasów w miejscu tych, które zostały wycięte wcześniej, dlaczego to się dzieje, o czym należy pamiętać, organizując taki wypoczynek w lesie oraz po prostu jak Lasy Państwowe działają, jak wygląda taki typowy dzień leśnika. I te wszystkie informacje znajdziecie w moim poradniku. Myślę, że można powiedzieć w takiej rozmowie wywiad rzeka, bo ma 10 stron, jest to całkiem sporo, ale bardzo zachęcam do do lektury całości. Poradnik zostanie niedługo udostępniony na mediach społecznościowych Chorągwi i Chówca, więc na pewno go zobaczyć.
0: To w takim razie porozmawiajmy o całym spisie treści. Dlaczego takie tematy? No i w zasadzie jak wygląda proces twórczy przy realizacji tak ogromnego projektu? No bo słuchajcie, to jest ponad 50 stron, włącznie z gdzieś tam dokumentacją obrazową i wydawałoby się, że ile można pisać o drewnie, prawda? Ile można pisać o pionierce obozowej? Ale gdy człowiek chce naprawdę gdzieś tam tematowi się przyjrzeć i pomyśleć nad funkcjonalnością albo nad tym, by ta nasza pionierka obozowa była przemyślana. Aby ona była przemyślana, to warto by rozpoczęła się już wcześniej. Nawet od budulca, od formy tego budulca i tak dalej, i tak dalej. I tych tematów pewnie domyślam się, że gdzieś tam się mnożyło z pojawianiem się kolejnych rozdziałów, a potem podrozdziałów. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Czy ty pamiętasz, jak ten proces się rozwijał, czy raczej on był już zaplanowany w trakcie tworzenia zadania?
1: No to tak, jeśli chodzi jeszcze o ten spis treści i może od tego zacznijmy i o zakres informacji, które tam się znajdują, to z takiej prostej potrzeby, o której wspomniałem wcześniej, czyli potrzeby usystematyzowania wiedzy tych ludzi, z którymi ja w Chówcu na co dzień, może nie na co dzień, ale na bieżąco współpracuję i znam, z tej potrzeby poszedłem o krok dalej, no czyli przygotowanie poradnictwa, które zawiera w sobie też podstawę teoretyczną. Dla mnie taką podstawą teoretyczną, bez której nie da się mówić o wykorzystywaniu jakiegoś materiału, jest opisanie tego, skąd on się bierze, tak? Czyli właśnie to, co jest związane

0: potrzeby i takiego wstępu teoretycznego, natomiast ta część druga, można by tak powiedzieć, czyli rozdziały 4 i 5, dotyczą już naszych działań harcerskich bezpośrednio w lesie, czyli skupiają się na bezpieczeństwie w trakcie wykonywanych prac, na zasadach BHP, na poradach praktycznych i na kalkulatorze, który jest osobnym plikiem i służy do tego, żeby wyliczyć poprawnie ilość drewna i jego rodzaj, co też jest ważne, do budowy pryczy. No i oczywiście jest wiele tematów, których nie zrealizowałem, a byłyby 3., 4. i 5. częścią tego poradnika i mam nadzieję, że kiedyś będzie dane mi jeszcze go zaktualizować i znajdę na to czas. A wracając do drugiej części, czyli tego, jak wyglądał proces twórczy, to no to już myślę, że 1,5 roku temu, gdzieś tam w okolicy 2025, usiadłem, stworzyłem spis treści, który właśnie był dwukrotnie większy niż końcowo wyszło. No i tak sobie leżał
1: I
0: czekał na lepszy czas, a ten lepszy czas nadszedł jakieś 1,5 roku temu. No i niestety wszystko, może nie wszystko, ale dużo było, robiłem na ostatnią chwilę, przez co też musiałem z pewnych tematów zrezygnować. Część się okazała, że nie do końca pasują, bo jakbym zaczął mówić o wszystkim, to nie byłby o czymkolwiek ten poradnik, tylko byłby o niczym. Zatem musiałem podjąć takie decyzje dotyczące rezygnacji i skupienia się na konkretach już, tak? I wtedy wtedy w zasadzie każdą wolną chwilę, którą miałem, to przez te 1,5 roku na to poświęcałem. Oczywiście bez przesady, ale był to istotny element przez kilka miesięcy mojego życia. No, co jest oczywiście błędem i należałoby unikać robienia rzeczy na ostatnią chwilę. Tego oczywiście, mimo że mam 32 lata, to uczę się na co dzień.
1: Uczy się całe życie, spokojnie. Okej, to w takim razie postarałam sobie zapisać już pytanie do tego, o czym mówiłeś na wstępie. I będzie we mnie taka ciekawość chyba dziecięca. To w takim razie jestem obozną, a jestem komendantką obozu, która już powoli zakłada pionierkę obozową i w ogóle planuje być może jakąś pionierkę obozową. Gdybyśmy mogli iść w sferę marzeń. I jesteś teraz obozną, który planuje gdzieś tam swój wymarzony obóz. Masz budżet dobry, tak się umówmy, że masz budżet dobry. Co oznacza dobry? Nie pytaj, proszę, nie wiem. Ale taki satysfakcjonujący, który pozwala ci jednak, no nie wiem, przewidzieć budżet na budowę pryczy, budowę bramy. Obóz trwa 3 tygodnie. Jakie rady dałbyś dla takiego oboźnego? Być może jeżeli chodzi o dokładny rodzaj drewna, być może o sposób przygotowania, sposób zamówienia tego drewna. Jakie rady dałbyś temu młodemu człowiekowi, który bardzo często pionierkę obozową dopiero testuje, no tak naprawdę w żywiole, w praktyce, wtedy kiedy ten obóz się zaczyna, jak ty byś to zrobił po latach?
0: No to tak, zacząłbym od tego, żeby zastanowić się, dokąd jedziemy na obóz, na terenie jakiego nadleśnictwa znajduje się nasza stanica, nasza baza harcerska.
1: Czemu to ma znaczenie?
0: To ma znaczenie, ponieważ każde nadleśnictwo ogłasza raz do roku, najczęściej do końca stycznia, chociaż nie ma takiej jednej zasady, ogłasza cennik cen detalicznych drewna i hurtowych, prawdopodobnie również, chociaż ja sprawdzałem te detaliczne, na dany rok, na terenie danego nadleśnictwa. No więc należałoby zacząć od tego, żeby zobaczyć, w jaki sposób to jest systematyzowane w danym nadleśnictwie.
1: W ogóle chyba dodajmy, że my tutaj zakładamy, że drewno zamawiamy od nadleśnictwa.
0: Tak.
1: Pamiętajcie o tym, bo to też jest jakiś błąd, który często jest gdzieś tam robiony, nie? Przy okazji harcerskiej akcji letniej.
0: Tak, najczęściej zamawiamy drewno od nadleśnictwa i należałoby się tego trzymać i starać się iść w tym kierunku, ponieważ drewno można nabyć również od prywatnych firm i będzie prawdopodobnie podobne, no bo nie w 100% lasów jest w zarządzie lasów państwowych, tylko swoją drogą około 75%.
1: Ciekawostka.
0: Więc wracając, można kupić też drewno, jeśli na przykład z jakiejś przyczyny nadleśnictwo wykorzystało limit drewna na dany rok lub po prostu nie może wam sprzedać materiału, można kupić z rynku, natomiast będzie drożej. Dlatego skupiamy się w pierwszej kolejności na tym, żeby nawiązać kontakt

0: nad leśnictwem, znaleźć w internecie informacje prosto dostępne po wpisaniu kilku słów haseł typu cennik, drewno, nadleśnictwo XYZ. Mhm. W internecie od razu znajdziecie. Sprawdźcie sobie ceny detaliczne, tam trzeba będzie jeszcze znaleźć rodzaj drewna, który nas interesuje. Najczęściej jest to drewno S3A lub B.
1: Co oznaczają te skróty?
0: Przepraszam. Te skróty, czyli S3, AB i tak dalej, to są odniesienia do klasy drewna, klasy sortowniczej drewna tak zwanej, czyli w nich są zawarte informacje, czy jest to, jakiej grubości jest to drewno, jakiej jakości jest to drewno, to znaczy, czy zawiera w sobie w różnych przedziałach ilość cęków, nierówności, jakichś niedoskonałości.
1: Czyli nawet takie informacje są przydatne.
0: Tak, ponieważ można łatwo przepłacić, tak? Mhm. Metr sześcienny takiego drewna klasy S3B, jeśli dobrze pamiętam, w Nadleśnictwie Sławno, czyli tam, gdzie my mamy bazę w Rusinowie nad morzem, to jest około 300 zł bez paru groszy za metr sześcienny.
1: No dobra, to ja jestem takim harcerzem, który nie zna się. Jedyna jaka moja wiedza to jest to, że sęk to jest to miejsce, gdzie nie umiem piłą dobrze ciąć, bo wtedy jest mi ciężko. Czy w takim razie zależy mi na tym, żeby moje drewno było jak najlepszej jakości, czyli jeżeli potrzebuję go tylko tak naprawdę do budowy pryczy, być może elementów w bramy, to jak najbardziej mogę sięgać po to średniej jakości drewno i dla nas powinno jak najbardziej w zupełności wystarczyć.
0: Każdy przypadek jest indywidualny i tak należy do tego podejść.
1: Ale gdybyś robił obóz?
0: Moim zdaniem, i o tym też piszę w poradniku, na nasze harcerskie potrzeby, zwłaszcza takich konstrukcji tymczasowych, które mają stać tylko przez 3 tygodnie, nie ma żadnej potrzeby, żeby skupiać się na tym, żeby to było drewno o jakiejś konkretnej klasie wytrzymałości itd., itd. To ma być drewno, mają być żerdzie ścięte o średnicy powyżej 10 cm. No, czyli to drewno, z drewna sosnowego najczęściej i takie wpadają w te kategorie S3. I raczej nie ma się co, tak jak mówię, zastanawiać bardziej, ponieważ no, nie ma to znaczenia. Mhm. Ważne jest to, żeby to drewno nie było... Czasem pobieramy drewno w jakiś sposób własnym sumptem, czyli na przykład możemy sami je pozyskać z lasu po umówieniu się z leśniczym, wtedy jest taniej swoją drogą. I w tych cennikach, o których wspomniałem, też jest taka kwota, na przykład mniejsza o załóżmy 30% za metr sześcienny drewna, jeśli postanowimy sami je sobie ściąć. I oczywiście podlega to ustaleniu z nadleśnictwem. Ale wtedy musimy pamiętać o tym, żeby to drewno nie było przegnite, nie było połamane, nie miało zbyt dużo sęków w jednym miejscu. No, dużo by tu można opowiadać.
1: Ale są takie możliwości, to jest też bardzo ciekawe, tak, bo dzięki temu też możemy zaoszczędzić na ewentualnym transporcie, bo to też jest jakiś tam gdzieś koszt, o czym należy pamiętać. Tak. Chyba pamiętam, gdy ja kiedyś raz w życiu miałam taką okazję, gdzie mogłam ścinać drewno za zgodą leśnika, ale wyznaczył on nam specjalne miejsce, z którego możemy to robić, no i też musiała być osoba gdzieś tam koordynująca, żeby mieć pewność, że nie zrobimy sobie krzywdy, a osoba, która to ścinała, też była osobą przeszkoloną, która miała uprawnienia, no, chyba tutaj użyję własnego słowa stworzonego, przeszkolenia pilarskie, nie wiem, czy tak mogę rzec.
0: No tak, do używania pilarki spalinowej.
1: Tak, dobra, no dobra, to mamy tak to drewno zamówione, co robimy dalej?
0: Jeszcze tylko dodam, że w przypadku ścinania własnym nakładem pracy, oczywiście na koniec trzeba to ułożyć w stos, ktoś musi przyjechać, oznaczyć to, pomierzyć i, no i wystawić fakturę, prawda? Rachunek. I teraz, czyli tak, gdzie mamy obóz, skąd bierzemy drewno? No najlepiej byłoby jeszcze przed obozem i to w każdym wypadku, nie tylko jeśli chodzi o zamawianie drewna, tylko w ogóle w celu utrzymania dobrych relacji, spotkać się z nadleśniczym, czy z osobą wyznaczoną przez niego na żywo. A najlepiej, ponieważ no na żywo najlepiej się nawiązuje relacje i dobrze się zobaczyć z tą osobą. Ja kilkukrotnie miałem okazję, no nie u nas w Rusinowie, tylko na innych bazach, na które jeździłem, w ten sposób właśnie spotkać się z nadleśniczym. Od razu jest inna rozmowa. Jak ktoś dzwoni do nich, często są to też osoby w starszym wieku, one nie lubią rozmawiać przez telefon, wolą na żywo, bo to jak można komuś podać rękę, spojrzeć mu w oczy, no to zupełnie inaczej.
1: Tak.
0: Inaczej się rozmawia.
1: Ja tylko dopowiem, że nasz leśniczy z okręgu naszej bazy harcerskiej ma taką zasadę, że póki kogoś nie zobaczy na żywo, to w ogóle mu nie podaje cen, dlatego, bo bardzo dużo niestety osób do niego dzwoni. Być może tych, którzy nie przeczytali jeszcze poradnika Jakuba i po prostu nie ze złej woli pytają go o dostępność drewna i gdy on pyta ile, no to
0: i
1: na przykład i jakiego, no to robi się mały error i niektórzy mówią, że nie wiedzą, ale to by było pół biedy, ale niektórzy mówią na przykład, że potrzebują 100 metrów sześciennych. On mówi, panie, jaką halę pan będzie budował na przykład, nie? No, być może wynika to oczywiście nie ze złej woli, ale z tego, że oni mają już jakieś tam doświadczenie gdzieś tam przy okazji kontaktów z harcerzami i nie czujcie się źli, nie czujcie się poszkodowani, ponieważ i mnie samej brakuje wiedzy w tym zakresie, dlatego odnoszę się potem w kolejnej części naszego programu do kalkulatora, który stworzył Kuba, który może pomóc nam przeliczyć, ile tak naprawdę metrów sześciennych potrzebujemy, jeżeli wiemy na naszym harcerskim języku, ile pryczy, bądź ile bramy chcemy zbudować. No dobra, to już skontaktowaliśmy się na żywo, mamy naszego leśniczego i powiedz Jakubie, jakie będzie kolejne zadanie tuż przed utworem, którego wysłuchamy.
0: Ostatecznym zadaniem będzie wyliczenie tego zapotrzebowania na drewno i jak już je wyliczymy i polecam najpierw wyliczyć, a później skorzystać z kalkulatora, żeby się po prostu sprawdzić tym kalkulatorem, a nie wykorzystywać go zamiast w ten sposób, ponieważ no, zachęca nas to i skłania do myślenia samodzielnego, tak, czego w dzisiejszych czasach coraz mniej przez to, jak jest wszechobecny internet, programy różne obliczeniowe i sztuczna inteligencja, także zachęcam do myślenia, liczenia, a później korzystania z narzędzi do weryfikacji, także mamy już ilość drewna, zamawiamy ją, a później budujemy, no cóż
1: później
0: więcej.
1: Budujemy, no cóż więcej, brzmi prosto, ale na pewno jest jeszcze kilka haczyków, o których będziemy mogli powiedzieć już po wysłuchaniu utworu Mandale.

0: Harcerska audycja Muffy King w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, a z nami harcmistrz Jakub Warszawski, który dzisiaj wytłumaczy dla mnie, dla laika, osoby, która nie zna się na gospodarce drewna i która swoją, swoje plany w zakresie pionierki obozowej, to żeby dobrze wam zobrazować, jak ja się na tym dobrze znam, to pamiętam, że gdy ja ostatnio parę lat temu budowałam swoją bramę obozową, to proszę wyobraźcie sobie taką. No wiecie, każdy podchodzi różnie do bramy. Ci, którzy nie mają idealnych zasobów w zakresie, no nie wiem, robienia zaciosów, bądź jakichś takich poważniejszych konstrukcji. Ja prowadziłam drużynę żeńską, więc my nie miałyśmy takich umiejętności. Bardziej stawiałyśmy na zdobnictwo obozowe i na jakieś takie ozdoby związane z bramą. Więc wyobraźcie sobie proszę taką bramkę sportową i ta poprzeczka, która jest robiona, to był ten moment, gdzie po prostu obóz poszedł chyba na obiad i to było moje jedyne zadanie, jakieś takie bardziej odpowiedzialne, żeby tą poprzeczkę dobrze zamontować. No i to była taka baza do dalszej bramy. No i ja zamontowałam sobie tą poprzeczkę tak, na ile jest mi komfortowa, prawda? A ja mam 1,58 m w kapeluszu, więc zamontowałam sobie ją na wysokość mojego czoła, no troszeczkę nad. No i taka happy szłam oczywiście potem sobie już na obiad i gdy cały obóz wrócił, to miał przyjemną taką zabawę związaną, Kuba, ty mi pomożesz, jak się nazywa ta zabawa, gdzie po prostu tańczysz i musisz pod takim kijkiem tańczyć, wiesz co chodzi, tak tyłem przechodzić. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi.
1: Wiem, ale nie pamiętam, jak się to nazywa.
0: Ja dokładnie tak samo nie pamiętam. No ale wtedy wyobraźcie sobie, że przez 2 tygodnie wszyscy harcerze 3 razy dziennie co najmniej, a raczej 6, bo trzeba pójść na posiłek i wrócić, a gdzie jeszcze na inne gry terenowe, musieli zawsze pod tą bramą lekko się uchylać z przodu albo z tyłu, tylko dlatego, że być może ich kadra nie przemyślała odpowiednio zaplanowania bramy obozowej.
1: Limbo.
0: Limbo, dziękuję ci bardzo, Kuba. No dobra, w takim razie, jak można zapobiec mojemu błędu z przeszłości, jak można wcześniej być może przemyśleć tą pionierkę, gdybyś mógł się cofnąć w czasie i jako oboźny sobie fajnie to zaplanować. Mamy drewno zamówione, nie? Już wiemy, jak wygląda kontakt z leśniczym, to może przejdźmy w takim razie do tego kalkulatora jeszcze i potem sprawnie przejdziemy przez w ogóle proces być może planowania pionierki obozowej. To jak wygląda ten kalkulator, jak przeliczyć dobrze metr sześcienny drewna?
1: Dobrze, to zanim przejdę, chciałbym jeszcze cofnąć się do poprzedniej części, w której mówiłem, dosłownie na szybciutko, w której mówiłem o tych kolejnych krokach, czyli gdy mamy już wyliczoną ilość drewna, którą potrzebujemy, wiemy, ile ono kosztuje, skontaktowaliśmy się z leśniczym, to na sam koniec powinniśmy mu jeszcze powiedzieć, co będziemy chcieli z tego drewna robić, ponieważ jest on najlepszym źródłem informacji i wiedzy, ten nadleśniczy czy leśniczy, do tego, czy dobrze składamy to zapotrzebowanie. Więc jeśli z nim odpowiednio porozmawiamy i pokażemy, że mu ufamy i że wiemy, że jest ekspertem, bo ci ludzie są ekspertami, to na pewno nam pomoże i wskaże, czy przypadkiem nie przepłacamy lub nie kupujemy czegoś, co nam się później nie przyda.
0: Super.
1: Bo na przykład będzie miało średnicę 50 cm.
0: Na przykład. To jest nasz 6 czy 7 już punkt. 7. To w takim razie idziemy dalej i wiemy już w takim razie, jakie drewno chcemy zamówić. Kalkulator. Proszę bardzo, druhu.
1: No tak, kalkulator.
0: Chcę mieć 6 pryczy.
1: Kalkulator, który znajdziecie, jest, tak jak już wcześniej wspomniałem, całkiem prostym narzędziem, gdzie w jednej z zakładek, bo jest to w programie Excel, w jednej z zakładek trzeba uzupełnić kilka pól dotyczących tego, jak mają być szerokie nasze miejsca do spania, jak mają być długie, ile metrów nad ziemią, jaka jest średnica żerdzi, długość gwoździ. Tam są też w nim porady do tego, jak to dobrze wyliczyć i dobrać. Może nie będę mówił o aż tak dużych szczegółach dzisiaj. No i mamy podział na różnego typu konstrukcje prycz, czyli jest pojedyncza, jest podwójna, jest na 3 osoby, 4, 5, jest na 5 osób w kształcie takiej kotwi podkowy, tak? Czyli w kształcie litery U. Natomiast jeśli chodzi o prycze dla 6 lub 7 osób, to ja osobiście nie zalecam, bo po prostu jest ciasno, tak? No ale zawsze można się pobawić, mając na przykład NS-y, które są nieco większe lub innego typu namioty większe od dyszek, to tam być może takie 6 lub 7 osób wejdzie na pryczach piętrowych, ale tego typu algorytmów, znaczy algorytmów, po prostu tego typu wyliczeń tam nie ma, także zawsze można na bazie tego, co tam jest, stworzyć swój własny, ściągnąć sobie ten mój kalkulator, troszeczkę go zmodyfikować na własne potrzeby.
0: Czyli metr sześcienny na mój chłopski, a raczej babski mózg, to jest jednostka objętości, gdzie mamy sześcian o krawędziach, metr na metr na metr. 1000 litrów.
1: No tak.
0: Próbuję sobie wyobrazić taką kubkę.
1: Tak.
0: To standardowy obóz 30 osób, które 30 osób i załóżmy, że mamy tam 5 zastępów, prawda? Po 5 osób. To czy metr sześcienny mi standardowo wystarczy na takie prycze, czy raczej idę w kierunku 2 metrów sześciennych?
1: Ja tutaj posłużę się...
0: Kalkulatorem, mam nadzieję.
1: Nawet nie kalkulatorem, tylko poradnikiem, w którym przywołuję wyliczenie Drucha podharcmistrza Macieja Mamysa z ZHR-u, który w swoim poradniku pod tytułem Pionierka obozowa okiem inżyniera podaje takie uproszczone wyliczenie, które zupełnie dobrze sprawdza się w praktyce, bo też sprawdziłem z kalkulatorem i to się zgadza, że na jeden namiot na 6 osób potrzebne jest około 0,75 metra sześciennego drewna i to uwzględnia prycze oraz też pionierkę taką drugorzędną, czyli jakieś półki, stół, ławkę, coś tego typu, co się może znaleźć w namiocie. Natomiast na obóz stuosobowy 14 metrów sześciennych drewna.
0: Takie, dużo się wydaje.
1: Takie dwie kalkulacje podaje Druh Maciej, ale to jest okej, no bo nawet jeśli zakrąglimy sobie do 1 metra sześciennego, no to jest 300 zł za namiot, tak? Plus VAT. No więc czy to jest dużo, to jest na osobę. Z kolei jeśli jest 6 osób, to jest 50 zł na osobę.
0: Tak, tak, tak. Nie, bardziej mi chodzi mi o to, że to jest duża ilość drewna w kontekście takich ostatnich moich doświadczeń, które widziałam, ale to tylko pokazuje, że rzeczywiście pionierka pionierce nierówna i należy podchodzić do tego indywidualnie, bo są takie obozy, które po prostu wykorzystują trochę w inny sposób to drewno, albo na przykład nie wykorzystują tego drewna do prycze i wtedy ta kalkulacja zdecydowanie się zmienia. Ja podczas komisji wraz z tobą, Kuba, miałam okazję porozmawiać z jedną z członkiń chorągwianej komisji stopni i ona w ogóle dała takie bardzo ciekawe przemyślenie. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Powiedziała o tym, że ostatnio miała takie odkrycie, że my w harcerstwie bardzo często robimy różne rzeczy, dlatego, bo tak zawsze było. I jednym z takich jej odkryć było chociażby to, żeby iść być może z duchem czasu i używać wkrętów oraz tu podpowiedz tymi, co powinnam dosuwać do żardzi, do wkrętu, żeby ten wkręt mi się trzymał.
1: No, można dwa elementy drewniane ze sobą skręcić wkrętem do drewna przy użyciu wkrętarki.
0: Tak, ona mówiła chyba jeszcze jakiejś tam jednej rzeczy.
1: Nie, nie, no chodzi o wkręty do drewna. No.
0: Tak, no chodzi o to, że wiecie, my często po prostu realizujemy tą pionierkę w postaci gwoździ. Te gwoździe mają już trochę nieco słabszy budulec, często się zaginają. No i zwłaszcza jeżeli chodzi o depionierkę obozową, no to gdy niszczymy tę depionierkę, ona ma pełno w sobie tych gwoździ, musimy robić jakieś tam, zabijać te gwoździe, żeby one nie były niebezpieczne. No i potem przy sprzedaży też jest to trudniejsze. Przekonuje mnie to pod względem też ekologii, dlatego, bo wystarczy po prostu to drewno, tego gwoździa po prostu wykręcić, masz, znaczy tego wkręta, masz ten wkręt na następną harcerską akcję letnią, no i sam proces w ogóle pod względem czasu też jest bardzo, bardzo oszczędny. Kolejnym dla mnie w ogóle odkryciem było wyjście z duchem czasu i używanie piły spalinowej, a nie takiej piły ręcznej.
1: No tak. No.
0: Co było dla ciebie takim odkryciem? No i w ogóle co ty sądzisz na ten temat? Bo ty mi się wydajesz raczej takim oldschoolem pod względem działań. Powiedz mi, na ile się mylę?
1: No ja bym się tak nie nazwał. No, spotkałem się z ludźmi, którzy z jakichś przyczyn uważają, że nie powinniśmy korzystać z narzędzi, które nam jeszcze XX wiek, bo przecież nie XXI dostarczył, czyli wkrętarek akumulatorowych, jakich wiertarko-wkrętarek czy pił mechanicznych wszelkiego typu. Ja uważam, że powinniśmy, no bo więcej sensu widzę w tym, żebyśmy się uczyli korzystać z tego, co obecnie jest używane w różnych pracach, a przecież
0: no wrócą do domów i będą korzystać nie z piły, nie? Tylko z wkrętarki być może.
1: No tak, no jakby czemu mielibyśmy tego nie robić? Ja nie do końca rozumiem. Chyba tylko po to, żeby zobaczyć, jak to kiedyś było. Może jest to jakaś wartość i w niektórych sytuacjach, natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby korzystać z tego, co jest dostępne, tak?
0: To cofam tego old schoola w takim razie.
1: Dziękuję. Tak.
0: To idziemy w takim razie dalej. Czyli jeżeli prowadzisz obóz, to na sam koniec, Jakubie, czy mógłbyś w takim razie poradzić, być może dla przyszłych oboźnych, być może swoje jakieś tipy, swoje odkrycia. Ja powiedziałam ci o swoich odkryciach, ty być może podczas realizacji tego zadania miałeś swoje.
1: Ja bardzo zachęcam do chociażby do tego, o czym mówiłaś, czyli do tego, żeby zamiast gwoździ spróbować z wkrętami, które oczywiście wymagają większej precyzji w wykonywaniu zaciosów, ponieważ ta powierzchnia przylegania drewna, zresztą w jednym i w drugim przypadku i w trzecim, którym jest wiązanie elementów, powinna być dopasowana. Zachęcam do tego, żeby tego spróbować i chętnie sam bym to zrobił na którymś z obozów. Poza tym również polecam spróbować wiązania elementów sznurkiem bawełnianym, czy też tym do snopowiązałki. I jeszcze też chciałbym się przespać, bo nie spałem nigdy na takiej pryczy, która wypleciona jest z, i o czym też piszę w poradach w moim poradniku, wypleciona jest z takiego paska parcianego, no, czyli można powiedzieć, że z takiego paska od plecaka, tak?
0: Z takiej taśmy, z takiej tasiemki,
1: tak? Takiej, która ma kilka centymetrów szerokości, bo po prostu można jej użyć wielokrotnie, nie plącze się jak makaron albo jak jelito, jak ten sznurek od snopowiązałki biały, który zawsze gdzieś tam się wala po obozie, pełno śmieci leży z niego i po prostu jest to nieekologiczne. Taka taśma parciana albo na przykład sznurek od paracord tak zwany, czyli też taki sznurek parciany, myślę, że z pewnością spełnią zadanie i będzie na nich jeszcze wygodniej, nie będą się przecierać na obozie. Posłużą nam na kilka lat, a być może poza obozem będziemy mogli użyć ich do czegoś innego.
0: Do rozmowy wrócimy. Ja tylko przypomnę, przez 15 jeszcze minut Jakub Warszawski jest moim i waszym gościem.

0: harcerska audycja Muffy King w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. A my wraz z Jakubem Warszawskim powoli dobiegamy ku końcu naszej audycji, ale niechaj to będzie pierwszy krok ku temu, by was zainspirować do planowania swojego pierwszego obozu. Zachęcam też mocno, jeżeli słuchają nas typowi programowcy bądź typowi komendanci, by spróbować swoich sił chociaż raz w życiu jako oboźne albo oboźna, bo uczy to bardzo dużo empatii pod względem tej funkcji. Dlaczego, Jakubie, twoim zdaniem funkcja oboźnego jest czasem niedoceniana albo czasem piękna?
1: Myślę, że najpierw by trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, przez kogo jest czasem niedoceniana. Ja coraz bardziej się upewniam, że jest niedoceniana przez osoby, które ją pełnią, bo zresztą podobnie jak inne funkcje, bo wydaje nam się, że bycie oboźnym to tylko i tam można wymienić x rzeczy typu budowanie właśnie
0: pobudki,
1: pionierki, pobudki czy prowadzenie na posiłki. Natomiast to, co jest jednym z, dla mnie zawsze było, bo byłem oboźnym przez wiele lat, zawsze było jedną z ważniejszych rzeczy, to to, że oboźny jest osobą, która i prawdopodobnie jest najbliżej tego życia obozowego harcerzy i harcerek. I ona ma najlepszy kontakt często z nimi.
0: Pierwszy widzi, jak ktoś się z kimś pokłóci.
1: Jest osobą, którą widzą pierwszą rano i ostatnią wieczorem. A o środku nocy, jak ktoś rozrabia. I to ta relacja, którą się nawiązuje z uczestnikami, jest naprawdę najważniejsza i dla mnie zawsze tak było. Więc pamiętajcie, drodzy oboźni, o tej ważnej waszej funkcji i roli, która nie jest nigdzie napisana, nie będzie jej w zakresie waszych obowiązków, czy nikt wam być może tego nie powie, bo to coś, co powinniśmy przeżyć sami i sobie gdzieś tam poukładać w głowie. Ale miejmy świadomość tej sprawczości i tego, jak to ważne jest zadanie. A niedoceniana pewnie dlatego, że być może przez innych, nie tylko przez osoby, które pełnią te funkcje, być może dlatego, że nie kojarzy się z takim typowym harcerskim programem i tym, co dla niektórych najważniejsze na obozie, czyli zajęcia programowe, cała fabuła, obrzędowość i tak dalej, co jest kolejnym błędem moim zdaniem, bo pionierka to jest pierwszy element programu, który harcerze na obozie wykonują, ponieważ to nie jest i nie powinno być traktowane jako jakaś przykra konieczność, czy po prostu taka rutyna, która zawsze musi się być, odklepać i jak najszybciej, tylko powinno być również przemyślanym elementem realizującym określone cele, niekoniecznie zawsze te same, i powinno być działaniem wychowawczym, jak każde inne działanie. Ja wyobrażam sobie, że są osoby, które, no chociażby ja, które świetnie by się bawiły na obozie, gdzie przez 3 tygodnie codziennie coś jest, nie tylko, ale codziennie na przykład jest jakiś nowy element rozbudowywany w ramach akurat takiej fabuły obozowej, a nie innej. Trzeba to...
0: Wow, w ogóle to jest super pomysł.
1: Ja wiem, ja wymyśliłem to ostatnio i
0: czyli, też, że możesz coś budować cały obóz.
1: Też się zajarałem, że można coś przez 3 tygodnie budować. Robiąc oczywiście inne rzeczy w międzyczasie też. No tylko trzeba to dopasować. Trzeba to dopasować do naszych uczestników, do naszych harcerzy. Bo jeśli umówimy się i zrobimy sobie taką umowę na początku obozu, jeszcze w trakcie roku, że tak to będzie wyglądało i oni pojadą tam ze świadomością, że właśnie tak to będzie wyglądało i to będzie dla nich atrakcyjne, to wyobrażam sobie, że to byłby super obóz i zazdroszczę każdemu, kto na nim będzie. Bo będą się po prostu świetnie bawić.
0: Życzę wam tego, byście wy, drodzy słuchacze, nadal będąc kadrą, dobrze bawili się przy tej naszej harcerskiej służbie. I czasami o tym zapominamy, zwłaszcza w trudnej pracy instruktorskiej, gdy gdzieś tam kończy się obóz, bądź gdy rozpoczynamy ten dzień. Pamiętajcie o tym, że ta funkcja to jest coś więcej, niż może nam się zdawać. I że być może jesteście pierwszymi osobami, które gdzieś budują niesamowite wspomnienia tych młodych ludzi, którzy często ochoczo będą mogli pierwszy raz w życiu zbudować coś własnego. I zatem zbudowanym zbudowaną własnoręcznie, bądź z pomocą starszego druha Pryczą, stoi coś więcej. Stoi nie tylko ich miejsce spania, ale stoi też gdzieś tam podświadomie wizja, że sami sobie zrobili swój nocleg, że oni sobie sami to zrobili. A ja głęboko wierzę, że za takimi czynami symbolicznymi stoi coś więcej. Może takie poczucie, że skoro teraz sobie poradziłem, skoro sam zadbałem o swój nocleg, to dlaczego mam sobie nie poradzić z innym wyzwaniem życiowym? I mam nadzieję, że tę metaforę przyjmiecie do swoich następnych wyzwań życiowych. Druhu Jakubie, druh skończył teraz bardzo ważną próbę instruktorską, harcmistrz, czyli to jest ostatnia instruktorska próba. To jakie kolejne próby przed tobą?
1: No, trudne pytanie. Każdy dzień jakąś próbą pewnie będzie dla mnie. Robi się ciepło, więc trzeba popróbować swojej kondycji i pojeździć na rowerze. To będzie najprostsza próba i myślę, że od niej możemy zacząć. Ale muszę jeszcze opublikować ten poradnik i go rozpowszechnić, dlatego wszyscy, którzy nas słuchają, mam nadzieję, że będziecie mieli okazję jeszcze w kwietniu znaleźć ten poradnik. Myślę, że postaram się wysłać go być może do jakiegoś komunikatu drogą mailową, jeśli chodzi o nasz hufiec. Jeśli chodzi o chrągiew, to poproszę o opublikowanie na fanpage'u chrągwianym, na naszym hufcowym.
0: Może na grupie wewnętrznej Łódzkie Harcerstwo.
1: I być może też na Łódzkim Harcerstwie. Wiem, że już z kwatermistrzem chorągwi rozmawiałem, z Krzysztofem, żeby puścić do kwatermistrzów chówców i do kierowników hal tegorocznych to przez Karola na pewno. No i zawsze zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Jakub Warszawski, @zhp.net.pl. Natomiast jeśli mógłbym, to jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów na koniec.
0: Dwie minuty,
1: bardzo mało. To na koniec chciałbym po pierwsze powiedzieć, że, i to jest informacja z dziś, że poradnik otrzymał patronat nadleśnictwa Grotniki, pana Wojciecha Cabaja, za to serdecznie dziękuję.
0: Super.
1: No i odpowiednia informacja dotycząca tego i słowo wstępne od pana nadleśniczego znajdzie się w poradniku. I tak, to jest pierwsza rzecz. Druga taka, że chciałbym podziękować całemu zespołowi, który tworzył część graficzną tego poradnika, czyli Julii Wolskiej, Hani Sokołowskiej i Łukaszowi Kołodziejczykowi.
0: Również
1: bardzo wam
0: serdecznie
1: dziękuję, bo 50% to treść tego poradnika, a to, że da się go czytać i się nie nudzi po jednej stronie, to jest wasza zasługa. No i co? Chyba tyle z podziękowań. Tobie też dziękuję, Dagmara, za to, że jesteś i zawsze, zawsze inspirujesz do działania.
0: Dziękuję i również tobie, Jakubie, przede wszystkim za to, że pozostawiłeś gdzieś tą cząstkę dla przyszłego pokolenia i że będą mogli się inspirować. Dziękuję ci raz jeszcze ja oraz nasi wszyscy słuchacze, a było ich, miejmy nadzieję, na pewno sporo, na pewno szóstka, ponieważ mamy okazję gościć dzisiaj gdzieś tam w naszym poza anteniu szóstkę pięknych dziewcząt z Chówca, Pabianice, które mamy pewność, że chociaż 6 osób nas słuchało.
1: Myślę, że około 15 tysięcy osób nas słucha, tak plus minus.
0: Tak minimum oczywiście, tak minimum oczywiście. No dobra, to co? Żegnamy się z wami. Śledźcie oczywiście losy poradnika. To była harcerska audycja Mafeking w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Gościem naszego dzisiejszego spotkania był harcmistrz Jakub Warszawski. I żegnam się z wami ja, Dagmara Mrzewa, i on, Dominik Kuszczyński. Czuwaj!
2: Spokojnie, to tylko żak.

0: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Cicho szep, czas na ciszę.
2: Miażdżymy ciszę.

się, że w języku polskim nie ma nazwy dla lęku przed zależnością, przed utratą autonomii, przed stabilizacją. Za to mamy nazwy dla fobii przed guzikami. Jakby...

mordę! Lecz jeśli gość, to czy wypada? Czy sprawdź znówkę nocy którejś? Przy nim przy okazji czekamy na rozkazy z góry. Czciwy razami polscy nacy.

0: prindere coronea partidei. Delgado acolo este.
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.

Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej pora na serwis miejski. Zaprasza Lena Górnicka. W tym serwisie nowe nasadzenia drzew oraz początek remontu na Franciszkańskiej, ale najpierw koniec remontu na Śmigłego Rydza. Skończył się remont ostatniego odcinka Alei Śmigłego Rydza oraz ulicy Niższej pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Śląską. W ramach inwestycji drogowcy wymienili nawierzchnię jezdni wraz z podbudową oraz chodniki. Przebudowali torowisko MPK Łódź, zbudowali nowe drogi rowerowe, wymienili lampy oraz posadzili dużo zieleni. Przy okazji remontów zasadzono prawie 400 nowych drzew. Można je zobaczyć m.in. przy ulicach Szparagowej, Żeromskiego, Uniwersyteckiej, Tymienickiego czy Drewnowskiej. Posadzono tam m.in. klony pospolite, grusze, kasztanowce, lipy, jarzęby mączne czy śliwy wiśniowe. Nowe drzewa nie są sadzone w przypadkowych miejscach. Gdy tylko jest to możliwe, tworzą naturalną barierę pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Taki zielony odstęp to większe bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Od wczoraj rozpoczął się remont ulicy Franciszkańskiej. Ulica ta po przebudowie zyska dodatkowy pas ruchu od ulicy Wolborskiej do ulicy Północnej. Auta pojadą obok torowiska, a tramwaje MPK Łódź nie będą stać w korku. Skrzyżowanie z ulicą Wolborską i ulicą Smugową zostanie wyprostowane, co ułatwi przejazd. Ponadto przy stacji Krwiodawstwa powstaną nowe miejsca parkingowe. Będzie też więcej zieleni, nowych chodników i podwyższonych przystanków. 1 maja na ulicy Drewnowskiej zakończył się remont. Drogowcy prócz nowej jezdni zajęli się też chodnikami i zielenią wokół ulicy. Nowa droga posłuży jako objazd remontu Franciszkańskiej. Robotnikom zostały jedynie prace wykończeniowe i nasadzenia zieleni. Zakończenie w pełni prac potrwa jeszcze jakiś czas.

0: Radio. Grzałka.
1: Radio. Grzałka. Radio Grzałka. Radio
0: Grzałka.
1: Radio Grzałka.
2: Godzina 15, więc czas rozpocząć audycję Radio Grzałka na antenie Studenckiego Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Cieszę się bardzo, że jesteście z nami przez ten czas, a towarzyszyć wam w tej wędrówce będą Julia Gawenda zza mikrofonu oraz Borys Wierstakow zza stołu realizatorskiego. Dzisiaj będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Strażaka, dlatego powiemy sobie trochę o tej służbie, o pożarnictwie oraz w drugiej godzinie już mogę wam zdradzić, że połączymy się z gościnią, ale zanim to wszystko nastąpi, to czas na przedstawienie wyboru naszej redakcji muzycznej.

Jak już wspomniałam, dzisiaj w Studenckim Radiu Rzek Politechniki Łódzkiej świętujemy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jest to święto, które obchodzimy właśnie 4 maja w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim świętego Floriana, który jest patronem wszystkich strażaków. W Polsce obchodzimy ten dzień od 2003 roku i jest on obchodzony jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast jaka jest historia tego dnia? No to już Wam troszkę opowiem na ten temat. Otóż jest to święto zainicjowane przez australijskiego strażaka z Melbourne na pamiątkę tragicznej historii, to znaczy śmierci jego 5 kolegów strażaków, którzy 2 grudnia 1998 roku zginęli po akcji ratowniczej, w której próbowali ratować życie i mienie. No i jako wyraz szacunku dla tych poległych strażaków, australijska straż pożarna oraz lokalna społeczność i wolontariusze zdecydowali się na noszenie symbolu czerwono-niebieskiej wstążki. I w momencie, w którym ta informacja wyszła poza Australię, też za pomocą internetu, odzew okazał się bardzo duży. No i na przykład załogi strażackie z Stanów Zjednoczonych również przyjęły noszenie tego symbolu na znak właśnie solidarności z strażakami, którzy zginęli na służbie. No i w związku z tym, że ten odzew okazał się tak duży, to strażacy z Australii po prostu starali się okazać, że chcą być właśnie takim wsparciem, okazywać szacunek dla wszystkich strażaków świata i ustanowić jakiś dzień, w którym można by było właśnie wspólnie promować działalność strażacką oraz jakoś upamiętniać tych wszystkich, którzy poświęcają temu nie tylko zdrowie, ale również życie. No i właśnie po konsultacji z różnymi organizacjami strażackimi z całego świata oraz tymi międzynarodowymi ustanowiono termin na dzień właśnie świętego Floriana w Kościele Katolickim, który, jak już powiedziałam, jest patronem wszystkich strażaków, także do tej pory cały czas 4 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Strażaka i jest to taki dobry moment na to, żeby pochylić się nieco nad wszystkimi osobami, które dbają o nasze bezpieczeństwo i pomagają nam w trakcie różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji, czy to zagrożenia pożarowego, ekologicznego, czy jakichś innych klęsk i żywiołów. Także my dzisiaj w Studenckim Radiu Rzek Politechniki Łódzkiej strażakom będziemy poświęcać te 2 godziny.

poza wspominaniem w tym dniu strażaków, organizowane są też różne obchody związane z tą uroczystością, w ramach których strażacy otrzymują na przykład nominacje na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie oraz wręczane są różnego rodzaju odznaczenia dla osób, które w tej służbie się wyróżniają. Do takich odznaczeń należą odznaczenie za długoletnią służbę, za zasługi dla pożarnictwa oraz zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej. Generalnie jest to takie święto, w którym strażacy mogą liczyć na większe docenienie.

które może być nadane przez ministra obrony narodowej. Czyli jak widzimy, obchody traktowane są poważnie i jest to bez wątpienia ważny dzień dla wszystkich, którzy ze strażactwem mają coś wspólnego. W ciągu następnych chwil opowiem Wam nieco więcej o obowiązkach strażaków oraz o historii strażactwa, ale na razie posłuchajmy przez moment muzyki.

Słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, a my kontynuujemy nasze dzisiejsze obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka. Straż Pożarna w Polsce dzieli się na jednostki zawodowe, czyli na przykład Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki wolontaryjne, czyli na przykład Ochotnicza Straż Pożarna. O Ochotniczej Straży Pożarnej porozmawiamy sobie więcej po godzinie 16, a na razie poświęcimy więcej uwagi jednostkom zawodowym. No i jak już powiedziałam, do jednostek zawodowych należy Państwowa Straż Pożarna, która została powołana ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, której zadaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Teraz wymienię Wam dosyć długą listę podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej, żebyście mieli świadomość, iloma rzeczami strażacy i strażaczki muszą się zajmować. Jest to po pierwsze rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych, specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności, współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych, współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących z Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów oraz realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. Także tutaj mamy tę listę dosyć długą, także nie jest to jedynie gaszenie pożarów, ale także szereg innych obowiązków, za które nasze służby pożarnicze są odpowiedzialne. No i tak, tutaj z tego co wiem, strażacy cieszą się naprawdę dużą sympatią społeczną, także tym bardziej myślmy dzisiaj o nich ciepło z okazji ich święta. Do kolejnych aspektów związanych ze Strażą Pożarną przejdę już za chwilę, ale najpierw czas na muzykę.

przejdziemy teraz do historii Straży Pożarnej w Polsce, ponieważ no, pożary stanowiły bardzo duże zagrożenie dla ludzi i zwierząt już no, praktycznie od zawsze, szczególnie w miastach średniowiecznych, gdzie dominowała drewniana zabudowa, ciasne uliczki i generalnie planowanie przestrzenne nie było jeszcze tak zaawansowane, więc no, te zagrożenia, szczególnie pożarowe, były dosyć zaawansowane, dlatego też z czasem zaczęto jakoś wprowadzać w ogóle przepisy przeciwpożarowe, tworzyć odpowiednie służby i jakoś to planowanie przestrzenne rozwiązywać w bardziej przemyślany sposób. No i właśnie już w średniowieczu zaczęły powstawać pierwsze przepisy pożarowe, które nazywane zostały porządkami ogniowymi. Określały one obowiązki mieszkańców podczas pożaru, a także, co ciekawe, kary za ich niewykonanie. W XV wieku aż do XVII podejmowano próby ograniczenia pożarów poprzez zmianę zabudowy. Jak wspomniałam, problematyczna była ta zabudowa drewniana, dlatego zaczęto zamieniać tę zabudowę drewnianą na murowaną i było to wręcz objęte nakazem, a budowa nowych domostw drewnianych została zabroniona. W XVI wieku Andrzej Frycz-Modrzewski zaproponował organizację służby ogniowej, w którą zaangażowani byli mieszkańcy. I uważał on, że powinni być oni podzieleni na oddziały, na przykład toporników, wiadrowników i wodnych, a nad całością mieli czuwać naczelnicy oraz Rada Miejska. Później Stanisław Lubomirski przyczynił się do uporządkowania tych porządków ogniowych i stworzenia właśnie zalążków oddziałów Straży Pożarnej, która już zajmowała się konkretnie gaszeniem pożarów oraz konserwacją sprzętu gaśniczego. A już przechodząc dalej, w 1836 roku w Warszawie powstała pierwsza zawodowa straż ogniowa na ziemiach Królestwa Polskiego, a już niecałe 10 lat później, bo w 1845 roku w Poznaniu powstała pierwsza ochotnicza straż pożarna, działająca początkowo jako ochotnicze towarzystwo ratunkowe. Przypomnę tylko, że o ochotniczych jednostkach pożarniczych będziemy rozmawiać w drugiej godzinie naszej audycji, a do historii Straży Pożarnej wrócimy już za moment.

Kontynuujemy naszą opowieść o historii Straży Pożarnej w Polsce. Teraz przechodzimy już do czasów po odzyskaniu niepodległości. No i tutaj powiemy sobie trochę dat, ponieważ już było to coraz bardziej intensywne. Otóż w 1918 roku bardzo ważnym zadaniem okazało się ujednolicenie Straży Pożarnych, ponieważ no wcześniej oczywiście funkcjonowały w trzech różnych systemach w zależności od zaboru. W 1921 roku w Warszawie odbył się ogólnopaństwowy zjazd delegatów Straży Pożarnych, na którym powołano Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a w 1934 roku uchwalono ustawę o ochronie przed pożarami i innymi klęskami, która uporządkowała rodzaje straży na ochotnicze, przymusowe, zawodowe oraz prywatne. Podczas II wojny światowej strażacy mimo kontroli okupanta działali dalej, a ich działalność miała często charakter konspiracyjny. Sami strażacy niejednokrotnie uczestniczyli w ruchu oporu. W 1944 roku rozpoczęto odbudowę systemu pożarnictwa, no i tutaj też reaktywowano Związek Straży Pożarnych oraz tworzono nowe organy ochrony przeciwpożarowej. Później w 1950 roku ustawa o ochronie przeciwpożarowej powołała państwowe organy ochrony, do których należy Komenda Główna Straży Pożarnych oraz komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie. Później w latach 50. i 60. kontynuowano rozwijanie systemów Straży Pożarnej, a także szkolenie strażaków. Tutaj skupiono się też na łączności systemów alarmowania i organizacji działań ratowniczo-gaśniczych. Ustanowiono też jednolity numer alarmowy 08. W 1975 roku Komendant Główny Straży Pożarnej został centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej. A w 1991 roku uchwalono ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jest to ten najnowszy etap polskiego pożarnictwa, ponieważ jak już wspomniałam, Państwowa Straż Pożarna jest organizacją, która funkcjonuje po dziś dzień i właśnie jest ona powołana od 1991 roku, no i w dalszym ciągu walczy z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami.

żeby troszeczkę odetchnąć od tego ciężkiego jednak tematu, jakim jest działalność straży pożarnych, bo jednak, no, co by tu ukrywać, no, kojarzy nam się to właśnie z pożarami, z klęskami i innymi, no, lekko mówiąc, nieprzyjemnymi sytuacjami, więc żeby złapać drobny oddech, to opowiemy teraz o strażaków w popkulturze, a szczególnie w kinematografii. Przytoczę wam teraz kilka filmów i seriali, w których z tą profesją możecie się spotkać, a pierwszym z nich jest Ognista burza, która opowiada o strażakach, którzy muszą uratować uwięzionych w płonącym lesie ludzi. No a ogień ten został podłożony przez grupę kryminalistów, którzy w przebraniu strażaków próbują uciec z więzienia. No, fabuła dosyć zagmatwana, ale może was zainteresuje. Kolejnym takim dziełem jest Wołanie o pomoc. I to już jest... To jest już nie film, a serial. I generalnie, no właśnie, opowiada o różnych zmaganiach strażaków, którzy ratują ludzi, ratują mienie, ratują zwierzęta oraz generalnie spełniają swoje obowiązki wynikające z ich zawodu. A propozycja nieco bardziej na rozluźnienie to jest to Państwo Młodzi, Chuck i Larry, film z 2007 roku. Jest to komedia o dwóch mężczyznach, którzy pracują w brooklińskiej remizie straży pożarnej i jeden z nich w związku ze swoim długiem wdzięczności za uratowanie życia musi generalnie udawać jego partnera w celu usprawnienia procedury wydawania zasiłku. No i tutaj oczywiście nasi bohaterowie mają w związku z tym różne oczywiście perypetie. Natomiast nie można by było tu nie wspomnieć o, wydaje mi się, dziele, które każdemu z was i nas jako pierwsze przychodzi do głowy, czyli mowa oczywiście o Strażaku Samie, czyli serialu animowanym, który opowiada o przygodach naszego dzielnego strażaka Sama, który wraz z przyjaciółmi oraz bratankami mieszka w mieście Pontypandy. No i tam oczywiście, jak to przystało na typowe miasteczko, poza ciszą, spokojem i generalną sielanką znajdują się również trudności, kłopoty, w których zaradzić może nie kto inny jak nasz dzielny strażak Sam. Ostatnim dziełem, o którym chciałabym wam opowiedzieć, jest Charlie Strażakiem, czyli mowa tutaj oczywiście o kultowej postaci Charlie'ego Chaplina, który jednorazowo miał szansę wcielić się w rolę strażaka. Jest to film krótkometrażowy oraz oczywiście niemy, który, no, gdzieś taki nieco inny klimat nam przywołuje. Może niekoniecznie sam film jest tutaj odwzorowaniem oczywiście pracy strażaka, ponieważ naszemu strażakowi nic nie wychodzi i generalnie nie przydaje on się na nic, jeśli chodzi o swoją działalność przeciwpożarową. Natomiast tutaj trochę do mistrza Charlie'ego Chaplina możemy wrócić. Także takie krótkie podsumowanie popkultury postaci strażaka, jeśli chodzi o kinematografię, a tymczasem pierwsza godzina naszej audycji dobiega już końca, ale nic się nie martwcie, ponieważ już od godziny 16 kontynuujemy Radio Grzałkę, także zostańcie z Żakiem.

0: Słuchacie Studenckiego Radia Rzek Politechniki Łódzkiej, a my kontynuujemy audycję Radio Grzałka. Z wami będą dalej Julia Gawenda za mikrofonem oraz Borys Wierstakow za stołem realizatorskim. Kontynuujemy rozmowę o Międzynarodowym Dniu Strażaka, ale zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, to czas na naszą piosenkę tygodnia.
1: To cię rozgrzeje, Żak, to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.

ten najbliższy czas poświęcimy sobie na działanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Czym dokładnie jest ta jednostka? Jest to jednostka również umundurowana i odpowiednio wyposażona w specjalistyczny sprzęt. Natomiast nie działa ona zawodowo, tylko jest to bardziej na zasadzie wolontariatu. Są to organizacje działające w formie rejestrowanego stowarzyszenia, no i właśnie również mają na celu walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami. Takich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest naprawdę wiele i tę najbliższą godzinę poświęcimy też na docenienie działalności wszystkich osób zaangażowanych w pełnienie tej służby, ponieważ naprawdę stanowi ona niezwykłe wsparcie dla lokalnych mieszkańców, dla całej społeczności, no i generalnie ciężko by na pewno było bez nich. Także już niebawem zapowiem, że połączymy się z naszą gościnią, która opowie Wam nieco więcej, ale zanim to posłuchajmy jeszcze przez moment muzyki.

Wysłuchacie Studenckiego Radia Rzek Politechniki Łódzkiej, a ja mogę już zapowiedzieć, że naszą dzisiejszą gościnią będzie Małgorzata Aleksandrzak, która pełni funkcję sekretarza w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokienicach. Wysokienice znajdują się w województwie łódzkim, a konkretnie w powiecie skierniewickim. Jest to dosyć mała miejscowość, ponieważ mieszka tam jedynie nieco ponad 700 mieszkańców. No i właśnie w tej miejscowości działa Małgorzata, która poza tym, że pełni funkcję sekretarza, jest także członkinią seniorskiej kobiecej drużyny OSP Wysokienice. Może teraz poświęćmy chwilę tej jednostce. OSP Wysokienice to stowarzyszenie, które składa się w tym momencie z 45 członków, a ich celami jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobów ochrony. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, a także wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu. I o tej całej działalności i o Ochotniczej Straży Pożarnej ogólnie opowie wam i nam nasza dzisiejsza gościni Małgorzata Aleksandrzak, z którą połączymy się już po kolejnym utworze.

0: Na linii jest już z nami Małgorzata Aleksandrzak, która pełni funkcję sekretarza w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokienicach. Cześć.
1: Cześć.
0: Może na początku powiedz nam, jak to się w ogóle wydarzyło, że dołączyłaś do OSP?
1: W sumie moja przygoda z Ochotniczą Strażą Pożarną zaczęła się już w wieku 15 lat. Wtedy dołączyłam do młodzieżowej drużyny pożarniczej i brałam udział w zawodach, ale potem jak już przekroczyłam tą magiczną barierę 16 lat, no to już przeszłam wtedy do tej seniorskiej drużyny. No i na początku byłam jako rezerwowa, a potem gdzieś zaczęłam biegać na innych pozycjach, udzielałam się gdzieś tam bardziej w straży, nie tylko właśnie w tej drużynie. No i właściwie od 3 lat już jestem po kursie podstawowym, więc już jestem tak pełnoprawnie strażakiem, ratownikiem. I sobie działamy, nie tylko właśnie jeżdżąc do akcji, ale też udzielając się na jakichś eventach i poszerzając świadomość ludzi na temat bezpieczeństwa i tym podobne.
0: Tutaj wiem, że wasza jednostka składa się z 45 członków. Powiedz, czy dużo jest osób zainteresowanych dołączeniem do OSP, czy też te osoby, które przychodzą, są bardziej na chwilę, czy raczej jak już ktoś przyjdzie, no to zostaje na lata?
1: Na przykładzie swojej jednostki powiem, że raczej tutaj osoby zostają na lata. Zdarzały się przypadki, że na przykład ktoś traktował kurs podstawowy ochotnika jako taką kartę przetargową do dostania się do Państwowej Straży Pożarnej, bo właśnie jeśli ktoś chce startować do państwówki, no to faktycznie ten kurs podstawowy się punktuje, ale większość naszych członków to są ludzie tutaj od nas, z miejscowości, wszyscy się znamy, wszyscy się lubimy, no i ta strasz jest taką poniekąd jednoczącą dla nas taką organizacją.
0: Powiedz, co tak dla ciebie, jakbyś miała to opisać tak personalnie, co dla ciebie znaczy bycie strażaczką?
1: Być strażaczką, wydaje mi się, że to jest takie przyczynienie się dla dobra ogółu, chęć niesienia pomocy. No dla ochotników nie jest to zawód. My to robimy z pasji, więc być strażaczką traktuję jako moje hobby, takie główne zainteresowanie. Jest to też właśnie chęć przynależenia do jakiejś grupy, bo właśnie, tak jak mówię, wszyscy tutaj się znamy ze wsi. I ja też uważam, że to jest moje powołanie, bo taką miłość do straży zaszczepił u mnie dziadek, który już jest strażakiem emerytem, ale moja mama powiedziała, że widzi w dziadku to samo, co we mnie, że też tylko usłyszał syrenę dziadek kiedyś i właśnie biegł szybko do straży i ja teraz właśnie robię to samo, co dziadek wtedy.
0: No i to bardzo taka piękna historia takiej właśnie rodzinnej pasji. Bardzo, szczerze mówiąc, mi się podoba. A tak chciałabym cię podpytać, bo bardzo mnie ciekawi, jeśli chodzi o tą stronę organizacyjną. Jak to wygląda? Wy macie na przykład wyznaczone dyżury, czy kto jest dostępny, ten wtedy na akcję dołącza? Powiedz, jak to

0: wygląda, jeśli chodzi o waszą organizację pracy?
1: No właśnie OSP ma to do siebie, że my nie pełnimy żadnych dyżurów, tylko wtedy, kiedy dostajemy alarm, bo no, mamy nasze telefony połączone z tym systemem powiadamiania i wtedy, kiedy jest, no wyje też syrena, no to my biegniemy albo jedziemy. Ja akurat mam bardzo blisko, byłam około 200 metrów, więc ja szybko wtedy biegnę. I tak naprawdę no, wyjazd zaczyna się w momencie, kiedy jest minimum 4 strażaków, więc musi być 4, musi być dowódca, kierowca i dopiero wtedy możemy wyjechać. Czasem są sytuacje, że no, nie zbierzemy się nawet w te 4 osoby, bo no, ludzie są w pracach, ludzie są na wyjazdach. No i wtedy nie możemy, ale zazwyczaj udaje się minimum te 4 osoby zebrać i wyjechać.
0: Rozumiem, czyli jakby jeśli ktoś jest w stanie, to wtedy do takiej akcji dołącza i służy swoją siłą, swoim wsparciem.
1: Tak, jeśli ma czas, to jedzie się wtedy na akcję i nikt nas potem nie rozlicza z tego, że na przykład byliśmy za mało razy. To jest dobrowolne, my to robimy właśnie z chęci naszych własnych.
0: A powiedz, co poza właśnie takimi wyjazdami należy do waszych codziennych obowiązków jako właśnie członków Ochotniczej Straży Pożarnej?
1: Wydaje mi się, że poza akcjami udzielamy się czasem na jakichś eventach, robimy pokazy na przykład dla dzieci ze szkół, pokazujemy im nasz sprzęt, który mamy na wyposażeniu, albo też na przykład bierzemy udział w takich wydarzeniach. Ostatnio byliśmy na zlocie pojazdów pożarniczych i tam robiliśmy pokaz ratownictwa technicznego, bo nasza jednostka jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i nie wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie są w tym systemie, tylko wybrane. Właśnie mamy specjalistyczny sprzęt, na przykład do rozcinania aut, do wydobywania ludzi ze środka, no i robimy na przykład właśnie takie pokazy czasem. Zabezpieczamy też teren, często na jakichś wydarzeniach takich społecznych. A oprócz tego no staramy się gdzieś tam sami na własną rękę doszkalać, dbać o porządek u nas w strażnicy i wokół. Także nie zamyka się obszar naszych obowiązków tylko do wyjazdu na akcję.
0: Rozumiem, czyli widać, że jesteście bardzo aktywni w tej swojej działalności, a wiemy, że pełnisz funkcję sekretarza, więc może co należy do już takich konkretnie twoich obowiązków wynikających z tej roli?
1: No ja zajmuję się tak właściwie trochę biurokracją, ale też nie chcę przypisywać sobie wszystkiego, bo w OSP zajmujemy się razem wieloma sprawami. No a też na przykład ekwiwalent pieniężny dostajemy tylko za wyjazdy, więc wszystkie rzeczy, które robimy obok tego, no to robimy już z własnej woli. Więc współpracujemy i są obowiązki, które wykonujemy razem. No właśnie też z takich stricte moich sekretarzowych obowiązków, no to na przykład ostatnio wysłaliśmy strażaków na przeszkolenie i ja zajmowałam się wypełnieniem dokumentów z tym związanych. Obsługuję też skrzynkę mailową i też prowadzę social media jednostki na Facebooku i Instagramie, także zachęcam OSP Wysokienice do zaobserwowania, zobaczenia, jak działamy.
0: Czyli tutaj już mamy taką informację, gdzie można śledzić waszą działalność. Ja jeszcze raz powtórzę, OSP Wysokienice, tam możecie śledzić na bieżąco działalność tej jednostki. My tutaj postawimy sobie drobny przecinek, a do rozmowy już wrócimy za chwilkę.

0: Słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, a my kontynuujemy rozmowę z Małgorzatą Aleksandrzak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokienicach, z którą rozmawiamy z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Powiedziałaś nam już trochę o swoich obowiązkach, o działaniu waszej jednostki, ale powiedz nam jeszcze, rozjaśnij, jaki macie zakres działania, jak daleko wyjeżdżacie na akcje poza właśnie Wysokienice?
1: Raczej dosyć mały jest to obszar, bo w naszej gminie działa aż 12 jednostek straży. Co prawda nie wszystkie są takie pełnowyjazdowe, ale jest ich na tyle sporo, że nie jesteśmy dysponowani wszędzie. Mi się wydaje, że raczej to jest taki obszar zamykający się 5 do 7 kilometrów. Nie wiem, czy gdzieś dalej wjeżdżaliśmy kiedykolwiek na akcję. Może zanim ja dołączyłam do straży, to może gdzieś były takie wyjazdy. No chyba, że to jest jakieś naprawdę duże zdarzenie, to wtedy tak. Ale raczej jest to dosyć mały obszar.
0: Rozumiem. A teraz jeszcze cię poproszę, żebyś przedstawiła nam taki trochę właśnie proces, krok po kroku, co się dzieje w momencie, kiedy słyszysz właśnie syrenę i już wiesz, że będziesz w tej akcji brać udział. Co się dzieje, co robisz po kolei, jak to wygląda też od strony waszej przygotowawczej?
1: Dobrze, więc zaczyna się to w ten sposób, że my dostajemy właśnie powiadomienia na telefon, tylko że przez to, że jesteśmy na wsi, takiej, że jest tu czasem słaby zasięg, to często jest tak, że ja słyszę pierwszą syrenę, a nie powiadomienie z SMS-a, więc ja już nawet nie czekam na powiadomienie i po prostu zakładam buty, czasem nawet w klapkach biegnę, bo mam dosłownie 200 metrów i z tego, że mam tak blisko, to zazwyczaj wpadam tutaj do naszego gospodarza po klucze i wtedy no, otwieramy garaż, już w tym czasie zdążą pewnie inni przyjechać. No i raczej to się zamyka w takich kilku minutach, żeby właśnie dobiec, zdążyć się przebrać w nomex, czyli nasze ubranie bojowe. No i wtedy, jak już mamy kierowcę i mamy dowódcę, no to odbieramy ze stanowiska kierowania na komendzie, jaki jest adres i zdarzenie, no i jedziemy.
0: Rozumiem. A jakie emocje ci w tym czasie towarzyszą? Czy to jest też, czy tutaj pojawia się też strach, czy to bardziej są na tyle duże emocje, że ten strach gdzieś idzie na bok?
1: Chyba nigdy nie odczuwałam strachu. Raczej ja w takich momentach odczuwam podekscytowanie i ja zawsze opowiadam moim znajomym, że to jest moje ulubione uczucie, bo wtedy jakoś wyłącza mi się myślenie i ja jedyne, o czym myślę, to, żeby jak najszybciej dobiec do straży i wpadam w ten garaż i to mnie to mówię, taka ekscytacja, taka adrenalina już we mnie jest i ja uwielbiam to uczucie.
0: Czy tak się teraz zastanawiałam, czy na przykład masz jakiś taki, powiedzmy, zestaw rzeczy zawsze naszykowany, które musisz ze sobą wziąć z domu? Nie wiem, na przykład woda, jakieś konkretne ubranie, które zawsze są w pogotowiu i tylko czekają, aż będą ci potrzebne, żeby szybko wyjść?
1: Woda zawsze jeździ z nami w wozie, ale do pewnego momentu trzymałam u siebie w domu moje buty strażackie, ponieważ niestety mieliśmy deficyt butów do wyjazdów i bardzo mało było takich mniejszych rozmiarów, więc ja moje buty, które i tak są o 2 rozmiary za duże, zawsze trzymałam u siebie w domu, żeby nikt mi tych butów nie podkradł u nas na garażu, no bo to były najmniejsze w ogóle u nas w jednostce buty. Ale teraz, jak już mam swoją szafkę, to zostawiam te buty tam u siebie w szafce, nikt nie powinien mi ich ruszyć.
0: A czy jak dużo jest takich wyjazdów na interwencję? Czy prowadzicie jakieś statystyki, ile na przykład w ciągu roku macie akcji?
1: My zazwyczaj nie mamy aż tak dużo wyjazdów, mimo bycia właśnie w tym krajowym systemie. I właśnie przez to, że mamy sporo w gminie no, innych jednostek, idzie za tym to, że nie mamy aż tak dużo wyjazdów, więc gdzieś to zwykle oscyluje w okolicach 20 wyjazdów rocznie, więc my też staramy się pokazywać ludziom na jakichś innych wydarzeniach, że jesteśmy, że działamy, bo samych wyjazdów do akcji nie jest aż tak dużo.
0: Teraz przejdziemy do nieco innego tematu, ponieważ jesteś też członkinią kobiecej drużyny seniorskiej, właśnie działającej pod OSP Wysokienice, i wiem, że uczestniczycie w zawodach strażackich. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym właśnie, na czym takie zawody polegają, co tam się konkretnie robi?
1: Jasne. Zawody pożarnicze składają się z dwóch konkurencji i pierwsza to jest sztafeta i to jest właśnie ten element taki bardziej sportowy, bo to są zawody sportowo-pożarnicze i każda dziewczyna, każda osoba z drużyny ma odcinek 50 metrów do przebiegnięcia z inną przeszkodą. Ja skaczę przez płotek, ktoś inny biegnie po równoważni, ktoś mija tyczki, a drugą konkurencją jest zadanie bojowe i to już jest takie typowo strażackie, gdzie musimy zbudować linię gaśniczą i tutaj każda osoba ma inne zadanie. Ja jestem na pozycji pomocnika drugiej roty i ja w pierwszej kolejności buduję z moim przodownikiem linię zsawną, którą podłączamy do motopompy, a drugą część wrzucamy do basenu, żeby ta motopompa mogła zasysać wodę. I jak już jest budowana linia główna, to do rozdzielacza podłączamy naszą linię gaśniczą, no i strącamy pachołki. Także tutaj jest to takie bardziej efektywna część zawodów.
0: Czy te zawody cieszą się dużą popularnością wśród jednostek OSP? Dużo osób jest chętnych, żeby pod tym kątem ze sobą rywalizować i właśnie ten typ, powiedzmy, rozrywki wybierać?
1: Wydaje mi się, że jest duże zainteresowanie. Na pewno u nas w gminie, bo właśnie na te 12 jednostek, to jest u nas w gminie, to na pewno wszystkie jednostki wystawiały drużyny męskie. Damskie swego czasu wystawiane były 3, teraz już ta liczba spadła do 2. No i też u nas w gminie jest duży nacisk na drużyny MDP, bo tak wtrącę, że drużyna z Wysokienic wygrała ogólnopolskie zawody MDP i dostała się na Olimpiadę Międzynarodową aż 2 razy, także...
0: O, to gratulujemy wam tych sukcesów, naprawdę bardzo miło to słyszeć. Teraz postawimy sobie kolejny przecinek, ponieważ już za chwilę usłyszycie utwór, ale zachęcam wszystkich słuchaczy do nie wyłączania radio odbiorników, ponieważ już za chwilę powiemy sobie, co trzeba zrobić, żeby do OSP dołączyć i kto może zostać członkiem danej jednostki. Także słyszymy się już za chwilę.

0: Kontynuujemy rozmowę z Małgorzatą Aleksandrzak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokienicach. Zgodnie z zapowiedzią, teraz chciałabym zapytać Cię o to, kto może dołączyć do jednostki OSP? Czy trzeba spełniać jakieś konkretne wymagania?
1: Tak naprawdę nie ma specjalnych wymagań. Wystarczą chęci. U nas na wsi jest tak, że wszyscy się znamy, więc widzimy nawzajem swoje zaangażowanie. I jeśli ktoś już wcześniej dał sobie osobę swoją obecność zaznaczał gdzieś, no to wtedy tutaj wspólnie z zarządem podejmujemy decyzję, że wysyłamy taką osobę na przeszkolenie, no i zasila ona wtedy szeregi naszej jednostki.
0: Tutaj wspomniałaś o przeszkoleniu. Czy możesz trochę więcej opowiedzieć o tych pierwszych krokach w OSP, które podejmuje taka nowa osoba? Jak wygląda takie przeszkolenie i co jeszcze potrzeba, aby już stała się pełnoprawnym członkiem czy członkinią OSP i zaczęła prężnie działać?
1: To, żeby każdy mógł uczestniczyć w działaniach, to musi on przejść kurs podstawowy. Taki kurs trwa 7 tygodni i to jest kurs weekendowy w danej jednostce powiatowej. No i właśnie ja byłam na takim kursie 3 lata temu, potem kolejne i byłam razem z moimi 3 kolegami, potem następne 3 osoby były i potem jeszcze kolejne 3 i teraz jesienią też wysyłamy 2 osoby, także u nas jednostka cieszy się zainteresowaniem w tym temacie, także mamy dużo takiej świeżej krwi. No i też oprócz tych kursów podstawowych Państwowa Straż Pożarna organizuje też inne kursy, kurs dowódców, naczelników, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jest bardzo ciekawy kurs, no bo możemy ratować ludzi nie tylko z takiej podstawowej wiedzy, ale jesteśmy już certyfikowani wtedy właśnie innym papierem. No i też Państwowa Straż Pożarna organizuje nam ćwiczenia różne doszkalające, odświeżające naszą wiedzę. I uczą też współpracy, bo ta współpraca jest ważna, a na takich kursach podstawowych my uczymy się trochę co i jak, no ale jak jest akcja, no to trzeba zachować zimną krew i nie panikować, więc takie ćwiczenia pozwalają nam na uczestnictwo w takich pozorowanych akcjach, w takich kontrolowanych warunkach, więc ze strony tej Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj duży nacisk kładzony na te jednostki ochotnicze, żeby... No bo wiadomo, że są miejscowości, tak jak na przykład nasza miejscowość jest położona dosyć daleko od komendy powiatowej, więc zanim zdążą tutaj dojechać z państwówki, no to może się wydarzyć tak, że my już zdążymy zapanować nad sytuacją, albo zrobić na tyle dużo do ich przyjazdu, że oni już nie będą potrzebni. Także dużo mamy szkoleń.
0: Rozumiem, czyli działalność w OSP niesie za sobą właśnie, widzę, ciągły rozwój i możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach. No jest to wszystko szalenie interesujące i wydaje mi się, że zdecydowanie zachęcające dla osób potencjalnie zainteresowanych, ale może jak już o tych osobach potencjalnie zainteresowanych mówimy, to może chciałabyś dodać coś od siebie, jeśli chodzi o zachęcenie ewentualne osób, które nas słuchają, do dołączenia do jednostki OSP, którą mają blisko?
1: Ja zawsze wszystkim będę polecać straż, bo tak jak też wspominałam na początku, oprócz tego, że ja robię to z zajawki, to mam też takie poczucie przynależności do jakiejś grupy, że jak wychodzę, nawet gdzieś tam prywatnie z tymi ludźmi, no to mamy ten wspólny czynnik, jakim jest straż i łączą nas podobne wartości. I wydaje mi się, że że strażak jest też szanowanym zawodem, więc nawet jak się jest ochotnikiem, to ma się szacunek innych ludzi. Także nic, tylko dołączyć do straży. Ja bardzo zachęcam i polecam.
0: Tak już kończąc naszą rozmowę, czy OSP Wysokie Nice świętuje dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka? Czy macie zaplanowane jakieś obchody, atrakcje albo inne aktywności?
1: Nasze świętowanie Dnia Strażaka w sumie ogranicza się do uroczystej mszy świętej w kościele, bo też nasz ksiądz proboszcz jest kapelanem, także zawsze mamy taką delegację sztandarową w kościele, a potem mamy taki skromny poczęstunek u nas w remizy, czas na pogaduszki i tak zwyczajnie, ale nam to odpowiada, cieszymy się sobą, cieszymy się tym, że jesteśmy strażakami, nasze święto właśnie tak wygląda.
0: Rozumiem, to w takim razie od siebie i od całego Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej życzymy Wam wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta. Trzymamy kciuki, żeby to, co robicie, sprawiało Wam dużo satysfakcji, żebyście cały czas mieli siłę do tego, no, żeby pracować na rzecz właśnie lokalnych społeczności i żeby sprawiało Wam to no, nie tylko satysfakcję, ale też radość i przynosiło dla Was dużo miłych wspomnień. Już nie mówię o tych akcjach, ale generalnie o całej otoczce, jeśli chodzi o społeczność i o wszystkie działania, które robicie. Naprawdę bardzo duży podziw dla Was i życzymy Wam wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mogłam wypowiedzieć się na temat tak ważnych rzeczy dla mnie. Także bardzo mi się podobała rozmowa. I dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Wysłuchaliście właśnie rozmowy z Małgorzatą Aleksandrzak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokienicach. Dziękujemy.

0: Za nami rozmowa z naszą gościnią o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, ale teraz czas na standardowy punkt programu audycji Radio Grzałka, czyli zapraszamy do wysłuchania fragmentu naszej płyty tygodnia.
1: Antyrefleks to powstały w 2023 roku prężnie rozwijający się polski zespół rock'n'rollowy z Żyrardowa. Ich muzyka to energiczna mieszanka rocka i hard rocka z domieszką nostalgii i młodzieńczej radości. Brzmieniowo zespół porównywany jest do takich formacji jak Ladypunk, Guns N' Roses czy Måneskin. Rok 2026 rozpoczęli od koncertu dla WOŚP na Malcie, a 26 kwietnia wydali swój debiutancki album zatytułowany Fabryka Marzeń. Już za chwilę na antenie Studenckiego Radia Politechniki Łódzkiej usłyszycie jego fragment.

0: czas nas goni, a więc niestety musimy się już zacząć żegnać i kończyć dzisiejsze wydanie audycji Radio Grzałka w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Przypomnę tylko, że przez te ostatnie 2 godziny obchodziliśmy wspólnie Międzynarodowy Dzień Strażaka. Za ostatnie 2 godziny dziękuję Wam Julia Gawenda oraz Borys Wierstakow, który tę audycję zrealizował. Do usłyszenia.
1: W Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej czas na serwis kulturalny. Zaprasza Lena Górnicka. W tym serwisie spektakl Wściekły oraz koncert Lubomski, ale najpierw Głosy Równości. Kino Charlie zaprasza na wyjątkowy tydzień celebracji. Festiwal Głosy Równości przedstawi seanse, które poruszą tematy różnorodności, odwagi, równości i wolności. Dla widzów będzie to przestrzeń do refleksji, wzruszeń i wspólnego przeżywania ważnych opowieści. Wydarzenie trwa od dzisiaj do 8 maja, a filmy będą grane w godzinach 18:30 bądź 20. To wieloaspektowe wydarzenie ma na celu budowanie bardziej otwartego i współczującego społeczeństwa. Mariusz Lubomski to wyjątkowy artysta, który od lat balansuje między poezją śpiewaną, alternatywnym popem, a inteligentną satyrą. Wykonawca wystąpi na scenie wraz z zespołem, który zagra na perkusji, gitarach, kontrabasie i instrumentach klawiszowych. Koncert odbędzie się 7 maja o godzinie 19 w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ulicy Zachodniej 54/56. Teatr Powszechny w Łodzi już wkrótce zaprezentuje najnowszy spektakl z cyklu Dziecko w sytuacji pod tytułem Wściekły. Historia opowiada o agresji oraz porusza drażliwe tematy, takie jak dlaczego nie potrafimy powstrzymać mechanizmu przemocy i dlaczego pozwalamy jej się umacniać. Wydarzenie odbędzie się 13 maja o godzinie 10 na scenie Expo Łódź przy Alei Politechniki 4. Łódzkie targi motoryzacyjne to okazja, aby obejrzeć różnego rodzaju samochody i poznać ludzi o podobnym zainteresowaniu. Chętni mogą przyjechać z własnym pojazdem bądź po prostu oglądać auta. Wydarzenie będzie rozpoczęciem sezonu motoryzacyjnego. Targi odbędą się w najbliższy weekend między 8 a 10 maja w Expo Łódź.

0: Łodzi Kultury.
1: Dokładnie tak, drodzy słuchacze, audycja w Łodzi Kultury, godzina 17 w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Za mikrofonu jak co tydzień Wojciech Wojcieszek i przez najbliższą godzinę będę prezentował wiadomości z Łodzi i okolic dotyczące różnych wydarzeń, które dotyczą szeroko pojętej kultury. A już teraz stały punkt programu, czyli piosenka tygodnia.
2: To cię rozgrzeje, Żak, to nie chłodnia. Gramy dla ciebie piosenkę tygodnia.
1: Róża to najnowszy singiel od zespołu Mlecze. Tytułowa róża jest alegorią rozstania, ponieważ kłuje nas tak samo jak ten kwiat, według redakcji muzycznej. Melancholijne brzmienie piosenki opiera się natomiast na japońskim city popie, czymkolwiek jest city pop z lat 80. i soundtrackach z gier na Nintendo. Mlecze już ze swoim nowym utworem usłyszycie teraz na 88,8 MHz.

Drodzy słuchacze, to był utwór Róża od zespołu Mlecze. Jeśli chodzi o kulturę, to oczywiście można pomyśleć o koncertach, a jeśli myślimy o koncertach, to akurat mam prezent. I jeśli zadzwonicie do Studenckiego Radia Żak 42 63 13 888 do godziny 17 i przekonacie mnie, że to wy powinniście dostać dwie podwójne wejścia, znaczy jedną z dwóch podwójnych, bo mamy dwie podwójne, ale możecie dostać jedną z tych dwóch podwójnych wejściówek na koncert. Koncert będzie od zespołu Joey Valance, czy Valance and Bray. To jest taki duet hip-hopowy, który ostatni swój studyjny album wydał w 2025 roku, ale muszę powiedzieć też taką ciekawostkę, że w poprzednim roku, na koniec 2024, ich album był w naszym zestawieniu Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej jako jeden z najlepszych albumów roku. I oni grają taki trochę eksperymentalny hip-hop. Można jeszcze, tak jeśli lecimy całym opisem, jaki można znaleźć w internecie, to grają również punk rap, rap, rock, nerdcore i elektronikę, ale ten hip-hop się tam przewija najbardziej, moim zdaniem. Oni są aktywni od 2021 roku, więc całkiem młody zespół. I zanim więcej powiem o samym koncercie, to teraz posłuchajcie utworu Pack a Punch od Joey Valance i Bray i od Daniego Browna.

0: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Cicho, czas na ciszę.
2: Miażdżymy ciszę.

Drodzy słuchacze, to były dwa utwory. Najpierw był utwór Pack a Punch od Joey Valenz i Bray i od Daniego Browna. Ja tylko się przyznam, że przekręciłem odrobinę Joey'ego Valenza, bo tam jest Valenz, tak jak miasto Walencja po angielsku, a ja to chyba jakoś inaczej wtedy czytałem. Drugi utwór to był utwór John Cena od Joey'ego Valenza i od Bray i tych dwóch hip-hopowców bardzo mi się kojarzy, tak z mojej perspektywy, szczególnie w pierwszym utworze, z takimi trochę, tutaj wiem, że może na mnie spaść krytyka, jak to powiem, ale z trochę bardziej klasycznymi kawałkami, czy klasycznymi, znanymi kawałkami NWA. Szczególnie tutaj mówimy o jednym utworze o policji, mówimy o utworze Straight Outta Comptons, mówimy o utworze Gangsta. Moim zdaniem to jest bardzo podobny klimat, ale jeśli chcecie mnie przekonać, że nie, możecie zadzwonić 42 63 13 888 i wyrazić własne zdanie o utworach naszych wykonawców, których słyszeliście przed chwilą, wykonawców, których płytę poprzednią wybrało Studenckie Radio Żak na koniec 2024 roku jako jedną z najlepszych płyt całego 2024. A jeśli mówimy o płytach, to tak jak wspomniałem, jest nowa płyta, w 2025 wydana, która nazywa się Hyper Youth i nasz koncert, na który wy możecie wygrać bilety, jeśli do mnie zadzwonicie, jeśli mnie przekonacie. Oczywiście bilety są za darmo, wy po prostu musicie podać wasz adres mailowy i my wam te bilety dogadamy się, jak je dostarczyć z wami. A jeśli mówimy o samym koncercie, to koncert odbywa się 27 maja w Warszawie o godzinie 18. Także możecie teraz sprawdzać szybko kalendarze. Ja przypomnę numer raz jeszcze 42 63 13 888 i musicie mi odpowiedzieć na pytanie, dzwoniąc na antenę, musicie mi odpowiedzieć na pytanie, czy wam, z jakimi innymi wykonawcami kojarzy wam się Joey Valenz i Bray i również, czy tak jak mi kojarzą wam się z NWA i jeśli tak, to dlaczego?

0: Drodzy słuchacze, teraz na antenie słyszycie utwór Overdose od Natori, a dodzwonił się ktoś do naszego radia, wiem, że to jest słuchaczka. Dzień dobry, słuchaczko.
1: Halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, słuchaczko, jak ma słuchaczka na imię?
1: Wiktoria.
0: Okej, Wiktorio, zakładam, że dzwonisz odpowiedzieć na pytanie.
1: Dokładnie. Nie Super. Mogę się wręcz doczekać, specjalnie się z pracy na chwilkę urwałam.
0: Okej, no, bardzo doceniam poświęcenie. W takim razie słucham ciebie, czy z kim, jak kojarzy ci się ta muzyka, czy zgadzasz się z moim stwierdzeniem?

0: basenem, z zimną kolką i w ogóle, więc ogólnie klimat kojarzy mi się strasznie dobrze, a jeszcze bardziej lepiej mi się kojarzy przez to, że jakby dzięki nim poznałam mojego chłopaka.
1: Wow, to gratulacje.
0: Mam taki bardzo duży sentyment właśnie, bo on jest dużym panem.
1: To mam nadzieję, że z chłopakiem pójdzie się razem na koncert.
0: No dokładnie, dla niego właśnie teraz to wszystko robię.
1: Super, to w takim razie bardzo dziękuję ci za zadzwonienie. Nie rozłączaj się jeszcze, porozmawiasz z realizatorami i będziesz mogła się tam dogadać co do sposobu odebrania biletów. Cieszę się, że JVB mają nasi słuchacze i słuchacze JVB się pokrywają i jednocześnie jesteś tak zapaloną słuchaczką.
0: Totalnie, bo jeszcze tym bardziej to jest koncert, a koncerty według mnie to jest tak piękna rzecz, one tak jednoczą ludzi.
1: Niesamowicie. Okej, bardzo dziękuję ci raz jeszcze.
0: Dziękuję również.

Ola Gutkowska i Otylia Lach, które realizują te audycje, już z naszą słuchaczką się dogadały co do odbioru wejściówki, podwójnej wejściówki na koncert JVB. Jeśli wy chcecie również wziąć taką podwójną wejściówkę na koncert JVB, przypominam 42 63 13 888, jedna została. Jeśli mówimy o wydarzeniach w Łodzi, bo w końcu wypadałoby zacząć mówić o samej Łodzi, a nie o Warszawie, 27 maja, to 23 maja, 4 dni przed koncertem JVB, w poniedziałek o 11 odbyła się Garden Party 2. I to jest oficjalne otwarcie ogródków w Fuzji Łódzkiej. Fuzji na Ogrodach Anny przy Milionowej 6A. No i to ma być kolejna odsłona tego wydarzenia, podczas której będzie można, uwaga, rozsiąść się na klimatycznych ogródkach.

restauracji. Na razie nie jestem zaskoczony. Wskoczyć na wygodne leżaki bezpośrednio na trawie lub rozłożyć koc w samym sercu ogrodów Anny. No okej, spoko. I cała przestrzeń fuzji ma się zamienić w jedną wielką strefę relaksu i pysznego jedzenia. Brzmi dobrze. Jeśli was to przekonało, to możecie 23 maja o 11 się udać do fuzji. A jeśli mówimy o 23 maja, i na przykład wy jesteście ludźmi, którzy w ciągu dnia raczej tak nie chodzą na wydarzenia dopiero wieczorem. Jesteście ludźmi, którzy pracują i o 11 nie pójdą przecież na garden party, to o godzinie 17 możecie pojechać za granicę do Zgierza i za granicą w Zgierzu będziecie mogli przy ulicy Dąbrowskiego 21 w parku kulturowym miasta Tkaczy, czyli w takim obszarze wokół muzeum, przeżyć Zgierską Noc Muzeów. I ta Zgierska Noc Muzeów podobno będzie się wyróżniać masą atrakcji i będzie można przemierzać obszar historycznego miasta Tkaczy wraz z przewodnikami w strojach z dawnej epoki. Tylko ja nie jestem pewien, czy chodzi o to, że ludzie, którzy przyjdą, dostaną stroje z dawnej epoki, czy przewodnicy będą w strojach z dawnej epoki. Będzie można doświadczyć pokazów, skosztować zupy, jak organizatorzy mówią, pysznej. Każdy organizator mówi, że jego zupa jest pyszna. Oraz wziąć udział w grze miejskiej, a do tego zwiedzać wystawy w między innymi budynku muzeum czy domu tkacza. No, ale jeśli chodzi o więcej informacji, to Zgierz nam mówi, że jeszcze nie teraz. Trzeba będzie poczekać na więcej informacji, które się pojawią wkrótce. Także jeśli jesteście zainteresowani, to możecie śledzić Zgierską Noc Muzeów na Facebooku. Jest takie wydarzenie. Po tej audycji możecie sobie sprawdzić. Jeśli macie niedaleko Zgierza i na przykład chcielibyście taki wieczorny wypad, powiem trochę kolokwialnie, w poniedziałek 23 maja sobie zrobić.

To był utwór Gorsze Dni od Osterboya. No i jeśli mówimy o naszym konkursie, dalej mamy jedno zgłoszenie, pozostała jedna podwójna wejściówka. 4263138888. Przypominam się, że jeśli chcecie wejść na koncert JVB za darmo, to możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć, co sądzicie o ich muzyce i dlaczego to właśnie wy powinniście dostać tę wejściówkę. Mieliśmy już na antenie wielką fankę tego zespołu, która słucha ich od dawna, dawna, dawna i to tak dawna, że poznała swojego chłopaka, z którym teraz będzie szła na ten koncert dzięki temu zespołowi. A jeśli mówimy o Łodzi, o kulturze w Łodzi, to ja znowu przejdę do tej części takiej standardowej naszej audycji. Jeśli wy chcecie, to dzwońcie 426-313-888. W Łodzi dzieje się dużo, na przykład dzieje się Zerówka Festiwal i to jest darmowy festiwal studencki w Łodzi. I Zerówka Festiwal polega na tym, że dzieje się na OFF Piotrkowska, na tym OFF Piotrkowska takim 138-140 w części deptakowej. I to jest oddolny festiwal organizowany przez studentów i ma być dla studentów. I organizatorzy stwierdzają, że tutaj pozwolę sobie zacytować, łączy nas to, że wszyscy chcemy rozwijać kulturę studencką i stworzyć najlepszy studencki festiwal. To tak troszeczkę masło maślane, ale no dobrze. Studencki festiwal przez kulturę studencką i w czasie studenckiego festiwalu przez kulturę studencką, czy na odwrót, czekają na was, słuchacze, darmowe koncerty studenckich kapel, jeśli lubicie studenckie kapele, konkursy, niespodzianki i wiele więcej. A kolejne punkty, główne wydarzenia będą ujawniane na przestrzeni najbliższych tygodni, czyli tak samo jak ze Zgierzem, jeszcze nie wiemy wszystkiego. Jeśli mówimy o wydarzeniach, które będą się działy nieco bliżej dnia dzisiejszego, czyli na przykład w ten czwartek, 7 maja, odbędzie się projekcja filmu Buñuel Niech żyją kajdany przy ulicy Targowej 1/3 w kinie NCKF. To jest trzeci pokaz z tego cyklu. No i to będzie film Widmo Wolności. Widmo Wolności to jest francusko-włoska tragedia w reżyserii właśnie Buñuela i zdjęcia do tej tragedii kręcono w Paryżu. Film składa się z ciągu niekoniecznie powiązanych ze sobą scenek, które nie mają żadnej puenty. Reżyser stosuje tutaj zasadę odwróconego tabu. Polega to na ukazaniu tego, że to, co normalne i powszechne w naszej kulturze, uznaje się właśnie za to wspomniane tabu i to, co wstydliwe lub naganne, uznaje się za normę w tym, co się przekazuje. No i to jest w ten sposób zrobiony film. Jeśli lubicie Buñuela, no to na wydarzenie o tytule Buñuel Niech żyją kajdany możecie się udać. Przypominam, że to będzie film Widmo Wolności.

Mówiłem o tym już w zeszłym tygodniu, ale między 8 a 10 maja, czyli w ten weekend od 10 do 17, będą się odbywały targi, łódzkie targi motoryzacyjne. To będą targi w hali Expo przy Alejach Politechniki 4, czyli praktycznie po drugiej stronie ulicy od naszego radia. I te targi nazywają się kreatywnie Łomot Show, od łódź pewnie i od motoryzacji. I to, jak można się domyślić, jeśli jesteście entuzjastami motoryzacji, jest to wydarzenie może i dla was. Będzie można zobaczyć różne podobne customowe maszyny. Będzie to taki oficjalny start sezonu motoryzacyjno-rajdowego w tym roku. I to ma być naprawdę olbrzymia impreza, jak zapowiadają organizatorzy, także choćby z samej ciekawości można się udać zobaczyć, na czym będzie to polegało. Jeśli mówimy o wydarzeniach w przyszłym tygodniu, to na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, który mieści się przy Pomorskiej 171 przez 173, odbywają się wykłady z poetyki. I te wykłady z poetyki odbywają się 13 maja między 17 a 18.30, to jest przyszła środa. I to jest już ostatnie spotkanie z cyklu łódzkich wykładów poetyki. W tym tygodniu gościem tej edycji jest Michał Witkowski, autor między innymi Lubiewa, Drwala czy Wiary autobiografii. Wykłady będą dotyczyły między innymi relacji między słowem mówionym a pisanym, roli uważności i natchnienia w procesie twórczym oraz będą dotyczyły tego, jak literatura powstaje z obserwacji i codzienności, jak ta codzienność może wpływać na literaturę. To są wykłady otwarte, na które każdy może przyjść i wziąć w nich udział i odbywają się w auli A1 gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Debiutuj albo przetrwaj o tym, jak wstępować w poezję. Jeśli chcecie usłyszeć o wstępowaniu w poezję, o tym, jak być początkującym, czy jak zacząć pisać literaturę piękną, jak zostać poetą, to możecie pojawić się w tę środę o między 18 a 20 w Domu Literatury w Łodzi przy ulicy Roosevelta 17 i to w ramach już 22 edycji festiwalu Złoty Środek. Dom Literatury w Łodzi zorganizował takie spotkanie dla wszystkich poetyckich debiutantów lub dla wszystkich, którzy chcą takim debiutantem zostać. Jest to jednocześnie prolog do festiwalu, a podczas tego festiwalu będzie wyłaniany zwycięzca konkursu imienia Artura Fryza na najlepszy debiut poprzedniego roku. Podczas samego spotkania będzie można porozmawiać o tym, jak i o tym, dlaczego warto debiutować w poezji. I również o szansach, zagrożeniach, inspiracjach, wyzwaniach i wydawnictwach, o tym, jakie wydawnictwa mogą wam coś zaoferować, a także o samym procesie wydawania. Dodatkowo będą czytane wiersze, a na spotkaniu pojawią się takie osoby jak Michalina Cendrowska, poetka, Karolina Czarnecka, poetka, animatorka literacka, redaktorka, korektorka, producentka wydarzeń i Michał Janik, który jest poetą, i Rafał Gawin, który jest instruktorem, poetą, krytykiem, recenzentem, redaktorem, korektorem, konferencjerem, animatorem kultury. Bardzo dużo różnych funkcji, w skrócie brzmi jak człowiek renesansu taki. W każdym razie to tyle o samym wydarzeniu Debiutuj albo Przetrwaj, o tym, jak wstępować w poezję, a teraz zostawiam was z utworem Holy Hells od Ora Kogan.

Drodzy słuchacze, właściwie drogie słuchaczki tym razem, jeśli jesteście seniorkami i jeśli na przykład nie macie daleko do ulicy Głównej 67, to w Rosanowie odbędzie się kawa pod chmurką dla seniorek. I czym jest ta kawa pod chmurką? Kawa pod chmurką działa tak, że można przy podobno pięknej pogodzie uraczyć się kawą. Jak sama nazwa sugeruje. Sugeruje to również to, że będzie można spotkać się, porozmawiać, nawiązać znajomości i organizatorzy mówią tak. Organizatorzy mówią, że zapewniają kawę, herbatę i mały poczęstunek, ale dodatkowo zachęcają, żeby przynieść swoje smakołymki, żeby wspólnie się nimi dzielić sprytnie. I dodatkowo będą do tego warsztaty z wykonywania świeczek. No dobra, to jak będą warsztaty z wykonywania świeczek, to jednak przyniesienie własnego poczęstunku jest w sumie jest w porządku. To mi się już podoba. Warsztaty ze świeczek i w ramach warsztatów ze świeczek nie trzeba nic płacić. Więc można przynieść poczęstunek, porozmawiać, wypić kawę, herbatę i przyjść na bezpłatny taki event, jeśli jesteście zainteresowane, 15 maja w piątek o godzinie 17. Także to jest przyszły piątek, w sumie nie tak daleko już. Ja tylko jeszcze dodam, że z takich wydarzeń w Łodzi to będziemy mieli już poza tą Zgierską Nocą Muzeów, poza Buñuelem, poza wszystkim, o czym mówiłem, CD Action Expo 2026. I CD Action Expo 2026 to będzie event z okazji 30-lecia magazynu CD Action na taką jubileuszową edycję tego wydarzenia. Będzie można zagrać w najnowsze tytuły gier wideo, w klasyki retro. No tutaj pytanie, czym są gry retro? Co już kiedyś rozmawialiśmy na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, no bo te gry retro to zależy od perspektywy, inaczej będziemy klasyfikować, co jest grą retro, co nie jest grą retro. No więc będzie można pograć w gry retro, jakkolwiek je rozumiemy, zagrać w gry planszowe, wysłuchać prelekcji z różnymi znanymi gośćmi, właśnie powiązanymi ze światem gier wideo i wziąć udział w panelach dyskusyjnych, również oczywiście w temacie wydarzenia. Dodatkowo będą spotkania z redakcją CD Action, będzie strefa gier indie i będą atrakcje dla dzieci i rodziców. Co więcej, strefa food trucków dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść. Ja za ostatnią godzinę wam już dziękuję. Nazywam się Wojciech Wojcieszek. Jest 17:54, prawie 55. Za ostatnią godzinę dziękuję Oli Gutkowskiej. I dziękuję Otylii Lach, które odpowiadały za stronę techniczną dzisiejszej audycji i dziękuję bardzo Michałowi Bamberskiemu, który przygotował informacje na dzień dzisiejszy.

0: Drodzy słuchacze, zaskoczenie, ponieważ minęła, już ja się pożegnałem i zadzwonił do nas ktoś. Ja powracam z tych radiowych zaświatów porozmawiać z naszym słuchaczem. Dzień dobry, cześć, jak się nazywasz?
1: Sebastian.
0: Cześć, Sebastian. Sebastianie, czy dzwonisz do nas w sprawie wejściówek na koncert?
1: Dokładnie.
0: Dobra. No to słucham twojego podejścia do muzyki JVB.
1: Joe Valence and Brie, tak?
0: Tak.
1: Mi to się kojarzy ze starą szkołą rapu. Mhm. Nie wiem, czy mam dobre skojarzenia generalnie właśnie z Run DMC, Cypress Hillem i tak dalej.
0: No mi się właśnie kojarzyło trochę z NWA.
1: Mhm.
0: Nie wiem. A, słucham?
1: No można tak powiedzieć.
0: Okej. No dobra, spoko. A od dawna słuchasz?
1: Nie wiem, tak wpadłem na to tak około 3 lat temu.
0: Okej. No w sumie już dłużej ich słuchasz niż nie, bo zespół został założony w 2021.
1: Mhm.
0: Także już możesz się uznawać za jednego z weteranów, wydaje mi się, wśród słuchaczy. Dziękuję ci bardzo w takim razie. Możesz porozmawiać z Olą i z Otylią, które cię poprowadzą, jak dalej odebrać bilety.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Super, dzięki wielkie. I jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom za dzień dzisiejszy. Dziękuję Oli, Otylii i dziękuję Michałowi. Do usłyszenia za tydzień.

Dream Pop, Indie Rock. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Muzyka Twoich snów.

łuki, którymi toczą się kule z ognia. Samoloty odciskające na trawie krzyże skrzydeł osadzone są w nas. Łuki płomyków wyrywanych paznokci

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

words of love, words of war.

0: Śmiem twierdzić, że po tym, co 1 maja od lat dzieje się na wrocławskim rynku, zaczęliśmy bardzo w temacie. Wprawdzie nie od twórczości Billego Robertsa, który napisał rozsławione przez Hendrixa Hey Joe, a od innego dzieła tego jednego z najsłynniejszych mańkutów w historii rocka, Purple Haze. Jimi Hendrix to nie był, to nasz krajan. Z południa. Dariusz Smok-Smoczkiewicz. A to znowu ja i mój 28-letni blues po zachodzie słońca. Kilka dni temu w jednym z salonów muzycznych natknąłem się na drugą płytę polskiego zespołu Sold My Soul. W kategorii nowości to już niemal eksponat muzealny, bo ukazała się 7 lat temu, ale że znałem i polubiłem debiut, z pustymi rękami ze sklepu wyjść nie mogłem. Założycielem Sold My Soul był wspomniany Darek Smok-Smoczkiewicz, ale jego interpretacja Purple Haze owocem z drzewa Sold My Soul nie jest. Więc kiedy nerwowo rozfoliowywałem dopiero zakupiony album, pomyślałem sobie, ciekawe co u Smoka słychać. Najszybsza weryfikacja? Internet. A tu pach, pach, Purple Haze i nie tylko. Myślę sobie, dzwonię. Ale jest wieczór, niedziela, 3 maja. Piszę. Przychodzi odpowiedź. Jasne, dzwoń. No to zadzwoniłem.
1: Mój macierzysty zespół, który przez 10 lat funkcjonował elektrycznie, Sold My Soul, jest od 3 lat zawieszony. To powróciłem teraz po przerwie spowodowanej napisaniem książki. Powróciłem do takiego właśnie akustycznego projektu. Na razie badamy sobie teren, bo lubimy grać różne rzeczy, a jak to się docelowo rozwinie, czy to będzie stricte bluesowe, czy bardziej rockowe, no to dopiero pokaże czas, myślę.
0: W nowym projekcie towarzyszy ci basista Bogdan Tymoszuk.
1: Ten duet miał wystartować rok temu ponad. On dopiero teraz jakby wystartował, zrobiliśmy 3 numery i przewidujemy jeszcze co najmniej 2 do lipca wypuścić, takie właśnie covery, też inne, no ale generalnie planów jest tak poza anteną bardzo dużo, wiesz, jeżeli to się wszystko dobrze pokręci powolutku, to ta autorska płyta za jakieś 1,5 roku też jest planowana. Najpierw używam tego jako takiego kanwasu do ćwiczenia wokali, no bo to jest bardzo nowa dla mnie działalność jako gitarzysta grający całe życie na gitarze elektrycznej i też czasem na basie. No to jak się możesz domyśleć, to jest zupełnie nowa para kaloszy, kiedy nagle zaczynasz coś śpiewać i jeszcze nie masz w tym dużo doświadczenia i jeszcze musisz grać do tego, nie?
0: You're no good i nobody knows when you are down and out. Dariusz Smoczkiewicz i Bogdan Tymoszuk. Smok Acoustic Way.

0: You're no good i nobody knows you when you are down and out. Smoke Acoustic Way. Podczas wczorajszej rozmowy zapytałem o powód zawieszenia działalności Sold My Soul.
1: Powód, dla którego Sold My Soul, nic nie udało mu się tutaj zrobić, to był mental ludzi, tak? Bo ja przyjechałem z gotowym planem i ze znajomościami z zachodu i Sold My Soul nie miał być kolejnym oddziałem zamkniętym ani perfektem. Zespoły, które ja oczywiście szanuję, ale Sold My Soul w założeniu miał być zespołem, który zrobi coś takiego jak Riverside albo Behemoth, tylko w rock'n'rollowej muzyce, czyli będzie docelowo coraz bardziej rozpoznawalny w Europie i będzie grał więcej po iluś latach na zachodzie niż w Polsce. Taki był plan, bo ja mogłem ten plan wykorzystać ze względu na swoje znajomości tematu, jak to tam wygląda i znajomości, które mogły być wtedy poruszone. No ale to mnie też bardzo dużo nauczyło, nie? Tutaj nie tyle jako muzyka, tylko jako lidera i człowieka, że wiesz, każdy zespół jest na tyle sprawny, na ile jego najsłabszy punkt, a jeżeli ludzie nie mają stworzonego mentalu do zwyciężania, mentalu do ciężkiej pracy, mentalu do wiary w siebie, że mogą być lepsi niż inni i mają kompleksy, no to niestety sabotażują, nawet jak nie chcą, to sabotażują pewne rzeczy. To się nie tylko odnosi do współpracy w zespole, tylko jak rozumiesz, w ogóle tak działa psychologia i tak działają pewne sprawy w życiu, tak? Jak coś sabotujemy, nie jesteśmy pewni siebie, jesteśmy zakompleksieni, mamy jakieś problemy, traumy niepoleczone, to trochę sobie czasami kopiemy dołki pod sobą, czy na przykład w jakiejś karierze, którą planujemy, ciężko nam wskoczyć na wyższe stanowisko, albo jakieś inne sytuacje, czy w relacjach damsko-męskich. No i tutaj, wiesz, tutaj było dużo nauki z psychologii dla mnie. Gdybym wiedział rzeczy, które wiem teraz, to prawdopodobnie bym rozegrał tą partię Sold My Soul.

Sold My Soul, Rise Above. Śpiewał Łukasz Lipa-Lipowczan na basie Ian Lee, bębnił Cezary Majewski, struny gitary szarpał

0: Smok Smoczkiewicz. Mieli szansę na międzynarodową karierę, a Smok miał i talent, i charyzmę, i kontakty. Ale po drodze coś się skichało.
1: Byliśmy w Hiszpanii dwa razy na trasach. Jeśli dobrze pamiętam, jedna trasa, obie trasy po 2 tygodnie. 10 koncertów na jednej trasie, 12 na drugiej. Potem jeszcze trzeci raz byliśmy w Hiszpanii, ale już jako Soul My Soul akustycznie, to dosłownie pojechałem tylko z Łukaszem Lipem-Lipowczanem jako duet i graliśmy tam po prostu takie małą trasę akustyczną i to też były utwory Soul My Soul w głównej mierze i jakieś jeszcze covery. I mieliśmy mieć jeszcze jeden wyjazd między pierwszą trasą do Hiszpanii, potem tą następną, którą byliśmy, to pośrodku jeszcze była trasa, która była ustawiona, no ale niestety do niej nie doszło. Wtedy pojawiła się bardzo poważna turbulencja w zespole i usunąłem Łukasza Łyczkowskiego wtedy z zespołu z powodów po prostu odwołania trasy na tydzień przed jej odbyciem się. No i była to taka sytuacja niekomfortowa dla wszystkich i trzeba było trasę odwołać, było za mało czasu zdecydowanie, żeby znaleźć wokalistę zastępcę na trasę, co czasami się zdarza w zespołach, jeżeli na przykład coś się staje poważnego, jakiś wypadek, ktoś nie może z jakichś względów zdrowotnych, a trasa jest już w trakcie i tak dalej, no to wtedy takie rzeczy się dzieją, mają miejsce, mogą się stać. No u nas było na to po prostu za mało czasu, żeby coś takiego zorganizować. Doświadczenie i to, co do tej pory zaistniało, pozwala mi zaryzykować jedynie tylko tyle, że jeżeli zespół Soul My Soul by się pojawił z powrotem, to zapewne byłby to też zupełnie nowy skład. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Że tak powiem, czasami mam takie pytania, zdarzają się okazjonalnie właśnie o to, czy coś się tutaj wydarzy. No na razie nie ma takich planów, ale życie nas wszystkich uczy, nigdy nie mów nigdy, albo nigdy nie mów zawsze.
0: Jeszcze dwa utwory z drugiego krążka Sold My Soul, Hoppy Queen i Bird Mojo.

0: Hopi Queen i Bird Mojo, Sold My Soul. Zespół, który powstał już po zakończeniu działalności grupy Firebird, dowodzonej przez wokalistę i gitarzystę Billa Steera. Firebird wydał 6 płyt, na jednej z nich na basie zagrał Smok Smoczkiewicz. Zapytałem, jak doszło do tej niezwykłej współpracy.
1: Basista, który grał w Firebird przede mną, dostał propozycję do zagrania trasy, już nie pamiętam, chyba po Niemczech i po Francji ze swoim macierzym zespołem, a bardzo mu na tym zależało, ale to pokrywało się z terminami koncertów Firebird. No i podjął decyzję, że pojedzie ze swoim zespołem na trasę. Wobec tego, z punktu widzenia Billa, była to sytuacja dokonania po prostu deklaracji poprzez wybór. No i padła taka sugestia, że tutaj sytuacja się narodziła taka niespodziewana, my mamy tutaj ważnych parę koncertów i to była na początku propozycja po prostu bardzo koleżeńska. Bill podszedł do mnie na jakiejś tam naszej próbie akustycznej, wyjaśnił mi jakaś sytuacja i mówi: słuchaj, my mamy za jakieś 8-9 dni festiwal Wali, czy ty byś się nie nauczył 15 piosenek? I bo mam taką sytuację, że nie mam basisty na ten festiwal. Ja mówię: no, ale wiesz, no, ty mnie prosisz, żebym się nauczył całego seta w tydzień czasu, ale i wiesz, ja mam same gitary, ja nie mam basu w domu. No mówi: słuchaj, o to się nie martw, ci bas załatwię. I tylko po prostu chciałbym, żeby to uratować, a my gramy razem i wiem, że dla ciebie to będzie żaden problem. Jeżeli możesz to zrobić, to będę ci wdzięczny. No i ja mówię: no to dobra, to dawaj te piosenki i lecimy. No i tak to wyglądało. I odbyliśmy jedną próbę, bo perkusista mieszkał w Szwecji, więc Ludwik przyleciał ze Szwecji na dzień przed koncertami. Zrobiliśmy jedną próbę i pojechaliśmy na ten festiwal w Walii. I to miała być tylko koleżeńska przysługa. Natomiast po tym koncercie, nawet jeszcze żeśmy się dobrze nie spakowali do naszego auta, jak Bill z Ludwigiem przyszli do mnie i powiedzieli: słuchaj, ten koncert tak super zagrał, że ja nie widzę innej opcji i fajnie by było, jakbyś po prostu to robił z nami na stałe, nie? No i od jednego słowa do drugiego czynu i tak dalej, no i to już reszta historia i tak to po prostu wyglądało. Czyli zaczęło się od zwykłej koleżeńskiej przysługi.
0: Album Grand Union, na którym słyszymy grę Smoka, ukazał się w roku 2009. Po raz pierwszy prezentowałem go w czerwcu 2010 i dziś, zgodnie z zasadą niepowtarzalności wyemitowanych utworów, sięgam po te, których razem jeszcze nie słuchaliśmy. Wild Honey, Fool for You i Jack the Lad. Firebird w duchu Grand Funk Railroad.

Wild Honey, Fool for You i Jack Vallette. Grand Union to jedyna płyta Firebird, która ukazała się w poszerzonej wersji w Japonii. Jeden utwór na plus i okładka w innym kolorze. Na kolejnym krążku z roku 2011, ostatnim w dyskografii Firebird, Smog już nie zagrał. Ale że uczestniczył w sesji nagraniowej demówki, więc i muzyką z tego albumu na zakończenie chętnie się podzielę. Wczoraj nawet zastanawiałem się, jak to możliwe, że do tej pory tego nie zrobiłem. I dopiero kiedy po 15 latach ponownie odpaliłem ten krążek, przypomniałem sobie, że strasznie na nim łoją. Wybrałem więc utwory, w których łoją najmniej, a i tak smarują srogo. Pound of Flesh, Pantomime i Farewell. Płyta nosi tytuł Double Diamond. Gra zespół Firebird, mówił do Państwa Marcin Floro-Floriański. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Nie, drodzy słuchacze, to nie rozległe stepy akermańskie albo te będące na dzikim zachodzie, to Łódź, centrum miasta i audycja Radio Żyletka, w której rozpoczęliśmy dzisiaj od debiutanckiego, chociaż nie do końca to określenie dobrze pasuje do artysty, o którym powiem za chwilę, ale od zapowiedzi debiutanckiego krążka J. Jerome 87. J. Jerome 87 jest wam być może znany, bo spodziewam się, że ten głos możecie bez problemu rozpoznać. Należy on do Johnny Mana, który jest doskonale znany z formacji Alt-J, dlatego, tak jak powiedziałam, to debiutanckie wydawnictwo nie do końca pasuje, no ale prawda jest taka, że J. Jerome 87 zapowiada debiutujący album na 26 czerwca. Album będzie się nazywał The Kenyan i jeżeli chodzi o ten krążek, to mamy dwa single. Jeden z nich to jest Brush Me Like a Horse, który dzisiaj zabrzmiał na naszej antenie. Drugi z nich Track and Field, więc jeżeli macie ochotę, to już w ramach samodzielnych poszukiwań serdecznie polecam. A w audycji Radio Żyletka witają się z wami prowadząca Izabela Kwiatkowska oraz realizujący nasze dzisiejsze spotkanie Mikołaj Cichocki oraz Ola Gutkowska. No i jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to będziemy przede wszystkim oscylować wokół nowości. I nie będę ukrywała, że ta nowość mnie zaskoczyła, bo jakoś nieszczególnie śledziłam zapowiedzi wydawnicze związane z tą formacją, chociaż ta grupa wdarła się do mojego serca w ubiegłym roku fenomenalnym koncertem na OFF Festiwalu. No a ci z was, którzy słuchają nas od dłuższego czasu, myślę, że mogą pamiętać, że skoro mowa o OFF-ie z 2025 roku, no to absolutnie zawładnęli nim pochodzący z Irlandii panowie z formacji Niqab.
1: Uleshak to chota da ronyak na ta fotna chine. Hadig ma ta stapunash. So railing la hele er warna re blade. Dance in the air than a gale.
2: Clean the shash in the air in the Rio. Clean the air in the Catholic, and the air in the Gale.

Bardzo jestem ciekawa, jak ta nowa płyta Nika zostanie odebrana, bo trzeba powiedzieć, że w przeciwieństwie do Fine Art jest to krążek zdecydowanie bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o brzmienia. Można by powiedzieć, że momentami również nieco bardziej melancholijny, ale nie dajcie się zwieść, jeżeli lubicie to połączenie rave'u i punku, i hip-hopu w wykonaniu Nika, to również i takich fragmentów na nowym krążku, czyli na krążku Finian, nie brakuje. Ja na dzisiaj wybrałam te nieco spokojniejsze odsłony, czyli Aire Gaudeo oraz Irish Goodbye, gdzie gościnnie pojawia się Kay Tempest. Natomiast cały krążek to jest zabawa gatunkami, eksplorowanie różnych rzeczy, które trio napędza do działania. No a z drugiej strony to jest kolejna płyta pełna manifestów i rozprawiania się z rzeczywistością, czy od samobójczej śmierci matki jednego z członków formacji Nika, czy oczywiście od wątków związanych z sytuacją w Palestynie. A jeżeli ciekawi Was to, jak Nika brzmi na żywo, no to w Polsce będzie okazja, żeby usłyszeć ich już 1 lipca w ramach festiwalu Open Air. No i Nika gra na ten stage, więc jestem przekonana, że namiot będzie wypełniony. Nie dajcie się też zwieść ich sławie lub też niesławie, bo panowie koncertowo robią świetne show minimalnymi środkami i naprawdę polecam Wam zarówno posłuchanie Fine Art, jak i tego nowego krążka, czyli Finian, zanim wybierzecie się na koncert. A tak jak wspomniałam, brzmieniowo dzieje się tu bardzo dużo. Jeżeli chodzi o język, to nadal panowie garściami czerpią zarówno z języka irlandzkiego i z dialektów, jak również wplatają w to wszystko język angielski i nieustająco imponują mi walką o niepodległość języka irlandzkiego. Mam nadzieję, że ten album zostanie pozytywnie odebrany i że będzie miał sporo słuchaczy, nie tylko właśnie fanów kontrowersji, które wokół Nika się pojawiały na przestrzeni ostatnich miesięcy, no, ale właśnie takich słuchaczy, którzy docenią ten klubowo-rapowy, momentami nawet trip-hopowy klimat, jaki na Finian się pojawia. Ode mnie ogromna polecajka i na pewno do tego krążka, może nie na antenie Żaka, ale prywatnie będę powracała. Natomiast na antenie Żaka pora na krążek, który nie zmieścił się w ubiegłym tygodniu, a bardzo mi zależało, żebyśmy zajrzeli na album Blue Angel Sparkling Silver 2, którego autorką jest artystka ukrywająca się pod pseudonimem Quiet Light.

Miniskirt oraz Sound of You Living, czyli dwa fragmenty płyty Blue Angel Sparkling Silver 2 od Quiet Light. To jak mogłyście i mogliście usłyszeć, album pełen bardzo, bardzo przyjemnych dźwięków. Album autorstwa Rhee Mahesh to jest taki krążek, na którym słychać bardzo różne etapy edukacji muzycznej, od takiej zabawy dźwiękiem fortepianu i nauką gry na fortepianie, po produkcję i zabawę z elektroniką. Całość to jest ładnie skrojony art pop, w który momentami kojarzy mi się przynajmniej z dokonaniami Imogen Heap, zwłaszcza właśnie nagranie, którym zaczęliśmy przygodę z tym krążkiem, czyli nagranie Miniskirt. Ale jeżeli lubicie takie rozmarzone, rozmazane kobiece głosy, to ten siódmy album w dokonaniu Mahesh to jest coś, po co warto sięgnąć. Zwłaszcza, że dyskografia tej artystki to była dyskografia bazująca na tym, że każdy album był flirtem z trochę innym rodzajem muzyki, bo mieliśmy i zabawę folk popem, i witch house'em, i kolaże nut połączonych z różnych głosów. Trochę w nich mamy takich sennych nawiązań, trochę mglistych faktur, natomiast jest to bardzo ładna płyta i polecam Wam ją serdecznie. Zresztą podobnie będę polecała krążek, który jest w zapowiedziach, no ale kiedy krążek sygnuje swoim nazwiskiem Aldous Harding, no to nie mogę powiedzieć nic innego jak to, że czekam niezwykle, bo nowa płyta tej nowozelandzkiej artystki zapowiedziana jest na dzień 8 maja i dostaliśmy dotychczas dwa fragmenty, dwa single, czyli One Stop oraz Venus in the Zinnia. I tych dwóch fragmentów zapowiadających nowy krążek Aldous, czyli krążek Train on the Island, właśnie teraz na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej posłuchamy.

Nowy album Aldous Harding, czyli Train on the Island, tutaj wspomniałam, pojawi się 8 maja nakładem wytwórni 4AD i tutaj ponownie Aldous będzie towarzyszył producent John Parrish. A jeżeli interesuje Was, co jeszcze brzmieniowo poza tym, co w singlach można usłyszeć na nowej płycie Aldous się pojawi, to powiem tylko tyle, że usłyszymy m.in. gitarę hawajską, harfę, syntezatory, perkusję, no i przeróżne inne instrumenty, m.in. bas czy organy. Harding też jest w trasie koncertowej, w zasadzie ogłosiła trasę koncertową. Pojawia się na niej m.in. Ameryka Północna i Europa. I ja po cichutku liczę, że może tak jak kilka ładnych lat temu Harding zagrała na OFF Festiwalu, to może i tym razem zawita właśnie w ramach festiwali do naszego kraju. Natomiast kolejna artystka, która za chwileczkę zabrzmi na naszej antenie, ma już ogłoszony koncert i to jest koncert, który będzie już niedługo, bo powiedziałabym, że w przyszłym tygodniu. 12 maja na Torwarze w Warszawie wystąpi legendarna wokalistka i pianistka, czyli Tori Amos. Jeśli chodzi o tę artystkę, to wyruszyła ona w trasę koncertową promującą najnowszy album In Times of Dragons, ale nie dajcie się zwieść, znając możliwości, przynajmniej te sprzed paru lat, Tori Amos poza tym najnowszym krążkiem na pewno usłyszymy też jej dokonania z ponad 30-letniego dorobku artystycznego, a to jest kobieta, która wydała właśnie 18 album w swojej dyskografii, co też pokazuje, jak bardzo musiała ewoluować na przestrzeni tych 30 paru lat. To, co dla mnie jest ciekawe w krążku In Time of Dragons, to z jednej strony oczywiście warstwa narracyjna, bo mamy do czynienia z koncept albumem, na którym Tori zestawia ze sobą jednostkę i system. No i całość opowiada właśnie o walce demokracji z totalitaryzmem, polityki, władzy, wpływów i mechanizmów kontroli właśnie z jednostką i z tym, gdzie jest nasza odpowiedzialność, jakich moralnych wyborów dokonujemy i gdzie jest przestrzeń na indywidualizm, ale z drugiej strony to, co mnie też bardzo zaciekawiło w tym krążku, to jest spora różnorodność brzmieniowa tego albumu. Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, Tori Amos nie porzuciła fortepianu, ale pojawia się na nim również klawesyn, który ma znaczącą rolę, a do tego mamy i zabawę rockiem, i zabawę elektroniką, i zabawę oczywiście nawiązaniami do muzyki klasycznej. No i to wszystko z jednej strony może dawać wrażenie, że to jest album trochę niespójny stylistycznie, ale dla mnie właśnie w kontekście tego, że żyjemy w świecie ciągłej zmiany, określanym charakterem i światem VUCA, to nie da się ukryć, że Tori dobrze to czyta. To, co też było dla mnie zastanawiające, to jak przez te lata ewoluował jej głos, no ale trzeba przypomnieć, ile lat ma Tori Amos i że już pewnej siły i pewnej ekwilibrystyki w tym głosie po prostu być nie może, również ze względu na zmiany hormonalne. Nie zmienia to jednak faktu, że polecam ten krążek bardzo serdecznie. Posłuchajcie, dzisiaj do radiowego studia przyniosłam jego dwa fragmenty, Shush oraz 23 Peaks, teraz przed Wami na naszej antenie.

wybrzmiewa zarówno ten głos Tori Amos, jak i same kompozycje, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze ma ochotę wybrać się na jej koncert, to 12 maja na Torwarze w Warszawie jest taka szansa. Bilety, z tego co widzę, są jeszcze w sprzedaży. A dzisiejsze wydanie audycji Radio Żyletka zakończymy kolejną piękną płytą. Mam wrażenie, że dziś jestem nieco monotematyczna od momentu, kiedy sięgnęliśmy po album Quiet Light, ale zakończymy krążkiem bliższym muzyce ambientowym, muzyce ambientowej. Natomiast nie dajcie się zwieść, tam również fortepian będzie miał spore znaczenie. A mowa o albumie Poem One Anny Ruxen. I teraz jeżeli chodzi o ten krążek, to to jest krążek, który jest uznawany za znacznie bardziej osobisty, szczery i emocjonalnie bezpośredni niż poprzedni album tej artystki. To jest to również krążek, który odchodzi od katedralnych pogłosów na rzecz właśnie wspomnianego już przeze mnie fortepianu. No, ale również te wokale bywają momentami zapętlone i surrealistyczne. Ja wybrałam na dzisiaj dwie kompozycje. Pierwsza to jest Untitled 2 i to jest dla mnie jedna z najciekawszych kompozycji na tym krążku. Druga to utwór Atonement i jeżeli chodzi o te dwa nagrania, to nimi zakończymy dzisiejsze wydanie audycji na Radio Żyletka, którą przygotowała i poprowadziła Izabela Kwiatkowska, a którą zrealizowali Mikołaj Cichocki oraz Ola Gutkowska. Serdecznie polecam Wam twórczość Anny Ruxen i nie dajcie się zwieść, to nie jest tylko muzyka na późny wieczór, którym właśnie dzisiaj kończymy. Do usłyszenia.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

0: este în economia partidei Delgado, acolo este...
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na 88,8 MHz.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25 2/3. Gawroński, nie słuchałeś mnie.
1: Przepraszam, słuchałem Żaka.
2: Aha, no dobrze. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.

Thank you very much.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerze.

A pani? Cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli zmęczone długim przelotem.

Przynoście kwiatów poetom, dajcie wódki, bo lubią pić. Taki nigdy nie umie na trzeźwo ani pisać, ani żyć. Dajcie wódkę poetom i śledzie, dla nich kawior na stole to grzech. Oni muszą wynurzać się w biedzie, by prawdziwie zabrzmiał ich śpiew.

chyba mówić nie trzeba. Dziwka, spowiednik, miłość jak sól. Sypię z portfela na pościel, jeszcze by tylko utopić ból. Ale przy którym moście

grało. Raz na tydzień, a nawet i dwa. Barman, przyjaciel, wódka jak chleb i coraz bliżej do nieba. A ile było już w głowie tych nieb, to chyba mówić nie trzeba. Dziwka, spowiednik, miłość jak sól, sypie z portfela na pościel.

0: ale przy którym moście.
1: Spokojnie, to tylko żart.
2: Mężczyźni mają łódki malutkie, niczym myś. W nich maszty krótkie mają i krzywe, że aż wstyd.

nie śni. Przy porcie się spotkało przepięknych masztów pięć i miejsca było mało, by naraz porcik wejść.

dziewczyny. Tam żeglarzy lubią, tam się o nas dba. A gdy rano powróciłem, to nie mogłem dojść przyczyny, czemu pękły obie E i G i A. I proszę bardzo.

dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc spała. W niedostępne mym oczom wpatrzona widzenie. Płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała.

Uwzględnijcie mizerne granie, a nie bijcie, gdy wezmę źle, jaki ton na strunie baraniej.

0: komisja.
1: Będziesz gadał?
2: Po moim trupie.
1: Gadaj, albo znowu to włączę.
2: Wytrzymam.

taką na drzewach, pewnie zimno już. Wiatr trochę zsiniał i deszcz. Posępny ktoś w drzwiach przekręcił klucz. On padł na łóżko jak śnieg. Chciał jeszcze coś powiedzieć,

taką na drzew, pewnie głodno znów chronią się skrawki łąk. On zamiast drzwi odnalazł w domu mur, krat w swoim oknie splot. Chciał jeszcze coś powiedzieć,

taką na drzewo, pewnie smutno dziś. Od rana pada deszcz. Zakończył lot swój już ostatni liść. Zakończył lotem

że se proszę pana od czasu do czasu golniemy, to jeszcze nie powód, żeby nas pan, proszę pana, od alkoholików i w dodatku publicznie, przy ludziach. Panu, proszę pana, brak taktu, a poza tym nie ma pan na nic dowodu, ani na nasze, ani na swoje usprawiedliwienie. Jak dotąd nawet jednego odcisku palca nie pozostawiliśmy po sobie w tym życiu. Ani my, ani pan, proszę pana. Celawi, kogo to dzisiaj obchodzi, że se, żela, że wi, to tylko puste dźwięki. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie przestali śnić? No nie mają czasu, to jest życie, proszę pana, samo życie. Żela górnego nie potrafimy wyciągnąć? Myli się pan, proszę pana. Potrafimy, tylko że brzmi ono trochę fałszywie. Całkiem nie pasuje do tej melodii. Nasze serca są nastrojone na dużo niższe tony. Zresztą w dzisiejszych czasach doczekaliśmy się maszyn, które potrafią wygrać za nas dużo wyższe nutki od górnego la. Od choćby taki klarnet. A w ogóle to czemu pan się nas ciągle czepia? C'est la vie. Kogo to dzisiaj obchodzi? Że se, że la, że wi, to tylko puste dźwięki. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie przestali śnić? No nie mają czasu, to jest życie, proszę pana, samo życie. Że wi? Co to znaczy wi, proszę pana? Wyraża się pan niegramatycznie. To znaczy, że po polsku nie umie pan mówić jak należy.

właściwie nie wie, jak żyć, czy jak się w tym życiu ustawić. Bo żyć, proszę pana, należy pełną piersią. Pan jest po gruźlicy, a czy ma pan na to papiery?

zanim odejdę, rozwalę swój szałas na polanę. Nic nie zostanie, zakopię karabin, a potem na nim zakwitną maki i stokrotki. Na drogę wezmę ser i chleb, a do manierki wleję deszcz. Niech grają werble na pożegnanie. Nie opuszczę was niespodziewanie.

spakuję plecak, poniosą mnie nogi, wiatr i ulewa mi nie przeszkodzi.

wezmę ser i chleb. A do manierki wleję deszcz. Niech grają werble na pożegnanie. Nie opuszczę was niespodziewanie.

już nie chcę walczyć, kraść i zabijać, ideałami usprawiedliwiać śmiertelne grzechy.